Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis.

0: wszyscy patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie, nie emotkę. Chcę ciebie, nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci, ref

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
3: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
4: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
3: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
4: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
3: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
4: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
5: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Detour Days. Przetestuj Detoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Detour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Detour. Drive your future.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
13: Nudzi mi się.
14: To ściśnij.
13: Co?
14: Nudę.
13: A, to tak można?
14: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
13: Będą Squishy?
14: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
13: A donut?
14: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
13: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
14: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
13: To już się nie nudzę.
15: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
21: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas teraz będzie o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska. Niecałe 3 miesiące potrwa sprawdzanie naszego zapotrzebowania na energię, potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz możliwości jej używania i magazynowania, tłumaczy marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
22: Istotne dla Dolnego Śląska.
23: Bezpieczeństwo energetyczne w dzisiejszych czasach nabiera takiego podwójnego znaczenia. Ale to, co jest istotne, to skoordynowanie działań w tym obszarze. Dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne opiera się na instytucjach państwowych, takich jak chociażby w naszym regionie, w naszym województwie Tauron, ale też dużo w sprawach energetyki mają do powiedzenia samorządy. Stąd pomysł, koncepcja na wsparcie tego obszaru w miarę oczywiście naszych możliwości, skoordynowanie, zorganizowanie, ale też nakreślenie pewnych kierunków. I spotykamy się w tematyce spółdzielni energetycznych, uregulowanych w przepisach prawa w ostatnich latach. W naszej opinii, w ocenie samorządu województwa dolnośląskiego, jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby dobrze zarządzać energią w obszarze jednej gminy, samorządu gminnego. Przez wiele lat, ostatnich lat w dyskusji publicznej dużo było mówione o klastrach energetycznych, gdzie nie przekuło się, czy nie udało się przekuć tego na takie namacalne efekty, namacalne, realne działania. Klastry energetyczne miały w swojej idei skupienie, zorganizowanie kilku gmin, kilku samorządów, czasami związków międzypowiatowych. Spółdzielnie energetyczne pod względem formalnym mają dużo przewag, mają dużo atutów. A przede wszystkim to, że skupiają się na zarządzaniu energią w ramach jednego samorządu gminnego, czyli tej podstawowej komórki samorządowej. Jako samorząd województwa dolnośląskiego wskazaliśmy sobie za cel przeprowadzenie w kilku wskaźnikowych gminach na Dolnym Śląsku pilotażowego projektu, swoistego rodzaju raportów, audytów, które z jednej strony mają zdiagnozować potrzeby, zdiagnozować możliwości, ale też wskazać kierunki tym wskaźnikowym samorządom rozwoju energetyki odnawialnej w oparciu o określone źródła energii. Jak wiemy, mamy ich kilka. Jest to fotowoltaika, energia pochodząca z wiatru, wody, ale też biogazu. Są też kwestie związane z magazynowaniem energii i zarządzaniem. I takie analizy zasadności będą przeprowadzone, takie raporty będą przeprowadzone w pięciu wskaźnikowych gminach z różnych części naszego województwa, ale też z różnej wielkości samorządów, tak aby ta grupa samorządowa, grupa gmin była reprezentatywna. Wyłonieni na podstawie ankiet, na podstawie zainteresowania, wykazania inicjatywy. Będą w tych gminach prowadzone właśnie te audyty, analizy, będą nakreślane te kierunki. Jest również raport całościowy, to jest szóste opracowanie, które będzie w ramach tego zamówienia publicznego zrealizowane. Raport końcowy, który przedstawi, wskaże kierunki dla rozwoju tego typu aktywności w całym województwie na podstawie tych badań, które będą przeprowadzane właśnie w samorządach. W skrócie może, też w uproszczeniu, spółdzielnia energetyczna to wytwarzanie energii, ale też jej konsumowanie, to obniżenie kosztów energii, bardziej efektywne wykorzystanie tej energii, wskazanie też ścieżki samorządom, jak ją efektywnie wykorzystać. Wartość tego zadania na początek to jest kwota 250 tysięcy złotych, niespełna. Nie jest to wygórowana kwota, ale ma zainicjować, zainspirować, pokazać, wskazać kierunki. Czyli to jest taki pierwszy krok do tego, żeby w tych gminach rozpocząć aktywną pracę na rzecz obniżenia kosztów energii, pokazać tą ścieżkę, ale to jest też pierwszy krok do tego, żeby zachęcić kolejne samorządy, jeżeli ten proces, ta procedura nam wyjdzie, mówiąc wprost, się uda, będą dobre efekty, taką walidację przeprowadzimy, będziemy zachęcać, czy możliwe, że będziemy ogłaszać kolejne konkursy dla kolejnych samorządów, tak żeby to działanie skutecznie na Dolnym Śląsku wdrożyć.
21: Sprawdzany energetycznie będzie więc cały Dolny Śląsk, ale też konkretnie 5 gmin. Syców, Mirsk, Wądroże Wielkie, Niemcza i Zagrodno. W pracę zaangażowany jest również dystrybutor energii, firma Tauron. Mówi dyrektor Tauron Dystrybucja S.A. Janusz Pisarek.
0: To nie tylko samorządowcom i mieszkańcom naszym gmin zależy na tym, żeby takie projekty badać, żeby te pilotaże przynosiły konkretne efekty, bo my chcemy wiedzieć, jak one zadziałają, my chcemy wiedzieć wspólnie, jak budować spółdzielnię energetyczną w oparciu o jakie źródła, o jakie możliwości w gminach możemy te źródła dywersyfikować, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zapewnili samowystarczalność tak naprawdę, bo do tego powinniśmy zmierzać. Oczywiście ta droga może być długa i w pierwszych projektach mogą to być PV-ki, czyli generalnie źródła najpopularniejsze, potem mogą powstać magazyny, mogą powstać biogazownie. Możemy to oprzeć o wiatraki, część gmin ma też wodę, więc można generalnie dywersyfikować te źródła po to, żeby do takiej samowystarczalności doprowadzić. Dobrze zbilansowana spółdzielnia energetyczna powinna mieć ten efekt zapewnienia energii w dobrej cenie przez całą dobę, bo tak naprawdę byłby to idealny świat i do tego będziemy zmierzać w rozważaniach. Natomiast z punktu widzenia operatora my z przyjemnością się włączyliśmy do tego projektu, bo generalnie my jesteśmy zainteresowani też stabilnym tworem technicznym w postaci urządzeń, które będą wchodziły w grupę spółdzielni energetycznych po to, żeby stabilizować też sieć. My nie chcemy tutaj ograniczać nikogo takimi projektami i możliwościami przyłączenia, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby spółdzielnia energetyczna była fajnym tworem stabilnej sieci energetycznej wewnętrznej. To, że nie będą pobierali tak dużych ilości energii z naszej sieci, to nie jest problem dla nas. My generalnie to rozumiemy i te potrzeby też szanujemy, natomiast my nie chcemy, żeby źródła wytwarzania wpływały na sieć tak mocno, żebyśmy musieli taką spółdzielnię redysponować, to takie mocne słowo, które w systemie istnieje, bo generalnie ta energia, czy z wiatru, czy z wody, czy ze słońca, jest tak naprawdę dana nam za darmo i powinniśmy ją tak gospodarować, żeby nie trzeba było tego ograniczać i tak naprawdę puszczać tej pary w gwizdek. Więc bardzo fajny projekt, wydaje mi się, że będą efekty bardzo ciekawe tego. Natomiast co jest istotne w tym projekcie? Instytut otrzymał od nas sporo informacji o rzeczywistych obiektach, czyli pracujemy na rzeczywistych zużyciach chwilowych, mamy całą dobę, cały rok, mamy wiedzę o wytwarzaniu, o prosumentach, my wiemy, co się w tej sieci dzieje i co możemy już uwzględnić jako źródła wytwarzania i co zrobić, żeby one mogły lepiej funkcjonować, żeby autokonsumpcja tej spółdzielni energetycznej była na poziomie powyżej 80%, bo to tak naprawdę o to chodzi. Więc pracujemy na rzeczywistych danych gminy i mamy ten charakter zużyciowy, tak jak to oczywiście w życiu w jednostce samorządowej i u mieszkańców funkcjonuje. Także to jest niezmiernie ważne, że robimy to w oparciu o technikę, a nie o kolejne rozważania i mrzonki, które nie wiadomo jak zadziałają technicznie.
21: Rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym Dolnego Śląska i sprawdzaniu potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych w naszym regionie. Na jakich zasadach mogą działać takie spółdzielnie? O tym teraz dyrektor Instytutu Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza, doktor inżynier Sławomir Stec.
1: Spółdzielnie energetyczne, to można powiedzieć, są to dobrowolne zrzeszenia podmiotów gospodarczych, jednostek samorządów terytorialnych, czy też osób fizycznych lub rolników. Polegają na tym, że z jednej strony produkuje się energię i z drugiej strony konsumuje się tą energię. Niektórzy też to tak mówią, że to są wirtualne magazyny, ponieważ produkując energię pod względem takim ilościowym, wpuszczamy to do sieci i członkowie spółdzielni energetycznej sobie ją odbierają do danej chwili. Plusem jest to, że część opłat, które mamy w rachunkach, nie występują. Praktycznie zasady rozliczania w spółdzielni energetycznej jest pomiędzy członkami, ustalany pomiędzy członkami. Dodatkowym plusem jest to też, że w dzisiejszych czasach, kiedy ktoś montuje sobie odnawialne źródła energii, to wiadomo, że rozlicza się po cenach rynkowych, czyli sprzedaje tą energię do sieci, a później, kiedy jej nie produkuje, a chce pobierać, to musi zapłacić cenę rynkową. A tutaj oddajemy do sieci i 60%, czyli 60% tej energii możemy sobie w późniejszym czasie odebrać. Czyli to jest tak zwany taki mały net metering, który przestał obowiązywać 2 lata temu. Można powiedzieć tak, że spółdzielnie energetyczne, czy taki boom na spółdzielnie energetyczne jest w ciągu ostatnich 2 lat. Bo dzięki projektowi z Ministerstwa Klimatu, który dawał pieniążki dla samorządów terytorialnych na opracowanie koncepcji, i te opracowanie koncepcji rozpoczęły się w 2024 roku, do tych spółdzielni była niespełna 100. Na chwilę obecną jest ponad 800 spółdzielni. Także widać, jak dużo samorządów zarejestrowało. I ze wszelkich takich bilansów, które zostały stworzone, bardziej na razie planów, bo jeszcze nie ma na tyle doświadczenia większość samorządów, wychodzi, że oszczędności są rzędu od 30 nawet do 50%.
21: Na czym polega więc sprawdzanie potencjału tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku?
1: Z ramienia naszego instytutu pracuje 8 ekspertów, którzy nie są teoretykami, a praktykami. Pracowali w wielu spółkach energetycznych, w wielu firmach energetycznych, ale też dużo zakładali spółdzielni tych energetycznych, czy pomagali robić te opracowania. No i prace polegają na ścisłej współpracy z samorządami, no i z Tauronem. Oczywiście pozyskaliśmy dane, przede wszystkim dane o ilości zużywanej energii, o planach na przyszłe lata, ile będzie zużytej też energii, no i przede wszystkim o odnawialnych źródłach energii. Jakie są to instalacje, gdzie są zlokalizowane i gdzie też będą, gdzie są plany na te instalacje. No i tak, to nie tylko fotowoltaika, ale też będziemy tutaj analizować możliwości wykorzystania wiatru, możliwości wykorzystania wody, ale też słyszeliśmy, że w niektórych gminach jest potencjał geotermalny, czy też właśnie biomasa, o biomasie i o biogazie nie możemy też zapomnieć, też jest duży potencjał.
21: Dużo się mówi teraz o bezpieczeństwie energetycznym. A jak my stoimy na Dolnym Śląsku w tej chwili, jeśli o to chodzi? I co te spółdzielnie mogą zmienić w tym temacie?
1: Dokładnie, bardzo ważny jest ten temat. Bezpieczeństwo energetyczne, też od razu tutaj mogę powiedzieć, że my organizujemy już 11. edycję konferencji Bezpieczeństwo Energetyczne, Filary i Perspektywy Rozwoju. I tak, tutaj pani pyta odnośnie bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku energetycznego. Można powiedzieć, że jest podobne jak w całym kraju. Jesteśmy nadal głównie oparci na konwencjonalnych źródłach energii. No, oczywiście z odnawialnych źródeł energii bardzo dużo jest instalacji fotowoltaicznych, ale musimy też pamiętać, że mamy przestarzałą infrastrukturę i to jest bardzo duży problem i ta infrastruktura musi być jak najszybciej modernizowana, tak, aby nie było po prostu żadnych blokad dla producentów tej energii z fotowoltaiki. Ale właśnie tutaj te spółdzielnie energetyczne, które będą, bo też nie wspomniałem, że można oprócz wirtualnych tych magazynów energii, gdzie oddajemy do sieci, tworzyć stacjonarne magazyny energii i teraz też jest dość dużo programów dofinansowujących te magazyny energii. Wiadomo, czym więcej będzie tych magazynów i w przypadku ataku będzie można na tą przerwę korzystać z tej energii. Ale też przecież mieszkańcy też mogą się zrzeszać w spółdzielnie energetyczne. W tym przypadku potrzeba minimum 10 indywidualnych osób fizycznych, żeby można było taką spółdzielnie otworzyć.
21: Rekomendacje dotyczące tworzenia spółdzielni energetycznych na Dolnym Śląsku powinny być gotowe pod koniec tego roku.
20: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Mężczyźni we Wrocławiu badają się zdecydowanie za rzadko, co potwierdzają i dane statystyczne, i raporty z tego roku. Wśród osób, które biorą udział w darmowych programach profilaktycznych, tylko nieco ponad 30% to mężczyźni, a reszta to kobiety. Według danych GUS-u i NFZ-u na wizyty kontrolne zgłasza się o około 10% mniej mężczyzn niż kobiet, a konsekwencje tego unikania lekarzy są drastyczne. Mężczyźni po prostu żyją krócej. Średnia długość życia mężczyzn we Wrocławiu to niecałe 76 lat. Dla porównania wrocławianki żyją 83,5 roku. Ta ogromna różnica, czyli 7,5 roku, wynika z tego, że kobiety znacznie częściej korzystają z programów profilaktycznych, podczas gdy statystyczny wrocławianin trafia do lekarza zbyt późno. Co więcej, przeciętny mieszkaniec Wrocławia żyje obecnie 3 lata krócej niż średnia dla mężczyzn w całej Unii Europejskiej. Z czego to wynika i dlaczego mężczyźni omijają gabinety lekarskie? Zarówno eksperci, jak i sami pacjenci w badaniach wskazują na kilka kluczowych barier. Po pierwsze, wzorce kulturowe. Panowie są przekonani, że prawdziwy facet nie narzeka i idzie do lekarza dopiero wtedy, gdy ból uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Po drugie, strach przed diagnozą. Wielu mężczyzn unika badań z obawy, że lekarz wykryje u nich ciężką chorobę, na przykład nowotwór. Po trzecie, systemowe zaniedbania. Z raportów wynika, że system ochrony zdrowia rzadziej prowadzi za rękę mężczyzn przez profilaktykę, na przykład rzadziej otrzymują oni od placówek indywidualne plany badań albo zaproszenia na takie badania. No i po czwarte, bariery logistyczne. Brak czasu, długie kolejki i czasem trudna dostępność do specjalistów albo długi dojazd. Dlatego też wrocławska fundacja Haskolek wyjechała w trasę i w mobilnych gabinetach mężczyźni mogli wziąć udział w badaniach. A już za chwilę rozmowa o tym, jakie efekty przyniosła ta akcja.
22: Zdrowy Wrocław.
3: Dzień dobry, Edyta Karasek, jestem lekarzem, geriatrą i internistą.
4: Dzień dobry, witam, Katarzyna Kozłowska-Panek, kierownik fundacji Haskolek.
2: Drogie panie, zebrałyśmy się dzisiaj, no w żeńskim gronie, ale będziemy rozmawiać o zdrowiu mężczyzn, bo okazuje się, że ci mężczyźni badają się po pierwsze znacznie rzadziej niż kobiety, że zgłaszają się do lekarza, że zgłaszają się na badania profilaktyczne dopiero wtedy, kiedy pojawiają się jakieś objawy, kiedy pojawiają się jakiś konkretny uraz. Wcześniej raczej nie. Z czego to wynika waszym zdaniem?
3: Może to wynikać z poczucia dobrego zdrowia, a zatem nie tracę czasu na coś, co mi nie jest potrzebne. To taki, bym powiedziała, punkt widzenia najprostszy, który można przyjąć. A jednocześnie można to przełożyć na to, że nie ma potrzeby myślenia profilaktycznego w naszym społeczeństwie.
4: To, z czym my musimy na pewno mocniej działać w zakresie budowania świadomości prozdrowotnej, to taki dojrzały mężczyzna, gdzie to często kobieta go zaprowadza do lekarza, gdzie to często kobieta go umawia. No my sprytnie zadziałaliśmy w ten sposób, że to my przyjechaliśmy do mężczyzny. Więc jak już przyjechaliśmy i nie trzeba czekać tutaj, nie wiem, wiem, 2 miesiące czy pół roku, to naprawdę liczba chętnych mężczyzn w różnym wieku, chętnych na badania profilaktyczne, była bardzo duża, co pokazuje, że potrzeba jest. I jeżeli odpowiedni sposób zachęcimy mężczyzn do tej profilaktyki, no to jest szansa, że z niej skorzystają.
2: No to też pokazuje, że jak właśnie dojechaliście do nich, no to było im po prostu prościej wziąć w tym udział.
4: Największym zainteresowaniem cieszyło się badanie USG i u niektórych mężczyzn, na przykład w wieku 70 lat, było to pierwsze badanie USG w ich życiu, co było dla nas naprawdę zaskakujące.
2: Powiedzcie, jako Wrocławska Fundacja, dlaczego powstał pomysł w ogóle, żeby zrobić taką kampanię dla mężczyzn?
4: W przypadku kobiet tych programów jest naprawdę bardzo dużo. W przypadku mężczyzn mamy Movember i tak naprawdę tylko w listopadzie o tym zdrowiu mężczyzn mówimy szerzej, a w całym roku naprawdę tutaj rzadko spotyka się takie dedykowane akcje.
2: Z danych NFZ-u wynika, że mężczyźni, którzy biorą udział w takich badaniach, to jest tylko 33% wszystkich uczestników badań profilaktycznych. 2/3 to są kobiety. Jakie są konsekwencje tego, że mężczyźni się nie badają?
3: Przede wszystkim trzeba byłoby spojrzeć, jakie mają czynniki ryzyka mężczyźni, a jakie mają kobiety, co do chorobowości różnej. I główny nacisk bym chciała położyć na choroby układu sercowo-naczyniowego, a dopiero po nich choroby nowotworowe. Dlaczego choroby układu sercowo-naczyniowego? Ponieważ cały czas, mimo teorii zdrowego stylu życia i propagowania właśnie tej teorii zdrowego stylu życia, ludzie się do niej nie stosują, czyli wszystkie czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych cały czas na nas wpływają i chciałam zwrócić uwagę, że jednym z niemodyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych jest płeć męska. I jak do tego jeszcze dołożymy wiek, po 40 roku życia wyświetla nam się człowiek, który, czyli mężczyzna po 40, jako kandydat do zawału serca, tak obrazowo mówiąc. A zatem te choroby układu sercowo-naczyniowego jako pierwsza przyczyna śmiertelności, tak, w społeczeństwie na całym świecie, według WHO i z naszych danych również to wynika, to na to bym chciała zwrócić uwagę, ponieważ jest to taka podstępna grupa zachorowań. To jest nie tylko sama choroba niedokrwienna serca, która może skończyć się zawałem, który przeżyjemy albo nie przeżyjemy, ale też powikłania nadciśnienia tętniczego, powikłania cukrzycy jako choroby metabolicznej i narastania miażdżycy mogą powodować, że u pacjentów rozwijają się właśnie te powikłania i pacjent kończy właśnie z zawałem albo z udarem mózgu. I może się zakończyć to zgonem, albo pacjent przeżyje. No i teraz wracając do tej profilaktyki, to tu bym chciała powiedzieć, że im wcześniej my byśmy zapanowali nad tymi czynnikami ryzyka, tym mniejsze są te skutki końcowe, tak? Czyli te powikłania. I cała idea badań profilaktycznych właśnie polega na tym, że zbadaj się, wykryj wcześniej swoje zagrożenia, zacznij się leczyć, czyli stosuj leki, stosuj, załóżmy tutaj, zdrowy styl życia, kontroluj się, to wtedy masz mniejsze ryzyko tych powikłań końcowych, jak właśnie zawał serca czy udar mózgu. I to są takie proste rzeczy, które trzeba byłoby robić, bo to nie jest żaden rocket science, tylko ten zdrowy styl życia to jest nic innego jak zdrowa dieta, aktywność fizyczna, to jest 150 minut tygodniowo. Można sobie tak przełożyć, że od poniedziałku do piątku 30 minut spaceru, w sobotę i w niedzielę mam odpoczynek, więc naprawdę to nie jest dużo. I do tego pilnuj ciśnienia tętniczego, bo nadciśnienie nie boli. Sytuacje, kiedy kogoś boli głowa w nadciśnieniu, to są ekstremalne sytuacje. Więc mając 140 na 90, które jest punktem odcięcia, że to już jest nadciśnienie, to tego nikt nie czuje. Kontroluj swoje ciśnienie w domu, a nie u lekarza na wizycie i kontroluj swoje badania laboratoryjne, żeby zawczasu wykryć, jaki ty masz cholesterol, jaki masz poziom cukru, a jaka jest twoja morfologia, jak pracują twoje nerki, jak pracuje twoja wątroba. To wszystko jest w zakresie lekarza rodzinnego. W ramach POZ-u można skorzystać z takiego programu Moje Zdrowie. Jest też taki program choroby, profilaktyka chorób układu krążenia, gdzie właśnie do lekarza rodzinnego, jak się zgłosimy i opowiemy, że chcielibyśmy się przebadać, to lekarz lekarz rodzinny nam tą pulę w tym zakresie może zlecić badań.
2: No i tutaj jeszcze, jak mówimy o tych skutkach, to dane GUS-u akurat pokazują, że no, mężczyźni żyją krócej niż kobiety.
3: Jest zdecydowanie korelacja, bo teraz jak ja tylko powiedziałam o tym niemodyfikowalnym czynniku ryzyka miażdżycy, jakim jest płeć męska, drugim jest wiek powyżej 40 roku życia, to potem dokładamy jeszcze, czy ktoś, jaki ma ktoś poziom cholesterolu i zwracamy uwagę na ten tak zwany zły cholesterol LDL, czy ktoś pali papierosy. I teraz też jak popatrzymy na statystyki, która płeć głównie pali papierosy, to niestety są to mężczyźni. Obydwie płcie są dotykane tymi schorzeniami, natomiast większe obciążenie mają mężczyźni z powodu tego, że tych czynników ryzyka mają więcej, bo jeszcze do tego dokłada się otyłość, no to razem to powoduje, że zwiększa nam się ryzyko właśnie tych chorób, nazwijmy to sercowo-naczyniowych, gdzie te choroby metaboliczne odgrywają dużą rolę.
4: Mieliśmy jeden gabinet, który był gabinetem pielęgniarki. U części uczestników właśnie stwierdzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego. Zaobserwowano także wiele zaburzeń rytmu serca, w tym najczęściej powtarzało się migotanie przedsionków, no ta otyłość brzuszna, więc no my teraz jesteśmy w trakcie analizowania tych wszystkich danych, a zrealizowaliśmy w ramach kampanii 2800 badań u mężczyzn w całej Polsce. Czekamy na te wnioski, na nasz raport.
2: Z czym się zgłaszali albo co udało się wam wykryć podczas tej kampanii?
4: Młody człowiek, u którego wykryto 90% zwężenie tętnic szyjnych. No to jest na pewno coś, co nam zapada w pamięć. To była osoba, u której nie było żadnych objawów, aktywna fizycznie, sprawna, więc totalnie nieświadoma tego
3: zagrożenia.
4: Takim kolejnym przykładem w USG jamy brzusznej mieliśmy na przykład zanik nerki. Wykryliśmy przerzuty na wątrobie tętniaka aorty brzusznej u pacjenta w wieku 74 lat, który został no tutaj pilnie skierowany do chirurgii naczyniowej, natomiast on pierwszy raz wykonywał to badanie właśnie w swoim życiu. Guz jądra też gdzieś tam u pacjenta w około 50 lat. Tych przypadków było więcej, no natomiast dają tą pewność, że ta profilaktyka ma sens.
3: Przesiewowe badanie, jakim jest badanie USG jamy brzusznej, to jest badanie jakby bardzo powszechne i nieinwazyjne, łatwo dostępne i pokazuje przerzuty. No i teraz skąd są te przerzuty? I tutaj warto pomyśleć o tym, jakie najczęściej nowotwory u mężczyzn występują, czyli w jakim kierunku powinni się mężczyźni badać. Najczęstszymi nowotworami u mężczyzn to będzie rak prostaty, z tym, że rak prostaty jest nowotworem, który częściej dotyczy mężczyzn raczej po 60 roku życia. Na drugim miejscu jest rak płuca. No i teraz trzecim nowotworem, czyli po raku płuc, jest rak jelita grubego. I w przypadku raka jelita grubego, tu bym chciała podkreślić, że nasze państwo daje możliwość wykonywania profilaktycznej kolonoskopii między 50 a 65 rokiem życia i idea jest taka, nie ma człowiek żadnych objawów, mam skończone 50 lat, czy jestem w tej grupie 50-65, zapisuję się na tą kolonoskopię profilaktyczną i co ona mi daje? Jelito grube ma ponad metr długości. Można sobie wyobrazić, że wygląda trochę jak rura od odkurzacza, ale jeszcze ma parę zakrętów. I badanie polega na tym, że endoskop zakłada się poprzez odbyt, tak? To już część osób mówi, nie będę sobie dawał takiego badania robić, bo wstyd. I oglądając centymetr po centymetrze to jelito grube, chirurg wykrywa zmiany, które mogą być potencjalnie przednowotworowe albo nowotworowe. I tymi zmianami przednowotworowymi są polipy. Czyli jest idea w tej kolonoskopii profilaktycznej taka. Jeśli pacjentowi znajduje się polipa w jelicie grubym, to należy go usunąć i dać do badania histopatologicznego. W badaniu histopatologicznym dopiero wykrywamy, jakiego rodzaju komórki budują tego polipa i czy to już jest stan przedrakowy, a może to już jest rak, a może tylko jest polip taki przerostowy, który nie stanowi zagrożenia rakowego. Ale jeśli mamy te dwie pierwsze sytuacje, mały polip, który już jest rakiem albo stanem przedrakowym i go usunęliśmy, to można powiedzieć, że wyleczyliśmy człowieka z ryzyka raka. I to jest ogromna zaleta tego badania kolonoskopowego. Tak jak ja pracując z pacjentami namawiam, zachęcam, to ja słyszę od mężczyzn, że Nie, to wstyd, tak? I on nie będzie dawał sobie takiego badania robić. Natomiast kobiety podchodzą do tego bardzo racjonalnie, tak jak chodzą do ginekologa, skorzystają z tej kolonoskopii. Więc coś jest tutaj też w tej psychice mężczyzn, że nie lubią się badać, ale może młode populacje wykażą się większym zrozumieniem, że to jest dla mojego zdrowia.
2: Pani doktor, słuchają nas mężczyźni, słuchają nas wrocławianie. Co by im pani powiedziała?
3: Powiedziałabym tak, że trzeba za młodu zabrać się za swoje zdrowie, czyli prowadzić zdrowy styl życia, to znaczy aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie, kontrola ciśnienia, kontrola badań laboratoryjnych takich jak cukier, wydolność nerek, cholesterole wszystkie, morfologia, badanie moczu, czyli taka kontrola podstawowa, ale że ja mam o to zadbać. Nie czekam, aż ktoś mnie zawoła, bo nikt mnie nie zawoła, tylko ja mam tego pilnować. Ja mierzę ciśnienie swoje w domu, a nie na wizycie u lekarza medycyny pracy raz na 3 lata. I używki. Używki niestety nie służą zdrowiu. Alkohol niczego dobrego nie przynosi. To jest moja recepta na zdrowie.
2: Wyniki badań zebranych podczas akcji Panowie Jazda po Zdrowie są teraz analizowane, a raport poznamy w listopadzie.
20: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
5: W niedzielę we Wrocławiu półmaraton. Trasa zaczyna się na Międzyrzeckiej, dalej wzdłuż Odry i kanału Opatowickiego do Trestna, a dalej do Blizanowic. Pod Siechnicami będzie nawrotka. Bieg między 8.30 a 12.00 i w tym czasie trasa będzie zamykana i otwierana, kiedy tylko zawodnicy przebiegną.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. To żadna tajemnica, że Wrocław i Dolny Śląsk pozostają miejscami, które przyciągają ekipy filmowe. I dzieje się to między innymi za sprawą dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego. Teraz więc u nas o samym konkursie i o tym, jakie filmy powstają i będą powstawać właśnie u nas.
2: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
3: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
1: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji, czyli więcej, no i jeszcze rocznica, ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
3: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. Patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi. I też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych. Nie tylko mówię o reżyserach, scenarzystach, ale też osoby, które zajmują się lokacjami filmowymi, którzy są operatorami. W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji. Właśnie to są małe procenty w skali całego filmu, ale właśnie dzięki dystrybucji w Polsce, czy z platform VOD, czy w momencie, kiedy film zostanie sprzedany do telewizji, to my też jako koproducent mamy z tego jakieś wpływy i te wpływy potem wrzucamy do naszej skarbonki o nazwie Fundusz Filmowy. I możemy dysponować nimi w kolejnym konkursie i w kolejnych rozdaniach tego funduszu w kolejnych latach.
1: Mhm. Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, to jest te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
3: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania. Nie są głównym trzonem, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy milionów, paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach. Więc w momencie, kiedy my dysponujemy w funduszu prawie 2,5 milionem złotych, no to wiadomo, że to jest jakaś tam po prostu cząstka tylko danego filmu. A w przypadku, jeśli mówimy o dofinansowaniu 10 filmów, no to są kwoty 600 tysięcy, 300 tysięcy, 200 tysięcy, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie w portfolio duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes. Mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych, właśnie chociażby w Cannes, piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc potem właśnie w tym momencie pojawiam się ja, która opowiadam o promocji, o potencjale regionu. Mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura wiejska, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
1: Rozmawiamy o filmach nagrywanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, czy opowiadających historie związane z naszym regionem. Niedawno rozstrzygnięty został Dolnośląski i Wrocławski konkurs filmowy. Sprawdzamy więc, jakie filmy między innymi dzięki temu zobaczymy na ekranach kin.
3: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, który do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z Dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku Pasażera, no ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong. To będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza i akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silbermann, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej pogrążającej się w nazizmie. Więc to będzie film historyczny, czarno-biały. Trudny, ale wiemy, że Magnus von Horn potrafi z trudnej historii wydobyć piękno też wizualne na ekranie, więc nie możemy się doczekać tego filmu.
4: A te wybrane do dofinansowania dokumenty będą jakoś bezpośrednio nawiązywać do Dolnego Śląska?
3: Tak, i tutaj te dokumenty będą nawiązywały. Pięknie się to ułożyło, bo jeden nawiązuje właśnie do historii dolnośląskiej, drugi był kręcony na Dolnym Śląsku, a trzeciego reżyserką jest Dolnoślązaczka i to jest jej debiut pełnometrażowy, dokumentalny. Pierwszy tytuł, Jak uprowadzić samolot. To jest też debiut Aleksandra Muńskiego i to jest film opowiadający o wydarzeniach z lat 80., kiedy z Wrocławia do Warszawy wystartował samolot, który został porwany, by ostatecznie wylądować w Berlinie Zachodnim. I na pokładzie tego samolotu byli pracownicy zakładów wodociągowych z Dzierżoniowa. Ja, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam w ogóle o tej historii. Ona się wydarzyła dzięki temu, że właśnie kilka lat wcześniej produkcja zgłosiła się do nas z prośbą o pokierowanie, gdzie mogą znaleźć jakieś archiwalia, bo my też jako Dolnośląskie Centrum Filmowe świadczymy pomoc i usługi w nakierowywaniu na lokacje filmowe. Jeśli jakiś producent jest na przykład z Gdańska i totalnie nie wie, do kogo uderzyć i z kim się skontaktować, kto może być w posiadaniu jakichś archiwaliów, to też nakierowujemy. Więc to jest projekt, który poznałam wcześniej, ponieważ najpierw była taka prośba. A faktycznie ta historia spektakularna miała miejsce i to będzie film z nutą też humoru i nie będą to tylko gadające głowy przeplatane archiwaliami, ale albo na początku tego roku, albo w zeszłym, w Instytucie Grotowskiego było takie czytanie performatywne tego scenariusza, gdzie właśnie aktorzy Teatru Grotowskiego, Instytutu Grotowskiego wcielili się w rolę tych bohaterów prawdziwych i fragmenty tego czytania performatywnego też znajdą swoje miejsce w filmie, więc to się szykuje, ciekawy kolaż, bardzo ciekawa historia, opowiedziana też lekko, choć lekką nie była, no bo tutaj to były losy zostawić swoje życie we Wrocławiu i po prostu zacząć nowe życie w Berlinie. Znamy to z opowieści rodziców, dziadków, ale tak lata 80. Też wyglądały. Więc czekamy na film dokumentalny Jak uprowadzić samolot. To jest właśnie ta historia Dolnośląska. Drugim filmem jest film o roboczym tytule jeszcze, być może on ulegnie zmianie, film Hotspot Dokuterapia. To jest film znanego i uznanego już dokumentalisty Macieja Bielawskiego. Film opowiada o też kilku historiach, jest tam kilku bohaterów, którzy dotykają lęku przed zmianami klimatycznymi i prowadzona jest terapia. Każdy ma innego rodzaju lęki. Nastolatka ma inne, pracownik fizyczny lat 40 ma zupełnie inne. Część zdjęć była kręcona we wnętrzach sanatorium w Sokołowsku, ale też w innych lokacjach dolnośląskich, więc tutaj mamy ten aspekt lokacji. A trzeci film, Ubezpieczenie od meteorytów, w reżyserii Natalii Śliwowskiej. To jest jej historia, więc tutaj mamy elementy też autobiografii. Brat Natalii zginął w tajemniczym wypadku samochodowym 20 lat temu. Natalia dorastała pod ciężarem obsesji matki na punkcie właśnie tego, że nie do końca jasne są losy tego, jak zginął jej syn, a brat reżyserki. I właśnie 20 lat później Natalia wyrusza na poszukiwanie prawdy. Więc też bardzo ciekawa i osobista historia. I tu przedstawiłam wszystkie trzy dofinansowane filmy dokumentalne, które są też bardzo bliskie memu dokumentalnemu sercu.
4: Te filmy są na różnym etapie tworzenia, jeśli chodzi o ten moment otrzymania pieniędzy, czy informacji o tym, że one będą.
3: Tak, w związku z tym też z uwagi na prośbę producentów nie możemy też mówić wszystkiego, że dany film był kręcony albo kto będzie w obsadzie i musimy to uszanować. Po prostu produkcja chce mieć kontrolę nad tym, jak ta opowieść i promocja tego filmu będzie budowana, ale zgadza się, niektóre filmy, które dofinansowaliśmy, są już po zdjęciach, niektóre zdjęcia właśnie trwają, a niektóre dopiero będą poszukiwane. Po zdjęciach jest najnowszy film Kordiana Kądzieli, znanego z LARPA. Był taki film LARP, Miłość, trole i inne questy. Kordian Kądziela jest też znany jako współreżyser kultowego serialu 1670. I swój drugi już film fabularny nakręcił na Dolnym Śląsku. Roboczy tytuł Księga Rekordów albo Malignum. I tyle o tym projekcie mogę powiedzieć. Natomiast w Oleśnicy właśnie trwają zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Anny Jadowskiej, znanej reżyserki. Ten film nosi tytuł Marysia zawsze dziewica. Bohaterką jest tytułową właśnie 17-letnia Marysia. I Marysia, kiedy wrzuca swoje zdjęcie do sieci, zaczyna 17 lat ma, więc jest atrakcyjna.

0: choćby zdjęcia do wspomnianego już pasażera, ale też familijnego filmu Przygody Baltazara Gąbki czy Łakomych w reżyserii Jagody Szelc.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, jak Wrocław próbuje dostosować się do zmian klimatycznych, bo z każdym rokiem skutki tej katastrofy klimatycznej doskwierają nam coraz bardziej. Więc gdy obserwujemy coraz częstsze susze, fale upałów, powodzie błyskawiczne, no to nie mamy wyjścia. I urzędnicy, i my, mieszkańcy tego miasta, musimy troszeczkę zmienić myślenie. To wszystko mieści się w pojęciu Zielony Wrocław, ale pod tym hasłem kryją się konkretne działania. Jakie? O tym opowie już Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Zielonego Departamentu w Urzędzie Miejskim Wrocławia. A rozmawiałam z nią podczas jednego z miejskich pikników, oczywiście wśród zieleni, na Polanie Popowickiej.
3: Ekologia we Wrocławiu.
4: Zielony Wrocław, czyli zakres działań Departamentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju, tak zwanego Zielonego Departamentu, to działania, które służą z jednej strony zazielenianiu miasta, kreowaniu błękitno-zielonej infrastruktury. Z czym ona jest? To tak naprawdę rozszczelnianie, wprowadzanie zieleni i w taki sposób kształtowanie tej zieleni, abyśmy jednocześnie wykorzystywali wody opadowe na miejscu do zasilania tej zieleni. W ten sposób budujemy miasto Gąbkę, czyli w momencie, kiedy mamy nawalne deszcze, a takie nam się coraz częściej zdarzają, to te tereny zieleni jak Gąbkę przyjmują tą wodę, a w momencie, kiedy mamy fale upałów i susz, to tą wodę wykorzystują i dzięki temu ta zieleń może przetrwać. Z drugiej strony, w momencie, kiedy mamy zielone miasto w trakcie nawalnych deszczy, mamy mniejsze ryzyko, że nasze miasto będzie ulegało lokalnym podtopieniom, bo znowu zieleń jak gąbka absorbuje tę wodę i pochłania ją. Więc z jednej strony zazielenianiamy, z drugiej strony dzięki temu, że zazieleniamy, poprawiamy lokalny mikroklimat, poprawiamy wilgotność, tłumimy hałas, wyłapujemy zanieczyszczenia, czyli oddychamy lepszej jakości powietrzem. To, czym zajmujemy się również w Departamencie Strategii Zrównoważonego Rozwoju, to kwestie efektywności energetycznej, czyli propagujemy wszelkiego rodzaju rozwiązania, które powodują, że z jednej strony wykorzystujemy zieloną energię, ale z drugiej strony mniej konsumujemy tej energii, czyli generalnie skupiamy się na tym, aby nasz konsumpcjonizm ograniczać. Od 2019 roku prowadzimy kampanię Wrocław nie marnuje i w kolejnych odsłonach koncentrujemy się na różnych aspektach. Zaczynaliśmy od tego, że promowaliśmy wrocławską kranówkę po to, aby z jednej strony cieszyć się jej walorami smakowymi i nie tylko, bo jest świetnej jakości, ale z drugiej strony ograniczać ilości jednorazowego plastiku. Wtedy jeszcze nie było systemu kaucyjnego, więc nie musimy dźwigać butelek. Możemy pić świetną wodę i ograniczamy ten jednorazowy plastik. Pokazywaliśmy, jak nie marnować jedzenia, jak gotować z resztek. Koncentrowaliśmy się właśnie na oszczędności wody, energii, mediów, na slow fashion, czyli ograniczaniu naszych zapędów zakupowych, bo tak naprawdę za wyprodukowaniem każdej jednej koszulki, pary jeansów stoi energia i duża liczba litrów wody. Możemy to ograniczać właśnie zastanawiając się na tym, czy konkretne rzeczy, sprzęty są nam potrzebne, a może możemy skorzystać z używanych, a może możemy wymienić się ze znajomymi, z sąsiadami. Stąd jakiś czas temu zaproponowaliśmy mieszkańcom Wrocławia interaktywną mapę Wrocław nie marnuje. Można tam wejść, można zobaczyć, gdzie w sąsiedztwie naszego domu czy miejsca pracy znajdują się miejsca wymiany, gdzie możemy oddać żywność, której nie potrzebujemy, gdzie możemy wymienić się ubraniami, książkami i tak dalej, i tak dalej.
2: To myślenie takie ekologiczne to nie jest już fanaberia. W jaki sposób musicie wy, urzędnicy, zmienić myślenie o mieście w związku z katastrofą klimatyczną, w związku z tym, jak ten klimat się zmienia i jak to miasto się zachowuje w tym zmieniającym się klimacie?
4: Staramy się przede wszystkim podchodzić do inwestycji miejskich w sposób kompleksowy. To znaczy, nie oszukujmy się, my jako człowiek wywieramy presję na środowisko. Każda inwestycja mieszkaniowa, drogowa, rowerowa, edukacyjna, sportowa to jest wpływ na środowisko. Z drugiej strony potrzebujemy rozwoju tej tkanki miejskiej, bo musimy gdzieś mieszkać, musimy się przemieszczać i tak dalej, ale dbamy o to,

0: aby te inwestycje były kompletne, czyli aby były właśnie efektywne energetycznie, aby konsumować jak najmniej energii, aby były w otoczeniu zieleni, abyśmy tam właśnie gospodarowali wodami opadowymi, abyśmy mieli dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, abyśmy mieli taką dostępność do zrównoważonej mobilności, do usług, takich, z których korzystamy, czyli nie wiem, sklep, poczta, lekarz, do usług oświatowych. W tym celu staramy się wdrażać takie rozwiązania standaryzujące, które są pewnego rodzaju lewarem, że jeżeli je zastosujemy na dużą skalę, to jednak uzyskamy ten efekt skali. I tak wprowadzaliśmy standardy utrzymania zieleni, standardy gospodarowania wodami opadowymi, a w ubiegłym roku wprowadziliśmy wrocławski standard zielonego budynku. I to jest standard, który dotyka 6 obszarów: energia, woda, zieleń, jakość budownictwa i gospodarka obiegu zamkniętego, zrównoważona mobilność i właśnie lokalizacja i powiązanie z otoczeniem. Przy spełnieniu szeregu kryteriów inwestycja, która właśnie te kryteria spełni, otrzymuje certyfikat standardu zielonego budynku. W przypadku obiektów miejskich, tych nowo powstających i modernizowanych, standard jest obowiązkowy, ale zaprosiliśmy wrocławskich deweloperów, aby oni dla inwestycji mieszkaniowych zechcieli stosować ten standard i przyjęli to na klatę. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo nie musieli się zgadzać. To nie wynika z przepisów prawa. Mogli powiedzieć: szanowna pani dyrektor, nas to nie dotyczy, ale nie powiedzieli tak. I jest też tak, że pierwszy certyfikat zgodności ze standardem uzyskała właśnie inwestycja prywatna na promenadach wrocławskich, więc uważam, że to jest też taki duży sukces we współpracy pomiędzy miastem, pomiędzy urzędem a prywatnym biznesem, bo to jest też taka odpowiedzialność za to, jakie miasto tworzymy. Oczywiście w naturalnym odruchu każdy w pierwszym takcie patrzy, co robi urząd, jak robi urząd i ile zrobi urząd, ale tak naprawdę wszyscy musimy to zadanie przyjąć, bo jeżeli bierzemy pod uwagę tą katastrofę klimatyczną, to szeroko pojęty magistrat odpowiada zaledwie za 9% emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta. Za wszystkie pozostałe odpowiadają inne podmioty, odpowiada biznes, odpowiada sektor energetyczny, ciepłowniczy, i dlatego ta współpraca jest bardzo ważna, abyśmy sobie wzajemnie pomagali.
1: No ale też właśnie po to, żeby wrocławianie jednak współuczestniczyli w tym takim myśleniu o tym zrównoważonym rozwoju, wy prowadzicie akcje edukacyjne. Wy edukujecie, i to właściwie, nie wiem, od tego, jak segregować śmieci, po to, że dzikie zwierzęta w mieście, no bez nich się nie da.
0: Tak, to prawda. Od edukacji zaczyna się wszystko. Dlatego te programy, kampanie edukacyjne układamy tak, aby kierowane były do różnych grup wiekowych, czyli zaczynamy od przedszkolaków poprzez dzieci w wieku szkolnym, młodzież ponadpodstawową, ale również do dorosłych, do seniorów. Takie wydarzenia jak to dzisiejsze, to również iż jest element edukacji ekologicznej, bo jednak na tych stoiskach zdobywamy potężną dawkę wiedzy, z którą stąd wychodzimy, ona potem zostaje w naszych głowach. Pewnie trochę zapomnimy, wrócimy za rok, przypomnimy sobie, nie obrażamy się na to. Niemniej jednak tak, ta edukacja, to podnoszenie świadomości jest bardzo ważne. Wiemy też, że docierając do tych najmłodszych, docieramy do ich rodziców, bo często dzieci, jeżeli czegoś się dowiedzą, czegoś się nauczą, to potem już ciągną za rękaw mamę, tatę czy babcię i mówią: to nie tak, ten śmieć to nie do tego pojemnika, i właśnie o to chodzi.
1: Jak już mówimy o tym zielonym Wrocławiu, a właściwie zielono-niebieskim Wrocławiu, bo woda też jest tutaj bardzo ważna, to oprócz tego takiego aspektu ekologicznego, coraz częściej mówi się też o tym, że te zielone miasta i ta zieleń wokół nas też wpływa na nasze samopoczucie i nasz dobrostan i to, jak nam się żyje w tym mieście.
0: Absolutnie tak. Myślę, że odczuliśmy to wszyscy szczególnie w pandemii, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach i kiedy tak bardzo brakowało nam tego kontaktu z przyrodą, ze środowiskiem. To, jak mieszkańcy potrzebują zieleni, nowych terenów zieleni, widać od wielu lat, jeśli chodzi chodzi o wrocławski budżet obywatelski. Tam projekty właśnie dotyczące rozwoju terenów zieleni czy podnoszenia ich jakości co roku zgarniają stawkę. Jest to absolutnie naturalne. Staramy się we Wrocławiu w taki sposób rozwijać tereny zieleni, aby mieszkańcy mieli je w odległości 300 metrów od miejsca zamieszkania. W tej chwili ten współczynnik dostępności terenów zieleni na terenie całego miasta zbliża się do 95%, więc to już jest dobry wskaźnik, ale jeszcze mamy pracę przed sobą. I dlaczego tak? No jest udowodnione naukowo, że nawet patrząc na zieleń, patrząc na drzewa o naturalnym pokroju, po prostu nasz mózg się relaksuje, odpoczywamy. Jeżeli patrzymy na osie symetrii, na budynki, to jednak koncentrujemy się, żeby te prawidłowości łapać i podświadomie je analizujemy. Więc zależy nam również na tym, aby mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać poza Wrocław, aby odpocząć. Oczywiście wiele osób lubi sobie w weekend wyjechać, ale mając te tereny zieleni blisko, możemy fantastycznie spędzić czas, czy po całym dniu szkoły, pracy, czy weekend, czy w mojej ocenie nawet urlop, bo mamy tak fantastyczne miejsca, mamy doskonały system tras rowerowych, więc jest co robić we Wrocławiu, w zielonym Wrocławiu.
2: Nasz Wrocław.
3: To była Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Zielonego Departamentu we Wrocławiu. A teraz zapraszam Was na wyjątkowe wydarzenie. Wrocław będzie gospodarzem światowej premiery nowej powieści Olgi Tokarczuk Świata jest za dużo. To wyjątkowe spotkanie z laureatką literackiej Nagrody Nobla odbędzie się 14 października w Hali Stulecia we Wrocławiu. Olga Tokarczuk jest honorową obywatelką Wrocławia, a jej nowa książka również o Wrocławiu opowiada. To licząca prawie 700 stron powieść, gdzie Dolny Śląsk, właśnie Wrocław i Wałbrzych stają się sceną jednego z największych w historii Europy eksperymentów społecznych. Bo przecież wiosną 1946 roku w zniszczonym Wrocławiu spotykają się ludzie o skomplikowanej przeszłości. Powieść łączy bohaterów ze Lwowa, z Drohobycza i, uwaga, z Buenos Aires. To spotkanie będzie też premierą handlową książki. Wydarzenie jest darmowe, ale obowiązują wejściówki. O tym wyjątkowym spotkaniu opowiada Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
4: Co szykujemy? Szykujemy księgarnię, ponieważ to będzie też dzień premiery handlowej książki, czyli pierwszy dzień, kiedy tę książkę będzie można kupić i to właśnie będzie Hala Stulecia przed spotkaniem i po spotkaniu. Szykujemy fascynującą, myślę, rozmowę pomiędzy Olgą Tokarczuk i Urszulą Greńsk z Uniwersytetu Wrocławskiego. No i oczywiście szykujemy się na podpisywanie, które mogę powiedzieć, że na premierze Enefuzjonu, która była w 2022 roku, trwało długie godziny, więc zbieramy siły i szykujemy się też na to, żeby czytelnicy i czytelniczki mogli ten podpis zdobyć.
3: Ja pamiętam, że były specjalne pieczątki chyba wtedy, żeby można było zaznaczyć, że tak, to ja kupiłem tę książkę na premierze, czy tutaj też będzie?
4: Oczywiście przygotowane są specjalne ekslibrisy, więc każdy będzie mógł, i to nie tylko na książce, chociaż oczywiście polecamy, żeby wbijać sobie ekslibris do książki, ale też pamiętam, że wówczas były i pocztówki, i kartki w zeszycie.
3: Tak, bardzo dużo tego było.
4: Ja myślę, że ekslibrisy, które no, są trochę już chyba zapomnianym w dzisiejszych czasach elementem znaczenia swojego księgozbioru, są też fantastyczną pamiątką. Można sobie wyobrazić, że zamiast chodzić po schroniskach górskich, można jeździć po spotkaniach literackich i zdobywać właśnie takie pamiątki, więc tak, ekslibrisy będą.
3: Czy my możemy coś powiedzieć więcej na temat tej nowej powieści?
4: Obawiam się, że niewiele jest osób w tej chwili na świecie, które ją czytały. Ja słyszałam kilka fragmentów na Festiwalu Góry Literatury i rzeczywiście zapowiada się bardzo dolnośląsko, bo akcja rozpoczyna się we Wrocławiu, mamy rok 1946, a resztę wiemy z opisów wydawcy i z tego, co mówi Olga, czyli że jest to opowieść o ludziach, którzy tu na Dolnym Śląsku się znaleźli nie z własnej woli, opuścili swoje miejsce zamieszkania przymusowo i próbują budować w tym obcym miejscu, wśród obcych ludzi, swoje nowe życie. Gdzieś pojawiają się też wzmianki o Buenos Aires, ale tego już naprawdę nie potrafię wyjaśnić. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy przeczytam książkę, ale boję się, że między momentem przed spotkaniem, a samym spotkaniem tych 700 stron nie zdążę.
3: 700 stron?
4: Tak zapowiada wydawca. To ma być jedna z tych wielkich powieści Olgi Tokarczuk. Taka opowieść bardzo bliska no, wrocławianom i wrocławiankom na pewno.
3: Światowa premiera powieści odbędzie się 14 października o godzinie 18 we Wrocławskiej Hali Stulecia.
2: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie. Pogoda.
6: Stopni, tyle we Wrocławiu, gdzieś na termometrach maksymalnie około 14, a na niebie i chmury, i słońce na zmianę. Ciśnienie jest średnie, będzie się podnosić, a wiatr umiarkowany. Jutro będzie pochmurno, ale cieplej, 22 stopnia. W weekend do 22 stopni. Sobota ma być pogodna i słoneczna, w niedzielę będą potrzebne parasole. A w przyszłym tygodniu będzie chłodniej, od 16 do 18 stopni.

Największy udział w tym, żeby ten dzień zaczął się dla was naprawdę super, będzie ta super energetyczna muza, którą mamy dla was. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemanko, hej! To już siódma.

0: Gigi D'Agostino. W Melo Radio podkręcamy tempo 12 minut po godzinie 7. Coś was dzisiaj zaskoczyło już tak z samego rana.
1: Dużo rzeczy.
0: No nie, no w końcu czwartek się rozkręca. Słuchajcie, to my mamy takie pytanko do was dzisiaj. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? No to dajcie znaka, czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, nagrywajcie, no i zgarniajcie przy okazji fajny Melo merch. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Czekamy na was na meloradio.pl, czekamy na głosówki.
1: Zaszalałeś.

0: Lumix i Kaszmir. I to wszystko w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od rana, 17 minut po 7 i pytamy was dzisiaj, jakie zdanie może zakończyć imprezę. Co tam chodzi wam po głowie, to wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wszystkie odjechane, mocne wasze pomysły i komentarze. Nagrywajcie głosóweczki. Czekamy na meloradio.pl. Tam na dole wystarczy na stronie wcisnąć słuchawkę. No i już możecie nagrywać i wysyłać głosówkę, a potem słyszeć się na antenie Meloradia. A za takie najfajniejsze to my oczywiście merch wysyłamy. Słuchajcie, jak myślicie, czego najczęściej ludzie szukają w związkach, no? Czy to trudne pytanie? No,
1: powinni szukać miłości, ale nie wiem, czego szukają.
0: No właśnie, zapytano o to singli w Stanach i okazało się, że 2 razy więcej osób uważa, że najważniejszy w związku na co dzień jest po prostu spokój i stabilność, a nie namiętność i ekscytacja.
1: To czujecie dlatego to? Związki się rozstają, rozumiem. No.
0: Poza tym przepytywani ludzie to mówili, że na randkach to nie należy w ogóle unikać rozmów o finansach i najlepiej to od razu wjeżdżać na takie tematy. Ja nie wiem, czy pytanie o kasę to jest najlepszy temat do takiego small talku. No chyba, że to ma być naprawdę szybka pierwsza randka.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pis.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół w Melo. Podkręcamy tempo, czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Sporo propozycji. To mi się podoba. Dobra, to teraz powiem, co o was myślę. Ktoś wie, gdzie jest kot gospodarzy? Albo czujecie to? Albo od dawna woda kapie z sufitu? Albo
2: koniec imprezy, starzy wrócili.
1: Albo
3: jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? No to słuchajcie, chłopaki, policja przyjechał.
1: No, można też i tak.
3: Normalnie, nara!
1: Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
4: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
19: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Robert Dominico, Dancehall Track w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 18 minut. 8 rana, my dzisiaj pytamy, jakie zdanie potrafi zakończyć imprezy. Jak zawsze można na was liczyć. Proszę bardzo, taka tekstóweczka od was. Kim są ci wszyscy ludzie? Albo, ej, czemu śpisz w wannie? Albo, to mi się podoba, od kiedy nie macie drzwi? Albo,
1: tobie już chyba wystarczy.
0: Okej.
2: Trzeba robić łóżka, bo goście chcą iść do domu.
3: Już idziecie? Ale fajnie. Może zostaniecie jeszcze trochę, nie daj Boże.
4: Hej, kochani. To co, może pogramy w planszówki?
0: O, to jest coś, co skutecznie u niektórych uruchamia ewakuację z imprezy. No i jeszcze może klasyczek.
5: To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść.
0: Słuchajcie, ale zabrzmiało. To co, jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Cały czas jeszcze możecie wbijać na meloradio.pl. No i dorzucić swoją głosówkę za najlepsze. Mamy oczywiście Melo Merch.
2: Ja myślę, że imprezę ewidentnie najszybciej skończy szybkie, krótkie zdanie. Będę żygać.

0: Chris Cross Amsterdam, My Oh My, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu dzisiaj, w czwartek rano. Jeszcze jedno propos. Jakie zdanie kończy imprezę? Uwaga, to już za 8 minut 8 rano.
1: No to trzeba kończyć imprezę, ale opowiem wam o tym, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby kupić ładny domek w Rzymie. O tak.
0: O tym już za chwilę.
2: A już o 8 zagramy.
0: Bibi Rexha i David Guetta w Melo. No i za chwilę też więcej o pogodzie na czwartek.
2: Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak?
3: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
8: W niedzielę na ulicach Wrocławia półmaraton i zmieni się nieco organizacja ruchu, bo trasa zaczyna się na Międzyrzeckiej przy skrzyżowaniu z Aleją Wielkiej Wyspy, dalej wzdłuż Odry do Trestna, potem do Blizanowic, a pod Siechnicami będzie nawrotka. Bieg między 8.30 a 12.00. Jeśli utkniesz gdzieś na drodze, to po prostu kibicuj. Dość pogodnie będzie dziś we Wrocławiu, słońce i chmury na niebie. Na zmianę 20 stopni, tyle na termometrach, maksymalnie około 14. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie średnie i będzie się podnosić. Jutro 22 stopnie, ma być pochmurno, za to w sobotę zaświeci słońce. W niedzielę dość ciepło, 21 stopni, ale przyda się parasol i w przyszłym tygodniu. I deszcz, i chmury, i słońce.
9: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
10: Polowe schrony staną w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Ruszył ich montaż w Dorohusku. To po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
11: Kontenery są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią.
10: System fortyfikacji HESCO używany jest na całym świecie. Ceny paliw przebijają kolejne sufity. Na stacjach bity jest rekord za rekordem. W Świętokrzyskiem za litr diesla zapłacimy 8,90, czyli najwięcej w historii. Jagiellonia na tarczy wraca z Pireusu. Piłkarze z Białegostoku w swoim pierwszym meczu w Lidze Europy przegrali z Olympiakosem 1-2. Znów próbują sprzedać willę Sophie Loren w Rzymie. Zadanie podjęło się trzecie już biuro nieruchomości. Cena rezydencji wynosi około 20 milionów euro.
9: Z Zanim ją sprzedadzą, wy na pewno zdążycie podjąć się zadania, które mamy dla was i wziąć udział w zabawie. Ostatnie słowo to już niedługo u nas, ale wcześniej zagramy, bo tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, hej. Bibi Rexa i David Guetta w Melo.

0: Nie czekajcie do nocy, tylko już teraz, jak najszybciej dzwońcie do nas, do Melo.
1: 321-321-777. Pod tym numerem czekamy na zgłoszenia do konkursu, który nazywa się...
0: Ostatnie słowo. Kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo? No może właśnie wy. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777 do zgadnięcia fajny merch od Melo. Właśnie teraz. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777.

0: Takie to w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, to już 17 minut po godzinie 8. To co? Zaczynamy. Ostatnie słowo. A razem z nami jest Anastazja. Siemanko, cześć, dzień dobry.
1: A dzień dobry, dzień dobry.
0: A cześć, a ty dzisiaj masz wolne chyba?
1: No, tak gdzieś słyszałam. A
0: no,
1: wiesz?
0: Tak w radiu mówili, słuchaj. To prawda jest?
1: Prawda.
0: Fajnie. I Anastazja powiedziała przed chwilą, wiesz co, jak fajnie, mam wolne i nie robię nic. Dominik. O.
1: No tak.
0: No, Dominik jesteś?
2: Jestem.
0: Dobra, Dominik, refleks, tu się liczy refleks w tej zabawie, musisz zbadać szybko. Dominik, czy ty masz wolne?
2: Nie, właśnie jadę w kierunku Gdańska, jestem kierowcą.
0: Dobra, słuchaj, uwaga, to teraz tak, zasady są proste w tej zabawie, ale powtarzam, uwaga, słuchajcie uważnie. Za chwilę będziecie mieli szansę się wykazać. Podajecie na zmianę słowa z kategorii, którą wam podam. Jeszcze raz powtarzam, podajecie te słowa na zmianę. Raz Anastazja, raz Dominik. Zacznie Anastazja, na wszystko będziecie mieli tylko 20 sekund, więc trzeba robić to szybko. Okej, Dominik?
2: Okej.
0: O, reakcja. Anastazja, okej?
1: No tak, aż adrenalina buzuje.
0: No musi być, czujecie jak
3: koniecznie
0: buzuje. Dobra, uwaga, kto wymieni więcej słów, dostaje skiety Meloradia, kto mniej, Melo torbę. Pamiętajcie o tym, zaczyna Anastazja, potem Dominik, Anastazja, Dominik. Zobaczymy, kto wymieni więcej słów. A kategoria, uwaga, na dzisiaj: co wydaje dźwięk? Start.
1: Samochód.
2: Rower.
1: Like something, bip. Dzwonek do drzwi. Dzwonek w szkole na przerwę.
0: Dominik, zaspałeś! Szybciej!
2: Dominik, dzieci w szkole.
1: Blender!
0: Stop! Czas, stop!
2: Mixer!
0: Stop! 20 sekund, słuchajcie, co się dzieje w tej zabawie, to ja nie wiem. 20 sekund minęło. Ta Anastazja zdecydowanie przybiła tutaj temat, więcej słów wypowiedziała. Najbardziej podobało mi się, co wydaje dźwięk. Dominik!
3: No Dominik jest też wydaje dźwięki, nie?
0: Prawidłowa odpowiedź, nie? Można było powiedzieć wszystko i też byłoby dobrze. Słuchajcie, chodzi o to, żeby się dobrze bawić. No i cokolwiek by nie powiedzieć a propos dzisiejszej akcji, to na pewno zabawa była dobra. Co nie, Anastazja?
1: A jeszcze jak?
0: Dominik?
2: No oczywiście, tylko to słaby zasięg na Mazurach i dlatego.
0: Aż! Musiałeś powiedzieć, że na Mazurach
1: jest. Dominik, trzeba zatrzymać się na parkingu, bo ja tak zrobiłam. O? Nie wolno prowadzić i rozmawiać.
0: Ale Dominik na zestawie.
2: No, wszystko... ale to mówiący.
0: Patrz, jak się uruchomili, no. Jak trzeba było, to taka cisza. A teraz proszę bardzo, wymiana zdań na ostro.
1: No.
0: Anastazja, kiepy dla ciebie, Dominik, wysyłamy ci torbę. Dzięki, pa. Ostatnie słowo. A jutro znów będziecie mieli szansę przekonać się, że to właśnie wy będziecie mieli ostatnie słowo. Pamiętajcie o tym, że zawsze taka okazja po 8 rano, tylko w Melo. No a teraz gramy Tame Impala w Melo i Dracula. I tak podkręcamy tempo i to już, uwaga, uwaga, bo niektórym się spieszy, 21 po 8.

0: Thomas Gray, Heaven w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od rana w czwartek. Dzisiaj ludzie różne rzeczy kolekcjonują, a ja za chwilę powiem wam, co zaczął zbierać taki jeden piłkarz, co to wszyscy go dobrze znają i nieraz widzieli, jak zbierał, a raczej strzelał bramki. A co zbiera teraz? O tym za chwilę. Jonatan i PZ wcześniej w Melo.
1: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
9: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
13: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lisner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
12: Stokrotka.
14: Tomek!
15: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

David Guetta, Rihanna, Who's That Chick w Melo Radio. Za 17 minut, 9. Słuchajcie, co największe piłkarskie sławy robią z wielką kasą, jaką zarabiają? No wiadomo, że wydają między innymi na samochody i nieruchomości, ale jak już się ma garaże pełne superfur i kilka chat, to trzeba znaleźć sobie nowe hobby. Lionel Messi kupił sobie klub piłkarski i chyba zaczął je kolekcjonować, bo to już jego drugi. Sami widzicie, nie ma takich pieniędzy, których nie da się przepuścić.

0: sa nepodarila. I Becky Hill. Meloradio, tak podkręcamy tempo. Say something. No to powiedz coś, co tam w newsach.
1: Będzie między innymi o tym, że warto uważać o poranku na gęste mgły, bo wchodzimy w taki mglisty okres.
0: Warto na zegarki też uważać, bo już za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Millennium i Ellie Goulding w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo.
2: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: Stokrotka.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
15: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Słuchaj, Marian.
18: No?
17: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
18: Aha.
17: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
18: Ta.
17: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
18: No i co, Barbara, i co?
17: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
18: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
16: Dzieci
19: dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
20: Mama!
21: Cześć, kochanie.
22: Co chcecie na obiad?
20: Cebulę z pire!
23: Pierogi z serem!
24: Makaron carbonara!
25: Fasolka po bretońsku.
22: Kochani, to nie jest restauracja.
25: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
22: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
25: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
26: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
27: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
28: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
27: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.

0: 97,8 FM. Trafik.
1: Do tej pory tylko pouczali, teraz mogą wręczyć mandat nawet do 2000 zł. Chodzi o Straż Miejską, która będzie mogła karać za łamanie przepisów w okolicach przejazdów kolejowych. Wrocławska Straż już zapowiedziała, że częściej będzie obserwować m.in. przejazd na Buforowej czy Zwycięskiej. Z daszkiem albo okulary przeciwsłoneczne warto mieć pod ręką, bo we Wrocławiu dzisiaj i słońce, i trochę chmur. 20 stopni, tyle na termometrach, maksymalnie około 14. Ciśnienie porządne, średnie i będzie rosło, a wiatr jest umiarkowany. Jutro 22 stopnie, ale piątek ma być pochmurny. W weekend do 22 stopni, w sobotę będzie pogodnie, w niedzielę trochę deszczu.
2: Już prawie 9:00. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Uważajcie na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy mogą mocno dokuczać kierowcom. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi Izabela Wypychowska z policji.
4: Pamiętajmy o tym, aby dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu.
3: Dziś o poranku z mgłą mieli do czynienia kierowcy w województwach świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Atak ukraińskich dronów uszkodził rafinerię w Jarosławiu. Zakład jest jednym z największych w Rosji. Rezerwa Federalna USA podniosła stopy procentowe o 25 punktów. To po raz pierwszy od 3 lat. Wynoszą teraz maksymalnie 4%. Tysiące kwiatów opowiadają w Londynie o księżnej Dianie. Otwarta w Somerset House wystawa prezentuje 15 kwiatowych instalacji odtwarzających ikoniczne stroje i ważne momenty z życia księżnej.
2: Dziś mamy czwartek, nie da się tego ukryć. Na szczęście mamy też dużo energetycznej muzy dla was, co zdecydowanie pomaga w tym, żebyście dzisiaj od rana dawali radę. Podkręcamy tempo, hej! Two ships in the night.

0: James Hype. More than friends w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy czwartek. Bardzo lubimy czwartki, bo wiadomo, że już całkiem na legalu można myśleć o tym, że jutro piątek, piąteczek.
1: I od razu jakoś tak.
0: No, zdecydowanie fajniej. Czas w pracy mija. Słuchajcie, za chwilę o tym, dlaczego wesela niektórym facetom szkodzą.
1: A tam niektórym.

0: Janczu Padmela. Podkręcamy tempo, jest już 18 minut po 9, a miało być tak super. Mieli żyć długo i szczęśliwie.
1: O, i aż wesele, do śmierci, nie?
0: Wesele tak miało być na 160 osób. Sala już była gotowa.
1: Ile kasy tam musiało pójść?
0: I jedzenie. Słuchajcie, Polak, który przez 3 lata ukrywał się w Holandii, został złapany, bo wrócił do kraju na swoje wesele na Podlasiu. No, był poszukiwany za liczne kradzieże. Niedoszły pan młody wpadł dosłownie dzień przed swoim weselem. Gościom to już chyba można przekazać, że najbliższy termin kolejnego to tak najwcześniej za 3 lata, bo zamiast obrączki założył bransoletki.
1: Wiesz co, ja myślę, że dostał po prostu od losu trochę więcej czasu, żeby się zastanowić, czy to na pewno dobry krok, wiesz, to wesele.
0: A ja to słyszałem nawet, co śpiewali mu policjanci, którzy go złapali.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting w Melo. Ja wiem o tym, że są tacy, którzy w pracy czekają, aż Armin się pojawi w Melo Radio. No to proszę bardzo, macie cała przyjemność po naszej stronie. Podkręcamy tempo w Melo. Za chwilę Hardwicks i Golden. Prawie w pół do dziesiątej.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
19: Hot doga poproszę.
8: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
20: Sprawdź streaming od Canal Plus.
21: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
22: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
23: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
24: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa.
0: GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
4: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
3: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
25: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
26: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
27: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
28: Po reklamie.
29: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Kizo w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pomagamy wam zamienić pewne rzeczy w bajeczne, na przykład zrealizować jakieś wasze plany. Jeśli macie jakieś wydatki, to pamiętajcie, że my mamy szybką kasę. A jakie wy macie pomysły? Jaka sprawa, Oskar?
1: Sprawa jest prosta, zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
2: Yeah.
1: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie.
3: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo!
0: A wy na co potrzebujecie? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy, szybka kasa do wzięcia, 200 mogą być wasze.

0: Ale to jest numer co? Lost Frequences i Paradise of Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Adi ma też mnóstwo energetycznej muzy. Już po 10:00 za chwilę będzie z wami, a my słyszymy się jutro i budzimy jutro rano od 6:30.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire w Melo Radio.

0: Tak podkręcamy tempo. Waldek, Darłak, trzymajcie się, hej, do jutra.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
14: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Bedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
17: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
18: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie.
20: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
21: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
20: BYD. Build your dreams.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
12: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
23: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

0: niedziela we Wrocławiu. Półmaraton, trasa zaczyna się na Międzyrzeckiej, dalej wzdłuż Odry i kanału Opatowickiego do Trestna, a dalej do Blizanowic. Pod Siechnicami będzie nawrotka. Bieg między 8.30 a 12.00 i w tym czasie trasa będzie zamykana i otwierana, kiedy tylko zawodnicy przebiegną. Weekend we Wrocławiu, pogoda w kratkę, bo w sobotę słońce, w niedzielę deszcz, ale będzie dość ciepło, 22 stopnie. W piątek też 22 stopnie, ale jutro ma być pochmurno. A dzisiaj i słońce, i chmury, 20 stopni, tyle na termometrach we Wrocławiu. Maksymalnie około 14. W przyszłym tygodniu będzie chłodniej, od 16 do 18 stopni, a do tego i deszcz, i chmury, i słońce.
1: Są newsy Meloradia Wrocław.
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. Zmiany w budżecie miasta na 2026 rok, wieloletnia prognoza finansowa i wybory do rad osiedli to tylko część spraw, którymi zajmą się dziś nasi radni. Sesja właśnie się rozpoczyna, a transmisja jest dostępna w internecie. Już w sobotę wrocławskie tramwaje mają kursować według niewakacyjnego rozkładu jazdy. Na razie jeżdżą rzadziej, bo dopiero kończą się prace m.in. w sąsiedztwie dworca. MPK Wrocław informuje, że częstsze kursy tramwajów zostaną przywrócone w sobotę, a jeszcze częściej te będą jeździć od poniedziałku. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Po ponad 2 miesiącach od katastrofy ekologicznej, kiedy padło ponad 20 ton ryb, wojewoda dolnośląska uchyliła zakaz, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
2: Nie ma podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania, ale do czasu wyników badań ryb z rzeki Bóbr obowiązuje zasada złów i wypuść.
0: Oddaj krew, apeluje Wrocławskie Centrum Krwiodawstwa. Kto może zostać dawcą? O tym w wiadomościach o 11.
3: Już prawie 10:00, to są newsy Meloradia. Maracin Sikora, zapraszam. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Po ponad 2 miesiącach, od kiedy padło ponad 20 ton ryb, wojewoda uchyliła ten zakaz, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
2: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną.
3: Sprawę bada także prokuratura. Ulewne deszcze w Hiszpanii spowodowały zamknięcie lotniska w Walencji, nie kursowało tam także metro. Problemy były również w Barcelonie. Amerykański biolog molekularny profesor Wiktor Ambros otrzymał polskie obywatelstwo. Laureat Nagrody Nobla ma polskie korzenie. Jego ojciec urodził się w przedwojennej Polsce na Wileńszczyźnie. Temperatura ciała T-Rexa wynosiła około 36 stopni Celsjusza. Ustalili to badacze. Analizowali fragmenty zębów słynnego drapieżnego dinozaura.
4: No siemanko, w czwartek, Adi z tej strony, mamy 10:00 na zegarach i jedziemy z tematem, no bo sprawa jest prosta, bardzo oczywista, do weekendu już niedaleko. Fire, fire i Shimza, kiedy inni gadają, my już gramy, zapraszam do 14:00.

Neptunika i What If w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo, dobrze, że jesteście. Słuchajcie, w świecie gamingowym pojawiło się sporo nowych informacji na temat Wolverina. Część z was już grała, część jeszcze nie. No ja też jeszcze nie sprawdziłem w 100%, ale no pojawił się tam już jeden nowy mem, bo jest jedna sekcja, gdzie prowadzimy motocykl i tam, jak się okazuje, to nawet nic nie trzeba klikać, bo i tak ten fragment przejdziemy. No tak wyglądają czasy 2026 roku w świecie gamingowym. Powiem tak, ja jestem trochę tym zasmucony, ale miejmy nadzieję, że reszta rozgrywki będzie okej. Okay. Sprawdzę to i dam wam znać w ogóle, czy warto odpalać. Avicii i Lonely Together to już teraz razem z Ritą Orą.

Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, wszystko jest okej, także nie martwcie się na zapas. A jeżeli macie taki dzień, że potrzebujecie się po prostu trochę posmucić, to jest okej. Okay. To jest jakby okej, okay, totalnie, także zadbajcie o siebie i pozwólcie sobie na to, bo dzięki temu poczujecie się znacznie lepiej. Jakby coś, to w towarzystwie znacznie łatwiej coś takiego się przechodzi. A w tej godzinie jeszcze, ladies and gentlemen, Steve Aoki, Two Times, będzie też Marlon Hofstadt, będzie fajnie.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk, wybór staje się prosty.
4: Nudzi mi się.
5: To ściśnij.
4: Co?
5: Nudę.
4: A, to tak można?
5: W Magnolia Park można. Już w sobotę, 19 września, będzie Squishy Mania.
4: Będą Squishy?
5: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
4: A donut?
5: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
4: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
5: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
4: To już się nie nudzę.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon.
12: Orlen z energią po rabaty.

0: Szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala stulecia. Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
11: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
10: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm.polsat.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Two Times to Steve Aoki w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja przypominam, że Steve Aoki to jest facet, który lubi eksperymenty muzyczne, to wiecie o tym doskonale, ale nie wiem, czy wiecie o tym, że Steve Aoki, jak tylko ma okazję, to facet rzuca tortami w ludzi. Robi to z wielką pasją, robi to z wielką radością, zatrudnia do tego fantastyczne cukiernie, no i rzuca tortami w ludzi. Zapytać się po co? Nie wiem, ale buja i jak tylko widzę rolki, to zawsze oglądam do końca. Czy chciałbym kiedyś dostać tortem? Nie wiem, ale lubię cukier. Maron Hofstadt, I Like, już teraz.

0: Iben, All of My Love w Meloradiu, trochę od serducha, trochę o uczuciach. A ja mam nadzieję, że wy się czujecie dobrze, no bo słuchacie Meloradia, a tutaj podkręcamy tempo, za chwilę najnowsze newsy, no i muzycznie też będzie spoko.
1: A już o 11 zagramy!
0: Pukaj, Livka i chcę więcej. Szczerze liczę na

0: Dużo odpukaja, coś jeszcze będziemy mieli okazję wam zagrać w niedługim czasie, bo facet jest mega zdolny, już nie mówiąc o Liwce, no bo przecież laska jest niesamowita.
1: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD-imbwar.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
5: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: To promocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Pogoda.
1: Pogodnie będzie dziś do końca dnia we Wrocławiu. Słońce i chmury na zmianę. 20 stopni, tyle na termometrach, maksymalnie około 14. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie średnie i będzie rosło. Od jutra do niedzieli 21-22 stopnie, ale tak, piątek ma być pochmurny, sobota będzie pogodna i słoneczna, a niedziela ma być deszczowa.

0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Od 15 do 18 lat mają młodociani bandyci, którzy napadli uczniów, swoje ofiary okradli, a jedną dotkliwie pobili. Wrocławscy kryminalni zatrzymali 5 osób po rozboju, do którego doszło 1 września przy Ślężnej. Dwóch najstarszych nastolatków trafiło do aresztu. Losem młodszych zajmie się sąd dla nieletnich. Każda kropla ma znaczenie. Wrocławskie Centrum Krwiodawstwa apeluje o oddawanie krwi. Dawcą może zostać każdy w wieku od 18 do 65 lat, kto cieszy się ogólnie dobrym zdrowiem. Okazją może być jubileuszowa wystawa prezentowana przed szpitalem przy ulicy Borowskiej. Ekspozycja przedstawia 8 dekad historii krwiodawstwa na Dolnym Śląsku. A na tej wystawie można zobaczyć kroniki wrocławianek. Ekspozycja stanęła na Oławskiej, mówi Małgorzata Czaicka-Moryń z Fundacji Freja, która wystawę przygotowała.
2: Mamy tutaj Niemki, mamy Żydówki, mamy Polki.
1: Kroniki wrocławianek można oglądać do 7 października, a ten wrocławski policjant na obserwację potrzebował tylko chwili. Zauważył złodzieja. Szczegóły w wiadomościach od 12.
3: Już prawie 11, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Spadają ceny ropy na świecie, to po sygnałach o tym, że działanie naftociągu w Arabii Saudyjskiej może zostać przywrócone. Nowy mieszkaniec wsi nie będzie mógł narzekać na hałas, zapachy i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął pracę nad Lex Rolnik, ale wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować, mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej.
4: Czyli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy kurnik?
3: Nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. We Frankfurcie nad Menem są kolejne przypadki zachorowań na malarię. To u mieszkańców dzielnicy sąsiadującej z portem lotniczym. Prawdopodobnie wszystko przez komary przywiezione z zagranicy. Rzymskie drogi były bardziej kręte niż sądzono. Takie wnioski naukowcy wyciągnęli po analizie 300 tysięcy kilometrów tras Cesarstwa Rzymskiego.
5: Na zegarach 11, siemanko, Adi po tej stronie. Trochę się rozwaliłem na fotelu, mam nadzieję, że tego nie widać, ale wiecie co, jakiś taki dzień lenia mam dzisiaj, ale spoko, mamy muzę od tego, by się pobudzić, chcę więcej, fukaj Liwka, to już teraz. Adi z tej strony, zapraszam do 14.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok nam potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Oxy Raisins w Melo Radio, podkręcamy tempo i robimy to z wielką przyjemnością. I to samo może powiedzieć pan Eli Oaks, który no powiedzieć, że miał fajne wakacje, to nic nie powiedzieć. Facet bardzo, ale to bardzo dużo koncertował. W tym między innymi pochwalił się tym, co robił tydzień temu jeszcze w ramach wakacji. Można śmiało powiedzieć, no w końcu odwiedził Włochy. Dokładnie pojawił się w Milano. Bardzo dobrze się tam czuł. Myślę, że też podjadł sporo dobrych potraw. No bo co by nie mówić, Włosi naprawdę są w to nieźli. Ale patrzę też, bo oczywiście są materiały z tego, jak Eli Oaks się doskonale bawił na scenie i naprawdę ludzie oszaleli na jego punkcie. No i kompletnie się nie dziwię, bo my też przeżyliśmy jego magiczną przygodę na Tomorrowland. A teraz Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name w remiksie Calvina Harrisa.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio i ta piosenka przypomina mi taki fragment, taka klatka z dzieciństwa chyba każdego z nas, ale to trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść pomyśleć. No i ja też trochę, powiem szczerze, myślałem i wymyśliłem, że dobrze by było między innymi w tej godzinie zagrać dla was Sad Girls od Bibi Rexy i między innymi Sokoła, pogwarzymy. No, mam nadzieję, że tak. W tej godzinie to wszystko jeszcze.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
11: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
10: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
0: Po reklamie.

0: jest Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bie-

Crystal in the Days, Notion. Tak, podkręcamy tempo. I kompletnie się tego nie wstydzimy. Powiem więcej, my w ogóle w Melo mam wrażenie, że wyznaczamy trendy i to dosłownie i w przenośni, no bo taka szybka kasa to jest element, którym się bardzo trzeba chwalić i chwalić też dlatego, że wy te pieniądze zgarniacie i o nie walczycie, a możecie tak naprawdę zgarnąć je, nie walcząc jakoś bardzo, wchodząc na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co z tym chcielibyście zrobić, a dokładniej na co przeznaczyć, no i potem my oddzwaniamy, wy macie siano, a my zadowoleni, bo zrobiliśmy coś dobrego. Karma się resetuje. Bibi Rexa, Sad Girls, to już teraz.

0: Kygo i Take Me Back w Meloradio. Mogę to samo powiedzieć odnośnie wycieczki do Hiszpanii. No wrócił do Hiszpanii, ja bardzo lubię tamtejsze strony, w ogóle ten klimat, tę pogodę i jakoś tam się dobrze czuję. Przy okazji sprawdźcie bilety lotnicze i ich ceny, bo wygląda to na trochę tańsze teraz po sezonie.
1: A już o 12 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High. No, to jest ten młody gość, któremu bardzo zazdroszczę kariery muzycznej, bo już grał z największymi, a jest no, ledwo 20-parolatkiem.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na stąpę tatyń, który rosnął się w drobny mak.
0: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstępy bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
12: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
11: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
12: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
11: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
12: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
13: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
14: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
17: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
16: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
22: Nudzi mi się.
23: To ściśnij.
22: Co?
23: Nudę.
22: A!
0: To tak można?
1: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
0: Będą Squishy?
1: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
0: A donut?
1: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
0: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
1: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
0: To już się nie nudzę.
22: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
23: Dwadzieścia stopni, słońce, chmury na zmianę, wiatr, który trochę będzie nam przeszkadzać, ale bez przesady jest umiarkowany. Jeszcze ciśnienie. Cały czas jest średnie, ale rośnie. Jutro 22 stopnie. Piątek ma być pochmurny, ale bez deszczu. W sobotę też bez deszczu i ze słońcem. W niedzielę ma trochę popadać, a w przyszłym tygodniu i deszcz, i chmury, i słońce, i będzie chłodniej.
22: Są newsy Meloradia Wrocław.
24: Beata Korzeniowska, zapraszam. Odbierał z bankomatu łup z oszustw internetowych. Wpadł, bo zauważył go policjant. Funkcjonariusz z Psiego Pola, idąc na służbę, zwrócił uwagę na mężczyznę, który niepokojąco długo stał przy bankomacie i cały czas rozmawiał przez telefon. Jak się okazało, 27-letni obywatel Ukrainy uczestniczył w procederze oszustw przy użyciu kodów do wypłat w bankomatach. Został tymczasowo aresztowany, a grozi mu do 8 lat więzienia. Kibice Śląska nie jadą na mecz do Krakowa. Śląsk Wrocław zagra z Wisłą Kraków już jutro, ale stadion wypełnią tylko krakowscy kibice. A będzie to pierwszy mecz tych drużyn od czasu słynnego spotkania we Wrocławiu, na które biała gwiazda nie przyjechała i została ukarana walkowerem. Portrety związanych z Wrocławiem artystek, sportsmenek czy społeczniczek można oglądać przy Oławskiej na wystawie Kroniki Wrocławianek, mówi Małgorzata Czaicka-Moryń z Fundacji Freja, która przygotowała wystawę.
25: Staramy się pokazać to, że kobiety z różnych kultur, różnych wyznań budowały nasze miasto.
24: Wystawę można oglądać do 7 października.
26: Dokładnie minuta do godziny 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
27: Służby specjalne apelują do Polaków o czujność i reagowanie. To w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce i sąsiednich krajach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
28: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować.
27: Przy tym jednak należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Kanada będzie bliżej Unii Europejskiej, ma stać się pierwszym stowarzyszonym członkiem wspólnoty. Newag wyprodukuje pierwszą od 40 lat w Polsce nową sześcioosiową lokomotywę spalinową. Będzie to Dragon 3, powstanie na zlecenie jednej z prywatnych firm. Zostało wypożyczone 132 lata temu, wróciło dopiero teraz. Mowa o czasopiśmie z 1894 roku. Zostało oddane do biblioteki w USA podczas czasowego zawieszenia kar.
26: Siemanko, jest 12 na zegarach, a po tej stronie podkręcamy tempo. No i dobrze, że jesteście, bo w tej godzinie wydarzy się coś super i to będzie związane z wyzwaniem.

Jak fajnie jest do tego wrócić, trochę powspominać i przypomnieć prawdziwą legendę. Avicii, Waiting for Love w Meloradiu i 12 minut po godzinie 12. No my tak podkręcamy tempo w czwartek, tuż przed piątkiem. I w zasadzie pewnie już wiecie, ale szukam osoby, która chciałaby trochę zaszaleć. Szukam osoby, która jest gotowa podjąć wyzwanie. No bo w zamian mam skity Meloradia. Kto gotowy? 321-321-777. Dzwońcie, no i za chwilę jedziemy z tematem. A to Silva Pumpa, On Tonight, 12 minut po 12.

0: Silva Bumpa, On Tonight, Melo Radio, 14 minut po 12, tak podkręcamy tempo. No i szukałem kogoś do wspólnego szaleństwa. Ha!
1: Podejmij wyzwanie, podejmij wyzwanie.
0: No i całe szczęście pojawiła się Marta, siemanko.
2: Słuchaj, Paweł.
3: Cześć, cześć.
0: Słuchaj, Marta, muszę cię zapytać, jak twój czwartek, jak się dzisiaj czujesz, co u ciebie, dziewczyno?
3: No czuję się doskonale i jest nas tutaj kilka osób, także wyzwanie będzie podjęte chyba doskonale.
0: No to rewelacja. Słuchaj, a tak cię zapytam z technicznego punktu widzenia, czy być może masz włączony odbiornik radiowy, na którym akurat słyszysz Melo Radio?
3: Wyłącz. Tak, tak, jest włączony.
0: Dobra, to przyciszamy i teraz możemy przejść dalej. Kochana, skoro masz taką fantastyczną ekipę, to tak, podejmij wyzwanie polega na tym, że rzeczywiście to wyzwanie trzeba podjąć. Jeżeli wam się uda, no to wszystko jest okej, okay, mamy skiety Meloradia. Jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu i moje pytanie do ciebie brzmi, czy jesteś gotowa?
3: No, oczywista.
0: No, perfekto. Słuchaj, twoim zadaniem jest dokończenie historii i musisz improwizować. Ja będę mówił zdanie, a ty je dokończysz i zanim zaczniemy, to zrobimy taki mały test. Marcel to gość, który swoim autem jeździ w sposób...
3: szybki, szalony.
0: Dobra, dobra, mamy to. To teraz główny krem de la krem będzie opowieść. Proszę państwa, jedziemy. Jest czwartek, to dzień, który zbliża nas do weekendu, a wtedy wszyscy...
3: cieszymy się, bo jutro będzie piątek.
0: Najgorzej, kiedy zapomni się kupić tej jednej rzeczy w sklepie, a dokładnie mam na myśli...
3: cukier.
0: Cukier. Miałem kiedyś ziomka, wołali na niego Grzegorz. Miał dosyć dziwny...
3: styl bycia?
0: Ale mimo wszystko każdy go szanował, bo to przecież syn...
3: wspaniałego gościa.
0: Dlatego pamiętajcie, jeśli lubicie mieć wypasiony weekend, nie zapominajcie nigdy wziąć ze sobą...
3: pieniędzy.
0: Mamy to! Marta, gratuluję, skiety Melo Radia są twoje, poradziłaś sobie perfekcyjnie, jak się czujesz?
3: Bardzo dobrze.
0: No to super, Ansko. To przy okazji, jakie plany na weekend? No już nie mogę nie zapytać, bo to ważne.
3: Szkoła,
0: no rozumiem. No to uczymy się, bo to podobno potęgi klucz. Jakoś tak to było.
1: Podejmij wyzwanie.
0: Ja akurat z potęg byłem słaby.

0: Szwedzki dom Mafia, czyli Swedish House Mafia, Lykyli i Happiness is so sad. Tak, podkręcamy tempo. No, ja tylko przypomnę, bo może ktoś zapomniał. Czwartek dzisiaj, no i jutro już piątek, także macie powody do podwójnej radochy, bo weekend będzie na pewno mega fajowy. A w tej godzinie pojawi się Gibbs, pojawi się Lumix, pojawi się Sibul. No, same dobroci dla was specjalnie.
1: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Nudzi mi się.
8: To ściśnij.
7: Co?
8: Nudę.
7: A, to tak można?
8: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
7: Będą Squishy?
8: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
7: A donut?
8: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
7: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
8: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
7: To już się nie nudzi.
9: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
10: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość horeka.
11: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3 i na aaaauto.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
17: Empik świętuje urodziny. ceny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
24: O reklamie.
25: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Stan i Gips w Meloradio, tak jak podkręcamy tempo. A mam nadzieję, że wasz stan jest ok, że czujecie się dobrze. A jeżeli się nie czujecie najlepiej, to może jest to kwestia potasu. Słuchajcie, tego możecie znaleźć naprawdę całkiem sporo w bananach, tak tylko chciałem powiedzieć. Ale tu czytam właśnie w internecie całkiem inteligentne rzeczy, że bataty mają tego jeszcze więcej i w zasadzie można z tego zrobić naprawdę dużo fajnych kulinarnych specjałów. Ja na przykład osobiście polecam fryty z tego zrobić, bo są genialne. Już nie mówiąc o tym, że po prostu smakują wyśmienicie, to też bardzo szybko się robi. No mówię o tym dlatego, bo akurat sporo osób w ostatnim czasie się skarży na to, że coś ich boli, że nie mają siły, że bolą mięśnie. No, to nie tylko magnez, ale też trochę potasu. Lumix, Self-Aware, to już teraz.

0: Hey, Griffin w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. No i za chwilę najnowsze newsy Meloradia, w których dowiemy się sporo o tym, co w kraju i na świecie. Zobaczymy też, co w pogodzie, także będziemy informować o tym, no bo wiecie, no warto wiedzieć, jak się ubrać. Idzie ciepło, czy może zimno? Obstawiamy.
1: A już o 13 zagramy
0: New Religion i Bibi Rexha. A te diwę, bo tak należy o Bibi mówić, zagramy dokładnie o 13, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
19: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
22: Dobrze.
21: 15 zł.
22: Lepiej.
21: 20 zł.
22: Najlepiej. Na Orlenie?
21: Ciepło.
22: Z kuponami?
21: Cieplej.
22: W Orlen witaj.
23: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
24: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
25: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
26: Po reklamie.

0: Dokładnie minuta do godziny 13. To są newsy Meloradia, które ma dla nas Ula Harciarek.
1: Odwołano alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed zagrożeniem atakiem z powietrza w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy. 4 kilometry od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej spadł lub został zestrzelony dron, informuje o tym rzecznik dowództwa operacyjnego. Dezinformacja na temat diety w szkołach osiągnęła w serwisie X milionowe zasięgi. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w tygodniowym menu szkoły musi pojawić się co najmniej jeden roślinny posiłek. Dzień kartofla świętuje Chorzów. Będą wspólne wykopki i oczywiście jedzenie kartofli, mówi Marcin Gaweł ze Skansenu.
2: Już nie wspomnę o słynnych pieczonkach, które będziemy tutaj piec bezpośrednio na żywym ogniu, na ognisku. O plackach z blachy, plackach ziemniaczanych, wszelkiego rodzaju kluska.
1: Dzień kartofla w niedzielę.
0: No siemanko, mamy dokładnie 13 na zegarach, a to jest Meloradio i tutaj podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy, to na pewno już wiecie. BB Rexa, Faithless, New Religion. Do 14 zapraszam, Adi z tej strony.

Fastboy Music Sounds w Melo Radio, czyli najnowsza propozycja od nich. A ci dwaj bracia właśnie przygotowali coś bardzo ładnego podczas ostatniego weekendu. Słuchajcie, polecam serdecznie ich koncerty. Jeżeli będziecie mieli okazję, no to, że tak powiem, rodzeństwo zadbało o genialne emocje na scenie, no bo tak, oprócz samej muzyki elektronicznej, no to panowie przecież lubują się w brzmieniach gitarowych, także to jest dosłownie przeżycie mega koncertowe. No i w wolnej chwili, jak tylko będziecie mieć okazję, to warto się z nimi złapać. Five More Hours, Deoro i Chris Brown, to już teraz.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin Van Buren i Everlasting, czyli najnowsza propozycja od tej legendy EDM-u. All State of Trance oczywiście w dobrym melo do posłuchania w ten weekend, także bądźcie czujni. A w tej godzinie z kolei jeszcze Liwka i Poza Tobą Nic, czyli będzie bardzo romantycznie, bardzo nostalgicznie i trochę emocji.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Mucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
11: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
10: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 1 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm.polsat.pl.
12: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
13: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj w każdą sobotę po 20. Tylko w Meloradiu.

0: Usher i More, a to w remiksie Red One Jimmy Joker, tak? Podkręcamy tempo. Wy dobrze wiecie o tym, że możecie zrobić dla siebie coś dobrego i to bardzo niskim kosztem, bo to my za to odpowiadamy, mając na myśli finanse. 200, a nawet 500 złotych w szybkiej kasie? No niektórzy już wygrali i się jarają.
1: Spędzając zarobiście czas nad jeziorem, wyciąłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: No i wy też zróbcie to samo, wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszcie, co zrobicie z tymi pieniędzmi, no i zgarniajcie, no bo co tu dużo mówić, nie ma co czekać, tylko trzeba to wydać. Do dzieła.

0: Criss Cross, Amsterdam i Mayo Mai w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Niektórzy z was pewnie jeszcze pamiętają oryginał. No kiedyś to było, ale właśnie teraz też będzie, bo za chwilę Freak Fight, Iga i Mikołaj dosłownie za moment się z wami przywitają.
1: A już o 14:00 zagramy.
0: Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio i ta piosenka przypomina mi taki fragment, taka klatka z dzieciństwa chyba każdego z nas, ale to trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść pomyśleć. No i ja też trochę, powiem szczerze, myślałem i wymyśliłem, że dobrze by było między innymi w tej godzinie zagrać dla was Sad Girls od Bibi Rexy i między innymi Sokoła. Pogważymy? No, mam nadzieję, że tak. W tej godzinie to wszystko jeszcze.

0: od Oleofarm.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. bydimbwar.pl.
5: BYD. Build your dreams.
6: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
7: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
6: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
7: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
6: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
7: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/wbo.
8: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
9: Castingi do nowej edycji Must Be The Music.
10: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
9: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
11: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
12: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
15: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
16: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
17: Nie było trafień w przejście na granicy z Polską, prostuje nieprawdziwe informacje Straż Graniczna. Chodzi o atak rosyjskich dronów na cele na zachodzie Ukrainy. Zatrzymano dwóch podejrzanych w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Grozi im do 8 lat więzienia. Kolejarze apelują do kierowców o rozwagę na przejściach kolejowo-drogowych. Tylko w województwie śląskim często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
18: W okresie tego roku było 28 zdarzeń, w ramach których pojazdy pozostawały na przejeździe kolejowym.
17: Kolejarze apelują o zatrzymywanie się na czerwonym świetle. Nowy Spider-Man zarobił niezłą kasę, ponad 927 milionów dolarów. Tym samym finansowo zdetronizował Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. I mamy czwartek. Kochani słuchacze, robię imprezę halloweenową i mój szef jest oburzony, że go nie zaprosiłam. Kto zaprasza szefa na imprezę? Tylko lamusy.
2: Ja uważam, że to jest w ogóle skandal, że napisałaś, że trzeba się przebrać, a kto się nie przebierze, zostanie na korytarzu.
1: Ale to znaczy, że możesz przyjść, tylko będziesz melanżował na korytarzu.
2: Aha, no tak, z sąsiadem najlepiej. Dobrze.
1: A propos sąsiadów, myślisz, że Lewandowscy mają fajnych sąsiadów?
2: A nie wiem, ponieważ no, wyprowadzili się już z hotelu. Ale gdzie mieszkają? Poszukamy na mapie.
1: Dobrze, i o tym porozmawiamy w tej godzinie. Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
1: Siemanko.

0: I stała się jasność przy tym kawałku. Hold you, basto, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A teraz zapraszamy was z Mikołajem na wycieczkę do Chicago.
1: Tak jest, bo jasne jest już to, że Robert Lewandowski razem ze swoją rodziną wyprowadzili się w końcu z hotelu.
0: Ale jesteś się pewny, że Anka Lewandowska również mieszka z Robertem?
1: Znaczy ona akurat poleciała do Barcelony, no ale właśnie. Robert z dziećmi podobno bardzo zadowolony. Powiedział, że w nowym miejscu czujemy się dobrze, jak u siebie. W końcu tam tyle Polaków jest, że w sumie może się czuć jak u siebie. Mi się wydaje, że on mieszka chyba w tym domu z Kevina samego w domu.
0: Bo?
1: No bo miał tam być oprowadzany i bardzo mu się podobało podobno.
0: Ile on ma pieniędzy, ale moim zdaniem Anka i tak została w Barcelonie z Alvaro.
1: Anka sama w Barcelonie, no. Niebezpieczny film.
0: Ja obejrzę. Whatever turns you on, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Łobuz kocha najbardziej i my to udowodnimy już teraz.
1: I był taki łobuz, który ukrywał się 3 lata prawie na terenie Holandii. Był poszukiwany 2 listami gończymi za różne kradzieże. No ale właśnie dla miłości postanowił powrócić do Polski i tutaj swoją narzeczoną wziąć za żonę przy wszystkich znajomych i przy rodzinie oczywiście. Więc przyjechał, zrobił wesele na 160 osób.
0: Strasznie duże wesele, jak
1: wynajął
0: na kogoś
1: w ogóle firmę ochroniarską właśnie specjalnie po to, żeby tam się, wiesz, nikt taki przypadkowy nie trafił, żeby go nikt nie sprzedał na policję. Ale niestety, dzień przed tym weselem postanowił pojechać, spotkać się ze swoim kuzynem i no i go wtedy tam dorwała policja, bo na rowerze jechał akurat.
0: Sounds familiar.
2: Nico, it's Roman. Let's go bowling.
3: Okay, man. We go bowling. I come to get you in the next hour.
1: No i busted.

0: My Place we Freak Fajcie. A może byśmy tak zaprosili Michała Wiśniewskiego na jakąś naszą wspólną imprezę, żeby zaśpiewał?
1: To teraz mówisz, wczoraj go tu widziałem przecież.
0: No i czemu nie podbiłeś?
1: No bo nie wiedziałem, że chcesz go zaprosić na imprezę. Jakbym wiedział, to bym podszedł i powiedział: siemanko, może byś zagrał na imprezie u Iggy.
0: A masz 70 albo 95 tysięcy złotych?
1: A, nie mam.
0: No właśnie, bo tyle Wiśniewski bierze za koncerty.
1: No to widzisz, co za różnica, czy zapytałem, czy nie. I tak by nie przyszedł.
0: Ale może wy chcecie go mieć na swojej imprezie?
1: Szybka kasa się kłania, meloradio.pl.
0: Nie wiem razy ile, ale...
1: Razy dużo.

0: Reklama. Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
8: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
7: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
12: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
11: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media Expert.

0: Kisses. Wszystkie buziaczki są specjalnie dla was, drodzy słuchacze. Kochamy was. A tymczasem czas na aferę.
1: Kiedyś mam wrażenie, że były afery takie, wiesz, afera Rywina, nie takie rzeczy. A teraz mamy aferę obcasową,
0: wow,
1: słuchajcie.
0: Brzmi
1: tak, szefowa Ministerstwa Kultury ma właśnie taką aferę, ponieważ była wizytacja teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie i tam pojawili się na dachu.
0: Aha.
1: I nie dość, że byli na placu budowy bez jakichkolwiek środków ochrony indywidualnej,
0: no
1: to jeszcze pani szefowa chodziła po dachu na obcasach.
0: Ajajajajaj.
1: Ja pracowałem kiedyś na budowie i powiem tak, to jeszcze jest nic, bo może była na obcasach na tym dachu, ale przynajmniej trzeźwa.
0: Karnawał, niezły karnawał w tym Meloradiu. Gips, Girls Just Wanna Have Fun, Shaggy Eve, to gramy za chwilę.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Say Something, to jest dobre. Sprawdziłam, co słychać u Becky Hill i Sony Fodery.
1: I nic.
0: Nic, ale to dobrze.
1: To stabilnie, nie?
0: No właśnie. A Mikołaj, wyobraź sobie, że ja i ty, dom, wieczór,
2: Aha, boję się.
0: Wyciągam książkę.
1: Jaką książkę?
0: Jaką
1: Jeżeli
0: tylko
1: to
0: zechcesz.
1: Jeżeli to jest 50 twarzy Greya, to ja się wyprowadzam.
0: I 10 godzin na przykład.
2: Będzie o tym w newsach.
1: No robi to wrażenie. No chyba, że to 50 twarzy Greya, to wtedy nie.
0: Nie wiem, czy to ma tyle stron w ogóle.
1: Ale możesz wolno czytać.
3: A już o 15 zagramy
1: Alabama 10, Moonlight i Fordo. Albo dwa razy przeczytać możesz też, nie?
0: Chciałbyś? To twoja fantazja?
1: Nie.
0: Zanotowane, a ten numer punktualnie o 15.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Chciałabym sobie zrobić gruby permanent, no tak w ramach upiększenia.
5: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Impwar.pl.
2: BYD. Build your dream.

0: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
12: Soliści, instrumentaliści, zespoły i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
11: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
16: Nudzi mi się.
17: To ściśnij.
16: Co?
17: Nudę.
16: A, to tak można?
17: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
16: Będą Squishy?
17: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
16: A donut?
17: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
16: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
17: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
16: To już się nie nudzę.
18: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
19: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
20: Ula Harciarek on the mic.
19: Synoptycy ostrzegają, dziś wieczorem będą gęste mgły w 5 województwach, m.in. podkarpackim i części mazowieckiego. Drożyzna na stacjach paliw, na niektórych benzyna 95 przebiła już 8 zł. Irlandia znów zbojkotuje Eurowizję, powodem udział Izraela. Wcześniej z udziału wycofała się Holandia. 10 godzin czytania poezji. Taki maraton szykuje się w Chorzowie. Zaprasza kurator portu poetyckiego Tomasz Pietrzak.
20: Czasami trudno jest wytrzymać 10 godzin słuchając wiersza, więc to jest dla wytrwałych impreza. Jest to maraton dla tych, którzy chcą poznać współczesną polską poezję, która się tu i teraz dzieje, którzy chcą zobaczyć, że poeci są żywi.
19: Port poetycki będzie 26 września w chorzowskiej Sztygarce.
21: Zbliża się 15, słuchacie Freak Fightu, a może my, Mikołaj, powinniśmy pójść na korepetycje z czytania?
22: A, no ja nie wiem, czy dałbym 10 godzin radę czytać poezję.
21: Ja ci powiem, nie dałbyś.
22: Ale zależy jaką.

0: Miasto, Roxana Węgiel w Meloradiu. 1500 zł miesięcznie za korepetycję to chyba jest przeginka. To korepetycje może... z matmy i anglika.
1: A, to może powtórzymy angielski. Zobaczymy, czy trzeba
0: nie
1: wydawać
0: chcę
1: na to wykształcenie.
0: Nie, proszę.
1: Odmień być.
0: Nie umiem.
1: Odmień. I. M.
0: M.
1: Słuchaj, no to jest jednak całkiem spory wydatek, nie? 1500 w skali miesiąca.
0: Daj spokój.
1: I... no patrząc na to, że te wyniki wcale nie są jakieś dobre, no czy każdy musi mieć maturę?
0: Nie.
1: Ktoś musi pracować, nie?
0: Gdzie?
1: Fizycznie.

0: Jak ja dawno tego nie słyszałam. Tell me who w Meloradiu. Istnieją takie programy w telewizji, które powodują, że ludziom odechciewa się żyć albo wątpią ogólnie w ludzkość.
1: Czy pijesz do mojego maratonu Hotel Paradise, przy którym miałem ochotę krzyczeć i wyć?
0: To nie ten program, Myszko, ty przy innym miałeś ochotę wyć i płakać.
1: A nie, masz rację, faktycznie.
0: Miłość jest ślepa, chociaż ja uważam akurat, że to jest dobry program. Tak czy inaczej, teraz porozmawiamy właśnie o wyspie miłości.
1: No i co tam na tej wyspie słychać? Zresztą wyspa miłości to teraz brzmi niezbyt dobrze, no ale już pomijam to.
0: tak się o tym mówi. W każdym razie często tam są panowie, którzy mają duże ego i chciałabym ci zaprezentować takiego samca alfa. To jest cytat.
2: Że jestem przystojny, jestem zajebiście atrakcyjnym człowiekiem, facetem i mam w sobie takie coś, czego nie mają wszyscy. Więc jakby przeważnie koleżanki, które jakby są moimi koleżankami, zawsze są takie, że to nie są koleżanki.
0: Czy ty coś zrozumiałeś?
1: Każdemu babcia tak mówiła, a on uwierzył.
0: All the time, John Sammy.

Melo Radio Wrocław.

0: jeżeli komuś brakuje słońca, to właśnie tak brzmi w sumie słońce. Paraiso w Meloradiu.
1: A nawet wyszło tak na chwilę.
0: Tutaj w Warszawie. Przed chwilą, mam nadzieję, że w całej Polsce wyszło teraz słońce. Natomiast my wszyscy teraz cofniemy się do czasów szkolnych.
1: I będziemy...

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
9: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala stulecia. Wrocław 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny!
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
19: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
20: Soliści, instrumentaliści, zespoły i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
19: 20 września czekamy na was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
21: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
23: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
24: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
25: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
26: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
27: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
28: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
29: O reklamie.

0: Ależ nie ma za co. Trips, ja podziękuję, jak nam odpiszesz na DM-o na Instagramie. Ilan Berry w Meloradiu. Tymczasem przenosimy się do szkoły, bo mają powstać pokoje ciszy.
1: Podobno nawet już w wielu szkołach są i to nie jest jakiś taki eksperyment, tylko mają być tam na stałe. No chodzi o to, żeby dzieci mogły sobie odpocząć trochę od przebodźcowania.
0: Mam pytanie, czy to na pewno jest dla dzieci, czy jednak dla nauczycieli, bo dzieci krzyczą?
1: Nie, no nauczyciele to mają pokój nauczycielski, w którym nikt nie wie, co oni robią, a nigdy tam nie byłem.
0: Ja też nie.
1: Wstępu. Oni coś tam knują na 100%.
0: Ale co?
1: No właśnie.

0: Mikołaj, tak. Jak wspominasz swój pierwszy raz?
1: Dobrze, a co?
0: No to się cieszę, bo w ogóle będzie o pierwszych razach w newsach, wiesz?
1: Ale tak. O moim?
0: Mam nadzieję, że nie.
2: Nie.
1: To nie było takie wiekopomne wydarzenie,
2: że było w newsach. Będzie pierwszy dzień, tak. Pierwszy raz.
0: Raz.
2: Pierwszy raz.
0: Ach, te pierwsze razy.
3: A już o 16 zagramy
1: Self-Aware Lumix.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16, nie pierwszy raz.
1: Bo jak to nie? A no
0: tak ogólnie.
1: No dobrze, racja.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ale odlot! Westfield Wrocławia zabiera Cię w podróż, jakiej jeszcze nie było. Od 17 do 23 września daj się porwać imersyjnym doświadczeniom, które zaskoczą, zachwycą i przeniosą Cię do świata pełnego inspiracji. Nie możesz tego przegapić! Więcej na westfieldwroclawia.pl.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych.

0: Żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
3: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
2: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego. Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
8: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Psałterz wrześniowy, 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: O reklamie.

0: we Wrocławiu.
1: Beata Korzeniowska, cześć. Dla wielu jest ulubioną lekturą, dla innych jest po prostu ukochaną książką. Teraz można będzie zobaczyć tę historię na wielkim ekranie. To Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej. Już wiadomo, chodzi o lalkę. Lalkę premierowo będzie można zobaczyć w Heliosie już 30 września. A kto sam marzy nie tylko o wielkim ekranie, ale też w wielkich scenach, gra, tworzy muzykę, śpiewa, może wybrać się na kolejny stacjonarny casting do 14 edycji Must Be The Music. Wokaliści, zespoły, instrumentaliści będą mogli zaprezentować się na żywo i zrobić pierwszy krok w stronę udziału w tym telewizyjnym show, a casting już w poniedziałek 21 września.
2: Minuta do 16, czas na newsy Malo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Prokuratura bierze pod lupę ponad 3000 podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa, bo mogły zostać podrobione, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
5: W przypadku każdej z tych dwóch list chodzi o kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
4: Za to można trafić do więzienia. Rodzice w Danii mają dosyć dzienników. Wiadomości byłyby jak dawniej zostawiane przez nauczycieli w zeszytach. Polacy już myślą o zimowych feriach. Największym zainteresowaniem cieszą się góry. Noclegi tam są jednak droższe niż rok temu. Pierwszy ogólnopolski dzień bez ekranu będziemy świętować w tę niedzielę. Chodzi o to, by na jakiś czas odłożyć smartfona i nie zaglądać do tableta czy komputera.
2: Ach, te pierwsze razy.
3: Ja nie dam rady.
2: Może spróbuj.
3: Nie. Ja się dobrze znam.
2: A wspólnymi siłami?
3: Co, że wspólnie nie będziemy patrzeć?
2: Nie, wspólnie weźmy gryza w takim razie w tej godzinie.

0: 12 po 16. Ja jestem w mojej countryside era, dlatego przeglądam.
1: Co to znaczy w
0: TikToki?
1: Ogóle?
0: No taki żart, influencerki są w countryside era, czyli kupują warzywa na targu, chodzą w kaloszach i takie tam.
1: Dobrze, mów dalej.
0: I teraz mi się wyświetlają TikToki ze wsi. Aha. I posłuchajmy dramatu, który spotkał pewnego rolnika.
2: Nie wiem, że to nagrywam, ale ktoś mi ukradł gnój z pola. Gnój z pola. Gnój z pola ktoś mi ukradł. Niech ci... Te widły gniją od tego mącznika, z tego kurzaka. I niech ci wypali te wszystkie warzywa, żebyś się nauczył, że się nie kradnie.
0: Już.
1: No gnój jakiś.
0: No gnój, no po prostu gnój.

0: o 18 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my bierzemy gryza, wy zgadujecie, co takiego gryziemy. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaju, czyń honory, ugryź pierwszy.
1: Dobrze, proszę się bardzo dobrze wsłuchać, bo nie wiem, jak dobrze będzie to słychać.
2: O! Dobra.
0: Jeżeli wiecie, co takiego gryzie Mikołaj, to dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekamy na głosówki od was. No weź jeszcze ugryź.
2: No mogę, bo mam usta pełne.
0: No to ja. Z pełną buzią nie można mówić, więc puszczę
2: dżingiel. Właśnie to jest problem, prawda? Daj

0: Swedish House Mafia, Ali Kili, Happiness is so sad we Freak Fajcie. Bawimy się w Daj Gryza, czyli myjemy, wy zgadujecie. Taki trochę nam się zrobił ASMR, posłuchajcie. Jeszcze raz. Pogryźliśmy dzisiaj.
1: Nieźle chrupie, faktycznie. Dlatego się nie dziwię, że ktoś zaproponował marchewkę. Podobny dźwięk, ale nie, to nie to, to nie to. Było też ciastko, były faworki, była brzoskwinia.
0: Ale to nie to. Magda wie, co to takiego.
2: Może być chleb waza albo te suchary takie chlebowe.
1: Sucharki, ding, ding, ding, nasze ulubione.
0: Brawo! Daj gryza!
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł. Netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
23: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
24: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
25: Dźgnął ją kilkanaście razy.
26: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
27: Z
23: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
0: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
23: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
15: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
15: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
2: Szykują się zmiany we wrocławskim budżecie obywatelskim.
3: W tym roku do wyboru masz dwa nowe sposoby głosowania.
2: Online, szybko i wygodnie, z użyciem mObywatela, profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu.
3: Nie masz tych usług? Nadrób zaległości.
2: A dla tych, którzy nie będą chcieli z nich skorzystać, dostępne będą kody do głosowania. Odbierzesz je w bibliotece lub punkcie mobilnym.
3: Głosowanie rusza 18 września. Przygotuj się i sprawdź szczegóły na www.wrocław.pl/WBO.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
25: Wszystko, czego dziś chcę.
26: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
27: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

zgadnę, jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, w sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryw.

0: Piano, Eric Prydz w Meloradiu. A czy kojarzymy taki girls band jak Pussycat Dolls?
1: Ale teraz throwback tutaj wszedł.
0: Aha, Nicole Scherzinger występowała w Polandzie i uznała, że ma wielką ochotę na pierogi. Kogo odwiedziła? Masz dwa strzały.
1: Magdę Gessler.
0: Brawo, brawo.
1: Brawo. Ale jak to tak do Magdy? To co ta Nicole? Książula nie ogląda? No nie wie, że tam się nie chodzi?
0: Znaczy, poczekaj. No,
1: no zależy gdzie, nie? Zależy gdzie.
0: Ale tutaj chyba faktycznie się nie chodzi.
1: No trudno, no musi sobie... To wyślimy jej linka po prostu.
0: Do Książula?
1: No, niech sobie tam poobczaja, gdzie warto.

0: Słuchajcie, szok i niedowierzanie. Ja nie wiedziałam, że piłkarze potrafią czytać.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, Mikołaj popatrzył.
2: No tak. Znaczy, no tak.
1: No tak. No to ja już nie komentuję. W newsach będzie o pewnym piłkarzu, który dostał nagrodę od bibliotekarzy.
3: A już o 17:00 zagramy.
2: Talk to you, another. Wiesz, uśmiecham się, bo no, przyszło mi do głowy paru takich piłkarzy, którzy rzeczywiście mogliby mieć z tym problem.
0: Widzisz, a ten numer punktualnie o 17:00.
3: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach.

0: i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
5: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów. Z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie. Co jest grane we Wrocławiu?
7: Beata Korzeniowska, cześć. To będzie wielkie rolkowe święto. Widowiskowe pokazy, warsztaty i dyskoteka na kółkach. Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan szykuje to wielkie wydarzenie dla miłośników aktywnego wypoczynku. Już w niedzielę na Nowym Dworze odbędzie się piąta edycja popularnej imprezy Spartan Skate. Na uczestników, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, czeka całodniowy maraton pełen sportu, pokazów, wyczynowych konkursów z nagrodami i bezpłatnych szkoleń potokiem profesjonalistów. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy. Start w niedzielę o 11 i na otwarcie widowiskowe pokazy jazdy figurowej. Część popołudniowa to mecz gwiazd hokeja na rolkach, a od 18 disco rolkowisko. Dodatkowo już od 11 fani motoryzacji będą mogli podziwiać wyjątkową wystawę aut od Track Noise.
8: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
9: Ula Harciarek on the mic. Polska popiera zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. To propozycja Komisji Europejskiej oznaczałaby całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. 2 lata więzienia dla byłej właścicielki schroniska w Wojtyszkach. Była oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami. Wyrok jest nieprawomocny. Polacy bywają zapominalscy. W wakacje zostawili w pociągach Polregio ponad 600 przedmiotów, mówi Tomasz Pawłowski z Pomorskiego Zakładu Przewoźnika.
10: Najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki, portfele.
9: Część przedmiotów wciąż czeka na właścicieli. Piłkarz Erling Haaland, doceniony przez norweskich bibliotekarzy, dostał nagrodę, bo kupił najdroższą w historii kraju książkę i podarował ją bibliotece.
11: No wow.
8: Czyli jej nie przeczytał.
11: Po prostu podarował. A w tej godzinie przyda się umiejętność czytania i pisania, bo mamy do was pytanie.
8: Zapraszamy już teraz na WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
11: Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu, Talk to You, tak wchodzimy w godzinę 17.

0: In my mind w Melo Radio. Jak codziennie o tej godzinie my wam zadajemy pytanie i czekamy na wasze cudowne odpowiedzi, których udzielacie na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. A dzisiejsze pytanie brzmi:
1: co mówimy u lekarza na literę B? B jak Barbara.
0: Bardzo potrzebuję zwolnienia lekarskiego.
1: To często możemy powiedzieć u lekarza. Możemy powiedzieć: bierz pan tę kopertę, no bierz.
0: Ej, Mikołaj, nie zdradzaj naszych taktyk.
1: Ja chcę być przed wszystkimi innymi w kolejce.
0: Co mówimy u lekarza na literę B? Czekamy na wiadomości od was.

0: Bob, Sinclair, Rock This Party. Dziękujemy naszemu szefowi muzycznemu, że wstawił ten numer. Ja go bardzo lubię.
1: I dziękujemy też Bobu Sinclairu.
0: Dzięki. Tymczasem sprawdzamy, co mówimy u lekarza na literę B. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki, ale nie poddajemy się. Dalej wysyłajcie na WhatsAppie Meloradio odnośnik na meloradio.pl.
1: Tak jest. To zaczynamy od głosówki czy od tekstówek? Proszę zadecydować, pani doktor.
0: Aha, no to może Wojtuś, czyli głosówka.
2: Można też powiedzieć, w sumie nie powiedzieć, tylko zapytać. Będzie bolało?
0: Zawsze boli.
1: Ja tak u dentysty zawsze pytam. I on zawsze mówi, że nie. I zawsze boli.
0: Dlatego nie ufajcie lekarzom.
1: Krzysztof napisał takie pytanie, które chyba każdy Polak zadał kiedyś lekarzowi. Będę mógł pić?
0: Soczek? Zawsze same witaminy.
1: Wiesz, bo na przykład migdałki mogą wyciąć. Albo dentysta właśnie może robić znieczulenie. Oczywiście, że tak. Wiktoria napisała, badamy się, biedni wychodzimy.
0: To jest prawda. Ale są też kolejki do lekarzy na 100 lat.
1: Ola napisała też, bardzo proszę, tylko nie w szczepionkę. To też tak można w szkole powiedzieć.
0: Co mówimy u lekarza na literę B? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki i tekstówki od was. Wolelibyśmy głosówki, nie będziemy kłamać. WhatsApp Meloradia, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. Co mówimy u lekarza na literkę B?

0: Cieszymy się, że was tak porwał nasz dzisiejszy temat. Co mówimy u lekarza na literę B? Może Janusz najpierw.
1: Janusz napisał, brałbym te leki, co pani przepisała.
0: Janusz, jakie ty musisz mieć branie, naprawdę.
1: Jest też Kuba, który napisał, badania w tym roku na NFZ jeszcze możliwe? Nie. I na przyszły rok też nie.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
15: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
16: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
18: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
19: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
5: O, to Skoda Epic!
20: Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
22: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
23: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
22: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Mamy niskie ceny.
26: O reklamie.

0: A my sprawdzamy, co mówimy u lekarza na literę B. Dzisiaj przyszło tyle głosówek, że jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę.
1: Tak, i muszę powiedzieć, że taka wizyta u lekarza to jest właśnie rzecz, która nas wszystkich łączy.
0: To prawda. To sprawdzamy, Katarzyna.
2: Najczęściej u lekarza mówimy, boli mnie brzuch.
0: To jest w ogóle paluszek i brzuszek?
1: Nie. To tak, nie paluszek i główka.
0: A, blisko.
1: A może też być brzuszek i główka, to szkolna wymówka, nie?
0: A według Rafała, co mówimy na literkę B?
3: Na literę B u lekarza mówi się, Boże,
1: jak drogo! A nie, to ja tak sobie myślę, chciałem dokończyć.
0: Grzesiu?
4: Będzie L4.
1: No chyba po to najczęściej przychodzimy jednak, nie oszukujmy się.
0: Paweł.
5: U lekarza 3B. Bardzo będzie bolało.
1: Zwłaszcza w portfel.
0: Mhm, Iza.
6: Cześć, to Iza. Na literę B, co mówimy u lekarza? Boli brzuch bobasa.
0: Ojojojoj. A jeszcze Agę mamy.
7: Boli.
0: Ojej. I mnie aż boli wewnętrznie, jak słyszę.
1: Mhm, to tak na sorze trochę bardziej chyba.
0: Dlaczego?
1: No bo jak boli, to trzeba szybko działać. A to nie na sorze w takim razie, przepraszam. Tam się czeka.
0: I to ile?

0: Music Sounds, Fast Boy, Oluś tu też jest.
1: Jestem i też wydaję dźwięki. Lepsze niż wczoraj, bo już mam mniejszy katar.
0: A wydaj dźwięk. O.
2: A już o 18:00 zagramy.
1: Daj mi Sad Girls. Bibi Rexa. A ja Bibi Rexa wąchałem. Ma ładne perfumy. Bo była na Tomorrowland, tak? Dała mi buziaka. Ja sobie to zapiszę do końca życia już w pamięci. Tak. Daj buzi.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne...

0: 19,99.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczę Uczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
16: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: Nudzi mi się.
19: To ściśnij.
18: Co?
19: Nudę.
18: A, to tak można?
19: W Magnolia Park można. Już w sobotę, 19 września, będzie Squishy Mania.
18: Będą Squishy?
19: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera, sprawdzisz się w Rzuci Traw, zajrzysz do Mystery Boxa.
18: A donut?
19: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
18: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
19: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
18: To już się nie nudzi.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: W planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami w państwa wspierające Ukrainę, w tym w Polskę, powiedział w Sejmie premier i zaznaczył, że chodzi o najbliższe miesiące. Ceny paliw idą w górę. Scenariusz na najbliższe dni to ponad 9 zł za litr diesla i 8 zł za benzynę. Za pół godziny nasze piłkarki zagrają, a awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Chodzi o kadrę do lat 20. Polki zagrają z Kolumbijkami. Fani planszówek zjadą do katowickiego spotka. Tam w ten weekend przy stolikach usiądą tysiące graczy, mówi organizator Łukasz Szpiechaczek.
20: To będzie jeden wielki games room z wypożyczalnią, w której znajdziecie ponad 700 różnych gier, wiele z nich w kilku kopiach, także mamy jakieś ponad 1000 pudełek.
2: Będą też premiery gier.

0: idę w Melo.
1: No trochę jakbyśmy już mieli ten weekend, ale nie do końca, co nie? Choć lepszy czwartkowy niż na przykład poniedziałkowy wieczór. Razem podkręcamy tempo do weekendu, no i idziemy w Melo. Dużo się tego wieczora wydarzy, więc fajnie, że jesteśmy razem. A muzycznie też petarda.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Another Day in Paradise, Remedy, Manuel, to za moment. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano. It's a-

Josh Baker i Poppy Bascom, to My Place w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. Weekend się zbliża, a co w trakcie niego warto obejrzeć? O tym za chwilę pogadamy z naszą Ulą Harciarek.

0: Symbol of Mela, The Magic Symphony. No to zmieniamy lekko klimat. A jak to robimy, to oznacza to jedno. Ula Harciarek jest w studiu i jestem. Będziemy sobie gadać o tym, co warto obejrzeć w weekend. Ula.
1: No właśnie, czy warto, to sprawdzimy.
0: Okej, no bo dzisiaj trochę inaczej podeszliśmy do tematu.
1: Tak, trochę inaczej. Sprawdzimy, które seriale zdobyły najwięcej nagród Emmy. To bardzo świeża sprawa. No i sprawdzimy, czy warto oglądać. Zwycięzcą okazała się Wdowia Zatoka. To opowieść o nawiedzonej wyspie. No i zgarnęła 14 statuetek, w tym za najlepszą produkcję komediową. No i ja przyznam, że nie jestem przekonana, bo mnie ten serial ani nie rozbawił, ani nie przestraszył.
0: A może to ma być właśnie taki serial, wiesz, który ma mieć miliard emocji i ty nie możesz się zdecydować?
1: No nie wiem, jakoś tak byłam zdecydowana, że trochę się
0: nudziłam. Okej, ale jest taki serial, który dostał aż 7 statuetek.
1: Tak, i to jest The Pitt. To opowieść o pracy pogotowia i nasz szef Krystian.
0: Pozdrawiamy.
1: Bardzo ten serial polecał.
0: I to zupełnym przypadkiem, dlatego o nim mówimy.
1: Zupełnie. Ja nie oglądałam, ale chyba się przekonam.
0: No, możemy sprawdzić, czy nasz szef ma dobry gust. No,
1: tak.
0: To może coś kinowego teraz?
1: Dobra, to coś w kinie, na przykład film Resident Evil, który jutro
0: tu pozdrawiamy naszego Adriana, bo on jest fanem.
1: No właśnie, kto zna gry, ten wie. I z tego, co wiem, Adrian i Mikołaj polecają ten film.
0: Bardzo
1: mocno.
0: I chyba
1: Iga też. No.
0: Macie polecajkę od trójki, jak się nie sprawdzi, to wiecie, do kogo uderzać.

0: The Way of Melo. To nowość na naszej playliście Gryfini Przyjaciele, 29 minut po 18. Pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować w 30 Meloradia. Na meloradio.pl następne notowanie już jutro po 18. No i będę miał gościa. Tym bardziej warto, żebyście byli, bo ogłosimy coś, oj, naprawdę mocnego.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej,
8: bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
15: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Impwar.pl.
14: BYD. Build your dreams.

0: Bagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
9: Po reklamie.

Acapulco. To Jason Derulo w Melo Radio. Sprawdziłem, w Acapulco teraz są 32 stopnie. Już ich nie lubię. Za to na Wyspach Brytyjskich stopni 19. Lepiej. No a tam, konkretniej w Londynie, zagra dziś Lech Poznań. To w ramach Ligi Europy. Jagiellonia Białystok wczoraj została pokonana przez grecki Olympiakos w tych samych rozgrywkach. Dziś, no chyba jeszcze trudniejsze wyzwanie. No ale w końcu Poznań. Miasto doznań. No miejmy nadzieję, że tylko te pozytywne będą tego wieczora. Start tego meczu o 21:00. A teraz nowość na playliście Meloradia. Duke Dumont i Ain't No Game.

0: Ja też lato mam cały czas w głowie. Tak samo jak takie letnie numery jak ten JJ Steel, I Got Summer On My Mind. Tak podkręcamy tempo. Wy słuchacie Mela Radia, 19 już za moment wybije. A to oznacza, że mamy dla was jeszcze dużo więcej takiego letniego grania. W końcu lato jeszcze w kalendarzach jest, no.
1: A już o 19 zagramy
0: Webauza i Magnetic. A to zdecydowanie jeden z hitów tegorocznej wiosny i tegorocznego lata. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Bebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Idę w Melo.
10: No i mamy już punktualnie 19 na zegarach, w którą wchodzimy naprawdę mocno. Heaven is a place on earth za moment, czyli WNW, a na początek coś dla tych, którym no ten czwartek może nie wyszedł. Spokojnie, jest już wieczór, nie ma się co denerwować, Webauza i Magnetic, od tego sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Alok i Jennifer Lopez. U nich wszystko dobrze, u was mam nadzieję, że też. Everything's fine. Tak podkręcamy tempo. 19:09 aktualnie na zegarach. A ja za moment będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę komuś coś zawibruje. Telefon w sensie.

0: ci oddać. Też bym nie umiał. Sobel.
1: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że...
0: Kochasz? Tak, podkręcamy tempo, 17 minut po 19.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: No i teraz bardzo ważna będzie literka P, P jak pieniądze, P jak Paulina, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo dzwonimy do niej, no i czekamy maksymalnie 5 sygnałów na to, żeby odebrała. A to się chyba wydarzyło.
3: Halo?
0: Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
3: A, cześć.
0: No cześć Paulina, humoryk chyba dopisuje, co? Z tego co słyszę.
3: No oczywiście, jak zadzwoniliście, to pewnie.
0: Słuchaj, cieszę się, nie wszyscy tak reagują na to, jak ja dzwonię, więc cieszę się, że ty jesteś z tych, które się cieszą. Słuchaj Paula, 200, gdyby trafiły na twoje konto, to powiedz, na co byś je wydała.
3: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
0: Okej.
3: Okay. Żeby się ucieszył.
0: Czyli to nie wasz pierwszy raz by był?
3: Nie.
0: Okej, okay. A kto wygrał poprzednim razem?
3: No niestety mąż. I bardzo bym chciała się zrewanżować.
0: A czyli ty masz w planie teraz wygrać?
3: No oczywiście.
0: A ty się nie boisz, że jego męskie ego to trochę podrapie, jak w go-kartach ty wygrasz?
3: A ja myślę, że mu to nie zaszkodzi.
0: Paula, słuchaj, jak tak będziesz wchodziła w zakręt, to jaki dźwięk wtedy będzie? To udaj mi proszę ten dźwięk, jak będziesz wchodziła w zakręt. Petarda, słuchaj, ja jako człowiek od zakrętów wprawiony, ja jestem wiecznie w zakręcie życiowym, finansowym, ja ci to zaliczam. A ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Say Something. To zupełna nowość na playliście Meloradia. Sony Fodera i Becky Hill, oni za nami, a już jutro piątek, piąteczek, piątunia. No i całą masę nowości będziemy grać wam na antenie Meloradia, no bo oczywiście najlepszy drop nowych hitów macie u nas. 28 minut po 19, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze, gdzie można dostać pieniądze za czytanie książek.
1: Meloradio! Autopromocja.
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy, odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Europejskie Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku. Przyszłość przeszłości. Dziedzictwo w zagrożeniu. Kilkadziesiąt wydarzeń w całym województwie. Na wszystkie wstęp bezpłatny. Dwa weekendy między 18 a 27 września. Koordynator regionalny Muzeum Narodowe we Wrocławiu i jego oddział Muzeum Etnograficzne. Koordynator krajowy Narodowy Instytut Dziedzictwa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na edd.nid.pl.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: O reklamie.

Cynical, to The Colors w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, tam można dostać hajs za czytanie książek. To w Singapurze. No słuchajcie, podobno władze wprowadzają program, który polega na tym, że nawet za 15 minut czytania dostaje się wirtualne monety, które potem można wymienić na taką prawdziwą gotówkę. No a to ma pomóc z nadmiernym używaniem social mediów właśnie w Singapurze, no i spowodować, że telefon wymienimy właśnie na papierową książkę. No i fajnie, szkoda tylko, że na przykład u nas nie wpadli na ten pomysł w czasach, kiedy byliśmy w szkole podstawowej. No może wtedy byśmy wszyscy przeczytali lektury. Z większym zaangażowaniem. Gnarly i Major League DJs to Wasted. Jedno z naszych nowości na Playce.

0: klasyk. Gramy wam jeszcze przed 20. Ona za moment wybije i będzie dużo więcej takich fajnych sztosów.
1: A już o 20 zagramy.
0: Alan Walker i Eva Max. Będzie Fate. Ten numer punktualnie o 20 wbija na antenę Meloradia. Kiedy inni będą gadać?

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bajk w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk, wybór staje się prosty.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?

0: sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
2: Hot doga poproszę.
1: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Nudzi mi się.
5: To ściśnij.
4: Co?
5: Nudę.
4: A, to tak można?
5: W Magnolia Park można. Już w sobotę 19 września będzie Squishy Mania.
4: Będą Squishy?
5: I to jakie? Stworzysz własne w Squishy Lab. Zagrasz w Twistera. Sprawdzisz się w Rzuci Traw. Zajrzysz do Mystery Boxa.
4: A donut?
5: Gigantyczny. Będzie też Squishy Foto i sklep.
4: Mnóstwo rzeczy do ściskania, zgniatania i zabawy.
5: Dokładnie. Squishy Mania w sobotę od 12 do 18 w Magnolia Park.
4: To już się nie nudzę.
6: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
7: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Po reklamie.

0: idę w melo.
1: Półtorej minuty nam jeszcze do 20 zostało, ale to nieważne, my już gramy, bo tak fajnie macie z Meloradiem. Nawet na pełną nie musicie czekać, a my już lecimy z muzyką. A zaczynamy tę godzinę od naprawdę bardzo, bardzo mocnych duetów. Kygo i Max Macnown, oni za moment będą Rudimental i Ella R, a na sam początek Alan Walker i Ava Max, ich Fate. No i my też jesteśmy super duetem, ja i wy w sensie. Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio, idę w melo.

0: Radio Wrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Chcę więcej. To Fuka i Liwka w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i tak też chyba non-stop mówią nasze psiaki. Drapanie? Chcę więcej. Jedzenie? Chcę więcej. Przysmaki? No chcę więcej, no. I tak więcej też leci z naszego portfela. A na co na nasze psy wydajemy najwięcej pieniędzy? Słuchajcie, sprawdziłem to, powstały takie badania. W top 5 są tak. Kosmetyki, akcesoria na spacer, zabawki, przysmaki, no i karma, jedzonka. No i tak hajs leci, no ale umówmy się, wystarczy, że nasz piesek raz się obok położy, uśmiechnie, ogonkiem zamerda i to wszystko jakoś magicznie się zwraca, co nie? Ale klasyk, Global DJs i The Sound of San Francisco, taki numer wam serwuje.

0: wręczyli Indiana. Free It From Desire w Mela, teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my nie czekamy na piątek, my przez cały tydzień szukamy dla was fantastycznych nowości. No macie czasem tak, że chcielibyście się przenieść do czasów przedszkola, szkoły. No wiecie, wtedy kiedy nic się nie musiało, a największym problemem to był na przykład, nie wiem, no sprawdzian z matmy. Jak się dostało z niego jedynkę, to był szlaban, no i tym się przejmowaliśmy. No to ja trochę was do tych czasów przeniosę, bo będziemy uczyć się samogłosek. A-E-I-O-U. Tak się nazywa nowość, ze którą stoi Oliver Heldens, no i jego przyjaciele. Jest ona naprawdę bardzo, bardzo mocno wciągająca. Nie wierzycie? Przekonajcie się. Nówka sztuka to Olivera Heldensa.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Zapowiedź wrocławskiego festiwalu filmów o mieście i architekturze, ale też planowane już we Wrocławiu inwestycje wypełnią nasz program. Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a zaczynamy od przedsięwzięcia wyczekiwanego, czyli tramwaju na Jagodno. PKP PLK szuka właśnie firmy, która przygotuje dokumentację potrzebną do wyniesienia torów kolejowych nad ulicą Barcką.
0: Istotne dla Wrocławia.
5: Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu do spraw przygotowania inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe.
6: Jest to element bardzo ważny z punktu widzenia planowanego ogłoszenia postępowania przetargowego dla przebudowy wrocławskiego węzła, gdyż traktujemy to miejsce jako posterunek od gałęzi Tarnogaj, który de facto poprawi nam docelowo przepustowość na linii 285 oraz poprzez zabudowę rozjazdów oraz około 4 km torów umożliwi również w sytuacjach awaryjnych zjazd pociągu, poprowadzenie pociągów po towarowej obwodnicy Wrocławia, tak aby mogły dojechać do wrocławskiego węzła, który od strony Grabiszyna jest bardzo obciążony ruchem pociągów, szczególnie regionalnych i aglomeracyjnych. Celem naszej spółki, jak powiedziałem, to jest pierwszy etap. Celem naszej spółki jeszcze w tym roku jest ogłoszenie następnego przetargu na dokumentację projektową, ale mówimy teraz już o kompleksowej przebudowie wrocławskiego węzła kolejowego, tak aby zwiększyć jego przepustowość w aspekcie tego, że ruch, szczególnie regionalny, cały czas rośnie, ruch dalekobieżny cały czas rośnie, a my musimy przygotować węzeł również na włączenie kolei dużych prędkości, które ma nastąpić do 2035 roku. Dzisiaj to jest element większej inwestycji. Startujemy szybciej, ponieważ wiemy, jakie terminy miasto ma w zakresie realizacji tramwaju. Wystartowaliśmy, ogłaszając postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji administracyjnej. Zakładamy, że w pierwszym kwartale 2028 roku będziemy posiadać decyzję środowiskową, która de facto umożliwi nam ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót, tak aby podpisać umowę z wykonawcą na koniec 2028 roku. Wówczas realny jest termin zakończenia prac do końca 2028 roku, tak aby na zmianę rocznego rozkładu jazdu w grudniu pociągi już nie przejeżdżały w poziomie ulicy, tylko przejeżdżały na wiadukcie.
4: A wtedy tramwaj na Jagodno w ocenie Pauliny Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu mógłby zacząć jeździć pod koniec 2029 roku.
7: Niezwykle potrzebna dla miasta inwestycja, która pozwoli nam usprawnić ruch komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej i usunie to wyzwanie, jakim było przecięcie linii kolejowej. Marzylibyśmy o tym, aby linia kolejowa 285 wzniosła się również na dalszym fragmencie i o to zabiegamy. Jeśli chodzi o to miejsce, to jesteśmy partnerem nie tylko w kontekście współpracy technicznej, merytorycznej, ale też nasza współpraca ma konkretny wymiar finansowy, bo zadeklarowaliśmy w porozumieniu, że pokryjemy 50% kosztów dokumentacji projektowej i 50% kosztów realizacji samej inwestycji, której zakres został ujęty w porozumieniu. A w wieloletniej prognozie finansowej mamy zabezpieczoną kwotę około 20 milionów złotych właśnie na tą inwestycję. Zdajemy sobie sprawę, jak długie są to procesy inwestycyjne, niemniej jednak liczymy przy wsparciu wszystkich stron dzisiaj zaangażowanych, że ten proces inwestycyjny, projektowy uda się zrealizować tak, abyśmy mogli zadeklarować i zrealizować deklarację związaną z tramwajem na Jagodno, czyli żebyśmy mogli tą inwestycję zakończyć w 2029 roku. Dlaczego to jest dla nas tak ważne? Dlatego, że potrzebujemy kolei aglomeracyjnej z prawdziwego zdarzenia. Wszyscy doskonale wiemy, jak duża liczba samochodów wjeżdża każdego dnia do terenu aglomeracji wrocławskiej. W tych samochodach tak naprawdę podróżuje przeszło 300 tysięcy mieszkańców aglomeracji. Po samym Wrocławiu komunikacją publiczną każdego dnia wykonywanych jest ponad 500 000 podróży i byłoby ich więcej, gdybyśmy mieli również sprawny system kolei aglomeracyjnej w takim oczekiwanym, wymarzonym przez wszystkich takcie, czyli żeby ta kolej pojawiła się co 20, a może nawet częściej, tak, co 20 minut albo nawet częściej na wszystkich tych przystankach.
4: Wkrótce będzie okazja do tego, by się trochę zatrzymać i zastanowić, jak zmienia się i jak mógłby zmieniać się Wrocław i inne miasta. A tę okazję daje rozpoczynające się 30 września Miasto Mówi.
0: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
8: Kuba Żary, Wrocławska Fundacja Filmowa.
4: To jest taki moment, kiedy już wy wszyscy organizatorzy pewnie mocno siedzicie w tym, co szykujecie właśnie nam na festiwalu, ale może są jeszcze tacy, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest za wydarzenie, więc zacznijmy od tego, czym jest ten festiwal.
8: Festiwal filmów o mieście i architekturze Miasto Mówi, to jak sama nazwa wskazuje, ta dłuższa nazwa, to jest festiwal, na którym pokazujemy dzieła filmowe, które przyglądają się w szczególności miastu, architekturze, urbanistyce, temu, jak dzisiaj w metropoliach, w różnych częściach świata się mieszka i jak ich mieszkańcy, w tym roku w szczególności na to zwracamy uwagę, starają się poprawiać te swoje miejsca życia. Miasto Mówi to jest wciąż po tych wszystkich latach, bo to 14. edycja, jedyna tego typu impreza w Polsce, jedyny festiwal filmu architektonicznego. W tym roku w szczególności skupiamy się na takich proaktywnych, pozytywnych scenariuszach na rozwój miast. Naszym tematem, mottem są życzenia i chodzi o życzenia, które składamy naszym miastom, ale o spełnione życzenia, bo bohaterowie i bohaterki naszych filmów to osoby, które nie tylko zauważają wyzwania, nie tylko zauważają problemy, ale też starają się rozwiązać i o tych rozwiązaniach właśnie będziemy w tym roku rozmawiać i to je będziemy oglądać.
4: Łatwo znaleźć takie filmy, bo pewnie dużo jest filmów o problemach, o tym, co trzeba by zmienić, a takie pozytywne?
8: Nie jest łatwo nigdy budować programu Miasto Mówi, dlatego że my wychodzimy od tematu, którym chcielibyśmy się zająć w danej edycji, a dopiero później szukamy filmów, które o tym temacie mogłyby opowiadać. Dlatego też Miasto Mówi to nie jest przegląd najnowszych filmów architektonicznych, choć zaskakująco wciąż większość filmów, które pokazujemy w tym roku, niemal wszystkie to polskie premiery. Natomiast tych filmów architektonicznych powstaje sporo w różnych częściach świata i my bardzo się cieszymy, że możemy przynajmniej część z nich pokazać w Polsce. Wiele z nich rzeczywiście wychodzi od wyzwań, wychodzi od problemów, ale zaskakująco wiele też skupia się na tym, jak tym wyzwaniom mieszkańcy, mieszkanki, architekci i architektki starają się stawić czoła.
4: Temat to życzenia. To jest określony jakiś zbiór konkretnych sugestii, życzeń właśnie?
8: Tak, w tym roku 7 filmów i 7 życzeń. Tutaj już Wanda i Banda może grać w głowie, ta słynna piosenka sprzed lat, 7 życzeń, ale właśnie wokół 7 życzeń będzie oscylował program naszego festiwalu. Każdy film to inne życzenie i tak mamy tutaj życzenia piękna, życzenia zdrowia, życzenia bezpieczeństwa, nawet mamy film, który jest życzeniem spełnienia wszystkich marzeń i każdy film będzie dotykał nieco innego tego marzenia dla miasta i będziemy się zastanawiać, jak to marzenie można spełnić.
4: O jakich krajach opowiadają te filmy?
8: Zaczynamy na antypodach, bo zaczynamy w Australii. Będziemy w Melbourne z Gusem Bergerem i jego filmem Melbourne Miasto Utracone. To będzie film, którym dotykać będziemy życzenia piękna, bo jest to portret Melbourne jako miasta, które w połowie zeszłego wieku się radykalnie zmieniło z takiego wiktoriańskiego, XIX-wiecznego miasta. Mieszkańcy, mieszkanki, a właściwie włodarze i urbaniści postanowili zrobić w pełni nowoczesne, modernistyczne miasto, co sprawiło, że w ciągu dosłownie kilku lat Melbourne pozbyło się wielu swoich najbardziej ikonicznych zabytków i zmieniło całkowicie swoje oblicze. I po latach Gus Berger przygląda się temu, czy co miasto utraciło, a co zyskało. No i czy nie utraciło w poszukiwaniu jakiegoś takiego piękna nowoczesności, czy nie utraciło swojego oryginalnego piękna i klimatu. Będziemy też w Stanach Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Często na miasto mówi pojawia się właśnie to miasto, które przez samych Amerykanów, przez samych Nowojorczyków nazywane jest najlepszym miastem na świecie. Nie wiem, czy się z tym zgadzam, natomiast bez wątpienia jest ono laboratorium, takim bardzo specyficznym laboratorium miejskości. Do życzenia zdrowia będziemy się odwoływać w Nowym Jorku z filmem Zmiana pierwszeństwa. Wszystko zaczyna się od tragedii, bo zaczyna się od śmiertelnego wypadku rowerzysty na ulicach Nowego Jorku, który staje się punktem wyjścia do walki o wydzielone ścieżki rowerowe, ale też dużo większej opowieści o tym, jak być odpornym w mieście, jak właśnie dbać o swoje zdrowie, o zdrowie nas wszystkich i o dobro nas wszystkich w przestrzeni miejskiej. Ten film nie daje wbrew pozorom oczywistych odpowiedzi. Takim filmem, który stawia wyzwanie widzom, jest też film, którym będziemy zamykać festiwal. Tym razem Dania. Tinbjerg, kopenhaski eksperyment, to jest opowieść o tytułowym osiedlu Tinbjerg, które w momencie, kiedy je poznajemy, określane jest wręcz mianem getta. No i miasto podejmuje taki eksperyment, w którym planuje przemieszać strukturę społeczną, strukturę bardzo migrancką oryginalnie, próbując tam inżynieryjnie stworzyć nową wspólnotę, wspólnotę, która będzie zdrowsza. I czy da się zaprojektować idealne miejsce do życia? Nad tym się zastanowimy, oglądając ten film.
4: A gdzie będziemy się zastanawiać i oglądać te filmy?
8: Festiwal, ta jego główna część, dzieje się w kinie Nowe Horyzonty, bo to tam wszystkie festiwalowe pokazy się odbywają. Natomiast jako, że opowiadamy o mieście, to po mieście też będziemy spacerować, będziemy odwiedzać różne lokalizacje. Tutaj od wielu lat jesteśmy związani z Muzeum Architektury i także w tym roku scena artystyczna festiwalu będzie odbywać się w Muzeum Architektury.
4: Scena artystyczna, czyli koncerty w Muzeum Architektury?
8: Wystawa w Muzeum Architektury. W tym roku wystawa zatytułowana Czego chcieć więcej Magna Santi. Wystawa, która przypominać będzie taki eksperymentalny projekt. Projekt, który zrealizowany został niemal 20 lat temu w grze SimCity 3000. Wirtualne miasto, które daje możliwość testowania utopijnych rozwiązań na to, jak miasta mogłyby wyglądać, na przetestowanie swoich pomysłów na funkcjonowanie miasta. Magna Santi do dzisiaj jest otoczone taką kultową sławą wśród graczy, ale nie tylko wśród graczy SimCity, ale też osób, które przyglądają się miastu, analizują miasto, bo Magna Santi było projektem, który został stworzony przez studenta architektury z Filipin, którego podstawowym założeniem było zmaksymalizowanie populacji i utrzymywanie jej na stałym poziomie. Jednocześnie to ta idealna maszyna do mieszkania nie dawała mieszkańcom żadnego poczucia satysfakcji, żadnego bezpieczeństwa, więc w tej wystawie przyglądać się będziemy temu, jak cienka jest granica między utopią i dystopią i nawet jeżeli dostajemy do ręki narzędzia, żeby stworzyć idealne miasto, to bardzo często to idealne miasto może okazać się snem, może się okazać koszmarem. Poza tym, poza sceną artystyczną, mamy też scenę towarzyską i tutaj zdecydowanie bliżej będziemy właśnie doświadczeń muzycznych, ale też takich luźniejszych rozmów o mieście. W tym roku wszystkie wieczory Festiwalu Miasto Mówi spędzamy w klubie Proza, prowadzonym przez Wrocławski Dom Literatury.
4: No i dopowiedzmy, że filmom zawsze towarzyszą dyskusje oczywiście.
8: Tak, Miasto Mówi to jest festiwal, na którym żadnego filmu nie pozostawiamy bez komentarza, bo wydaje nam się to bardzo istotne, żeby te podróże po świecie, bo podróżujemy po całym świecie, na przestrzeni lat po wszystkich kontynentach, żeby te podróże po świecie sprowadzić trochę na nasze lokalne podwórko i zastanowić się, jak to, co zobaczyliśmy na ekranie, można by przetłumaczyć na polskie warunki, czasami nawet na warunki wrocławskie. Więc tak, po każdym filmie będziemy siadać do rozmowy, specjaliści, ekspertki, mieszkańcy, użytkowniczki miasta będą z nami, żeby porozmawiać, no właśnie na przykład o tym, co to znaczy w kontekście Polski życzyć sobie pięknego miasta. Jakie musielibyśmy zmiany wprowadzić w naszych miastach, żebyśmy czuli się bezpiecznie albo żeby wspierały one nasze zdrowie. Więc tak, każdy film omówimy, ale film jest też tylko punktem wyjścia do rozmowy o tym, co wokół nas.
4: Miasto Mówi rusza 30 września i potrwa do 4 października.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Tym razem będzie u nas smakowicie, a to za sprawą rozmowy na temat konkursu dla wrocławskich szefów kuchni. Ale wcześniej porozmawiamy o wyjazdach. Sprawdźmy, czy chętnie jesienią podróżujemy i czy do nas, do Wrocławia i na Dolny Śląsk przyjeżdżają w tym czasie turyści.
12: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
13: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
4: Chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam odnośnie września, początków października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje. Wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe i choć te dni już pokazały też nam na Dolnym Śląsku, że temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie w Europie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
13: Znaczy, wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi, czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje, bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku city breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych, czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Nasi goście z zagranicy, to jest też bardzo typowe dla całej Polski i również dla Dolnego Śląska, są bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością swojego wyjazdu do Polski czy na Dolny Śląsk, która zdecydowanie przewyższa ich oczekiwania, które mieli przed wyjazdem. Czyli można powiedzieć, Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow. Jest lepiej niż się spodziewali. I to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową, dzięki której ten marketing taki szeptany działa bardzo szeroko. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, to również nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła i nie byli latem nigdzie na urlopie. Oni wybiorą pewnie basen Morza Śródziemnego albo jeszcze dalsze kierunki, ale oferta taka turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania dla grup, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można szerzyć coś, dodatkowy program, tak, jakiś rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, bo Twierdza w Srebrnej Górze ma bardzo bogatą ofertę w oparciu o takie zrekonstruowane maszyny z czasów wojen napoleońskich, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Mogę powiedzieć, że wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
4: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego, tego piku na właśnie wczesną jesień na przykład?
13: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów, natomiast pik turystyczny tradycyjnie od lat, i tego nie zmienimy, mamy przede wszystkim latem, no i w okolicy ferii zimowych. Ale to, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego, jest naprawdę coraz krótszy. W tym momencie, jeszcze na początku listopada, wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Tak, oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim, wysokim weekendem. A potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych, gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów, natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest, w Karpaczu jest

0: Solidarny Wrocław.
1: Małgorzata Golak, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski Wrocławia.
2: To jest tak, że od lat się mówiło o przywracaniu tej wrocławskiej, dolnośląskiej kuchni, a z drugiej strony wszyscy obserwujemy, że wrocławscy restauratorzy nie dość, że są nagradzani i ich praca jest doceniana, to też coraz odważniej chyba eksperymentują z tą naszą tradycją niełatwą kulinarną, można powiedzieć. Jak w tym wszystkim znajduje się pomysł na kulinarne Grand Prix Wrocławia?
1: Rzeczywiście Wrocław jest takim cyklem smaków. Mamy bardzo wielokulturową kuchnię. Od kilku lat pracujemy wspólnie z wrocławską branżą gastronomiczną nad odnalezieniem takich najlepszych smaków wrocławskich. Właśnie z tej tutaj genezy wziął się konkurs kulinarny Grand Prix Wrocławia, w którym zapraszamy szefów kuchni, żeby pokazali swoją kreatywność, żeby pokazali, jak z produktów regionalnych, z produktów, które można znaleźć w okolicach Wrocławia, zaoferować coś niespotykanego. Kulinarny Grand Prix Wrocławia stworzyliśmy 3 lata temu. Główną nagrodą jest tutaj staż w restauracji z gwiazdką Michelina. Wrocław od 2 lat jest już obecny w przewodniku Michelin i to jest praca całej branży. Jeżeli chodzi o sam konkurs, zawsze skupiamy się w nim na pokazaniu tej wielokulturowości i w tym roku tematem konkursu jest wrocławski twist, tygiel smaków, bogactwo kuchni wielokulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska. Co jest niezwykle ważne, w tym roku rozszerzyliśmy kategorie. Tutaj zapraszamy więcej szefów kuchni i te kategorie, w których można się zgłaszać, to jest już nie tylko kuchnia taka wyszukana, fine dining, ale też kuchnia bardziej może przystępna, czy też doceniana też bardzo przez szerokie grono odbiorców, comfort food, ale także kategoria bistro. Także tutaj zapraszamy szefów kuchni do zgłaszania się w tych kategoriach.
2: Bardzo ciekawe, ale też bardzo szerokie hasło, można powiedzieć. A jakbyśmy to tak mogły troszkę przełożyć na jedzenie, tak naszym słuchaczom, wprost na produkty, wspomniane na przykład te regionalne, czy te, którymi Wrocław Dolny Śląsk może się pochwalić, to o czym mówimy?
1: Mówimy o produktach, które tak naprawdę można znaleźć w regionie i tutaj przytoczę z ubiegłych edycji, tam wskazywaliśmy, że na przykład szefowie kuchni mają bazować na pstrągu, czy też na rybach mielickich, czy też na przykład na jakichś serach regionalnych. W tym roku odeszliśmy już od takiego dokładnego wskazania, po prostu jest tutaj też postawienie na kreatywność szefów kuchni. I tutaj nie chodzi o produkty, które gdzieś są na jakichś certyfikowanych listach, ale po prostu o produkty, które na co dzień też są wykorzystywane w restauracjach.
2: Czyli w tym roku jury konkursu może być bardzo zaskoczone nawet. A czy możemy podać w takim razie przykłady dań, jakie były nagradzane w poprzednich edycjach?
1: Dania na przykład bazowały na rzeczywiście pstrągu i były to dania, które w sposób wręcz artystyczny ukazywały podanie na talerzu tego właśnie pstrąga. Powiem o ubiegłym roku. W ubiegłym roku zwyciężył pan Jasin Bugajny i on zaproponował trio z jelenia. To było danie rzeczywiście bazujące na produktach jesiennych, tutaj akurat na dziczyźnie. Był to delikatny comber grillowany na węglu drzewnym, konfitowany boczek oraz smażone serce z nutą trawy żubrowej. Czyli nawet jak Państwo widzicie, ta nazwa dania jest pewną poezją smaku i już zachęca do skosztowania. Także kompozycje te uzupełniały oczywiście sosy kremowe, więc jest to bardzo ważne. Jury ocenia pod każdym względem, również pod względem podania, obsługi, serwowania danego dania. Jury przez 2 dni będzie oceniało zakwalifikowanych już do finału szefów kuchni. Oni będą już na żywo w restauracjach prezentować swoje dania. Jest to bardzo międzynarodowe jury, bo przewodniczącym jury jest tutaj pan Maciej Dobrzyniecki.

0: prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce i wiceprezydent Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej w Paryżu, ale też to jest w jury pan Rafael Muria-Franch, jest to szef kuchni z restauracji Quatre Molins w Hiszpanii, gdzie też odbędzie się staż. Mamy też pana Adama Pawłowskiego, który jest pierwszym polskim master sommelierem i członkiem Zarządu Światowego Stowarzyszenia Sommelierów i będzie też pan Jasin Bugajny, zwycięzca drugiej edycji konkursu.
1: A czy właśnie restauratorzy, szefowie kuchni chętnie biorą udział w tym konkursie, jak pokazują poprzednie dwie edycje?
0: W poprzednich dwóch edycjach mieliśmy 17, za każdym razem było to 17 szefów kuchni. Tak jak obserwowaliśmy różne inne konkursy, widać było, że jest to całkiem spory odzew wśród szefów kuchni. Mamy nadzieję, że w tym roku zgłosi się więcej, dlatego też powiększyliśmy te kategorie, rozszerzyliśmy kategorie i serdecznie zapraszamy, ale wśród tych szefów kuchni jury wybiera do 6 finalistów. I wśród tych 6 finalistów jeden z nich na pewno otrzyma staż. Inni nagrody na przykład będą to najnowsze termomiksy, czy też tutaj nagrody pieniężne.
1: Szefowie kuchni będą oceniać, będą testować, a czy wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań?
0: Wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań, jeżeli restauratorzy wprowadzą dania do swojego menu, do restauracji.
1: Nie ma takiego obowiązku?
0: Obowiązku takiego nie ma, natomiast myślę, że to jest też...
2: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Tandemy, cargo, handbajki czy elektryki. Takie rowery można też wypożyczać w miejskim systemie we Wrocławiu, a te ostatnie można teraz wypożyczać taniej.
10: Do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę.
1: Jak wypożyczać we wrocławskim systemie te tak zwane rowery niestandardowe? O tym posłuchacie u nas. Najpierw odwiedzimy jednak kino Nowe Horyzonty, gdzie po wakacyjnej przerwie wracają stałe cykle filmowe.
11: Jesień, więc my mocno wracamy z naszymi cyklami. Daniel Ratuszniak, dyrektor kina Nowe Horyzonty. Przede wszystkim cykl Między Słowami. Cykl, który prowadzimy już od wielu lat i to są comiesięczne spotkania. Przyglądamy się filmom od tej strony, można powiedzieć, psychologicznej, wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej.
1: I to jest także film plus rozmowa.
11: Zgadza się. Czyli najpierw mamy właśnie film, a po filmie mamy wspólną rozmowę. W październiku jeden z takich dosyć ciekawszych filmów, który będzie wchodził do kin, Digger pana Alejandro Iñárritu, a 5 listopada, tu już tutaj świadomie, żeśmy zaprogramowali, jeden z moich ulubionych filmów, czyli 3 billboardy z Ebbing, Missouri.
1: A czemu ulubionych? Ja go nie znam.
11: O jest. No, przede wszystkim ze względu na genialną rolę z Frances McDormand. Ten film właściwie był pisany dla niej i to, co ona tam zrobiła w tym filmie, to jest naprawdę coś fenomenalnego. Czyli historia matki, takiej naprawdę mocno zranionej, nie będę zdradzał szczegółów, mocno skrzywdzonej i jak ona sobie z tym tematem radzi, a właściwie jak ona sobie radzi z tym złym światem wokół niej.
1: No, tych filmów, które mają taki potencjał mówienia o emocjach, o uczuciach, jest pewnie dużo do wyboru, ale to nie jedyny cykl w Nowych Horyzontach, więc co jeszcze?
11: Tak, jeżeli jesteśmy w tym kręgu, to oczywiście powracają nasze neuroprojekcje, czyli Asia Wojsiat. Wybieram film wspólnie z Dominikiem z Watching Closely, więc ja jestem bardzo ciekaw spotkania i tej analizy właśnie od strony neurotycznej.
1: I to są spotkania raz w miesiącu, czy nieregularnie?
11: Staramy się, żeby one były raz w miesiącu. Oczywiście patrzymy też na kalendarz i dostępność Asi Wojsiat.
1: Historia kina też jest u Państwa.
11: Tak, Akademia Kina Światowego, czyli nasz sztandarowy projekt wraca. Zaczynamy kolejny semestr. Spotkania zawsze są we wtorek o godzinie 17. Tylko pamiętajmy o tym, że o 17 startuje wykład. On trwa półtorej godziny. Ale można również śmiało przyjść na sam film. Film startuje około godziny 18.30. Ja już jestem tak daleko w tym całym programie, że patrzę właściwie na kończący film ten semestr. Będą to godziny Stevena Daldry'ego.
1: A o jakim przedziale teraz czasowym, analizowanym czy oglądanym mówimy?
11: Ten semestr będzie oscylował wokół kinematografii ostatnich lat, czyli gdzieś tam od 1990 do czasów współczesnych.
1: No i co jeszcze? Na co jeszcze zapraszamy?
11: Jeżeli ktoś jeszcze chciałby bardziej porozmawiać o filmach, to zapraszamy do dyskusyjnego klubu Politechniki w KNH. Te spotkania mamy dwa razy w miesiącu. Program na październik jest bardzo przewrotny, bo się nazywa Każda potwora znajdzie swego amatora. 14 października Potwory i spółka, animacja, ale bardzo sympatyczna i sądzę, że już troszeczkę zapomniana. Natomiast 21 października Witajcie w Hop. Tutaj akurat będzie film premierowy, mocne kino, gorąco polecam.
1: Czyli tutaj z kolei jest tak, że każdy miesiąc ma swój temat?
11: Tak, staramy się wybrać jakieś takie hasło przewodnie i do tego hasła właśnie dobrać dwa ciekawe tytuły. Oprócz tego, że w naszym kinie goszczą filmy, to oczywiście też są pokazy specjalne i transmisje, retransmisje oper. I to naprawdę na tym najwyższym poziomie jest, bo z Metropolitan Opera. Startujemy już właściwie w październiku.
1: I to jest tak, że cały program sezonu możemy sobie sprawdzać
11: tak,
1: na stronie?
11: Tak, tak. Cały sezon oper mamy już opublikowany, bilety są w sprzedaży, szczegóły i konkretne tytuły można sprawdzić na naszej stronie internetowej.
1: No właśnie, jesień to jest chyba taki moment, kiedy jest dużo, dużo premier, dużo filmów wchodzi do kin. Lalka jest taką, no, zapowiadaną.
11: Tak, zgadza się. Jesień zaczyna się z przytupem i zaczyna się z taką naprawdę dużą premierą, czyli Lalka. Premiera 30 września, ale my już zapraszamy 29 września na specjalny pokaz na wrocławską premierę Lalki, organizowana z wytwórnią filmów fabularnych. W tym momencie już mamy zapowiedź, że na pewno będzie z nami producent filmu pan Drabik, ale również będzie aktorka o twórczyni pani Łęckiej.
1: Też we wrześniu Lalka, ale w postaci serialu, ma swoją premierę na jednej z platform streamingowych, a zdjęcia do tego serialu były nagrywane między innymi we Wrocławiu. Na przykład na Szajnochy, na Placu Uniwersyteckim czy na Partynicach. Partynice to zresztą, zmieniając temat, całkiem niezły teren do jazdy rowerem, a o tym właśnie będzie teraz u nas. Z okazji 15-lecia wrocławskiego roweru miejskiego operator systemu firma Nextbike zrobiła badania i wychodzi z nich na przykład, że najwięcej osób wypożycza miejskie jednoślady kilka razy w miesiącu, a ponad połowa użytkowników jeździ na nich krócej niż od 2 lat. Też sprawdziłam, co sądzicie o miejskich rowerach.
12: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
13: W sumie jest dużo rowerów, no i w sumie spoko, stan jest dobry.
1: Nie miałeś jakichś takich przygód, że próbowałeś wypożyczyć i nie działał, albo coś nie dało się wypożyczyć, coś...
14: wakacją, nie wiem.
13: No może raz na 10 rowerów tak się zdarza, ale tak nie za często, nie.
14: Co się zdarzyło?
13: No może, że jakieś koło zepsute, coś takiego.
15: Korzystałam 2 lata temu, teraz jakoś mi nie po drodze, ponieważ blisko mojego miejsca zamieszkania niestety nie ma, bo mieszkam tymczasowo na Stabłowicach, więc tam z tym trochę gorzej, ale jak wcześniej mieszkałam w centrum na Popłowicach, to korzystałam.
16: Ja chciałam skorzystać jeden raz, ale nie miałam helmeta? Kasku ze sobą. Tak, no ale to jest fajnie, że jest taka możliwość, ale oczywiście lepiej jest wynajmować nie pominutnie, a na kilka minut.
15: Ja się boję na tych rowerzach jeździć.
14: Czemu?
15: Nie wiem, że tak strasznie mnie, że ja kogoś może zabić rowerzem, kiedy będzie jeździć.
16: A, ja wiem, czego ja się bałam, że będzie ciężko kręcić pedale.
14: Czyli dlatego na wszelki wypadek kask pani chciała mieć.
16: No tak. Ja mam dziecko i muszę podawać też przykład.
17: Korzystałem wielokrotnie, korzystam nadal.
14: Dlaczego?
17: Własnego nie posiadam, więc dla mnie to jest zawsze większa mobilność, a czasem preferuję rower niż w komunikacji miejskiej.
14: A jak pan ocenia stan rowerów? Zawsze wszystko jest w porządku? Problemy z wypożyczeniem są czy nie? Czy wszystko jest gładko?
17: Przeważnie w porządku jest. Czasami oczywiście zdarzają się sytuacje takie kryzysowe, ale przeważnie z porządku stan techniczny rowerów.
1: Wrocławski rower miejski ma, jak już wspomniałam, 15 lat i ta rocznica przynosi wypożyczającym jednoślady prezenty. A teraz o szczegółach.
12: Aktywnie we Wrocławiu.
10: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Od końca sierpnia w zasadzie mamy większą możliwość wypożyczania rowerów elektrycznych. Do tej pory we Wrocławiu mieliśmy ich 100 sztuk. Od końca sierpnia mamy o 50 sztuk więcej, czyli 150 rowerów elektrycznych, które mogą wypożyczać użytkownicy, jest dostępnych na ulicach Wrocławia. Co więcej, oprócz tego, że jest ich więcej, jest również niższa cena. Do tej pory za minutę jazdy rowerem płaciliśmy 59 groszy, a do końca listopada mamy tę cenę zmniejszoną do 29 groszy za minutę. W przypadku rowerów elektrycznych, w odróżnieniu od tych standardowych, których we Wrocławiu mamy 2400, obowiązuje stawka od pierwszej minuty jazdy, czyli stawka płacimy od razu, gdy tylko wypożyczymy rower. Natomiast przypomnę, że te rowery standardowe tam przez pierwsze 20 minut jeździmy bezpłatnie.
14: Rowery elektryczne, może dopowiedzmy, o czym mówimy tak dokładnie.
10: No właśnie, rowery elektryczne to tak naprawdę są rowery ze wspomaganiem elektrycznym, bo jako takiego roweru elektrycznego w przepisach nie mamy opisanego, także są to rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Polega to na tym, że jadąc mamy wspomaganie, czyli pedałując mamy dodatkowy silnik, który ułatwia nam to pedałowanie, który wyłącza się po osiągnięciu przez rowerzystę prędkości 25 km na godzinę. Czyli jeżeli już jedziemy, jeżeli rower osiągnie tę prędkość, to wówczas już nie mamy wspomagania. Możemy oczywiście szybciej jechać, jeżeli pozwala nam na to siła naszych nóg. Natomiast do 25 km mamy takie wspomaganie. To jest doskonałe rozwiązanie dla osób, dla których rower wydaje się takim środkiem transportu bardzo wymagającym. Gdzieś muszą przejechać do pracy na przykład i się boją, że się spocą, zmęczą i przyjadą już wyczerpani. Poza tym być może niektórym się rower elektryczny kojarzy z tymi nieszczęsnymi pojazdami, które przypominają rowery, na których jeżdżą niektórzy użytkownicy, zwłaszcza dostawcy jedzenia. To nie są rowery, to są tak naprawdę pojazdy, które tylko je przypominają, bo w większości one są wyposażone w manetkę gazu, czyli można nimi jechać i osiągać duże, znaczne prędkości bez konieczności pedałowania. Ich moc silnika jest o wiele wyższa niż ta, która jest dostępna i możliwa dla rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. Także we Wrocławiu oferowane przez firmę Next Bike rowery ze wspomaganiem elektrycznym spełniają oczywiście wszystkie warunki roweru ze wspomaganiem elektrycznym, nie stwarzają takiego niebezpieczeństwa jak te pojazdy, które potrafią się na drogach dla rowerów rozpędzić nawet do 50 km na godzinę.
14: A czy wrocławianie są zainteresowani ich wypożyczaniem?
10: Jest to oferta ciekawa, bo tak jak powiedziałam, można o wiele zwiększyć swój zasięg dojazdu, więc też zauważamy, że te rowery są wypożyczane. Wiadomo, te rowery standardowe, których wypożyczenie przez pierwsze pierwsze 20 minut jest darmowe, będą i cieszą się największą popularnością, ale elektryki, jak też widzimy po tym, że dostawiane są kolejne pojazdy, również ich atrakcyjność jest i wrocławianie z nich korzystają.
14: A jeszcze dopowiedzmy, bo może niektórzy nie wiedzą, te rowery ze wspomaganiem elektrycznym to są nie jedyne takie niestandardowe pojazdy, które można wypożyczać. Jakie jeszcze możemy sobie wypożyczyć za dopłatą?
10: Właśnie te dopłaty, jeśli chodzi o niestandardowe rowery, oprócz elektryków, one są bardzo niewielkie. Czasami można nawet na 24 godziny wypożyczyć rower i za niego zapłacić 10 zł raptem. Te rowery niestandardowe, o których mówimy, to są handbajki, to są takie rowery dla osób z niepełnosprawnością. Są również rowery cargo, rowery towarowe, które również można wypożyczyć. Taki rower jest podstawiany wówczas na konkretną stację. Są również tandemy, czyli dla romantyków. Jeżeli chcielibyśmy sobie razem na romantyczną wycieczkę pojechać, to takie tandemy również można wypożyczyć. I mamy również rowery dziecięce. Te również są dostępne w ofercie rowerów niestandardowych. Żeby wypożyczyć taki rower niestandardowy, musimy sobie zarezerwować taką usługę w aplikacji. Wówczas taki rower jest podstawiany na jedną z pięciu wybranych przez nas stacji. Te informacje wszystkie znajdziecie Państwo w aplikacji. Ceny również są tam podane. Tak jak mówiłam, to są ceny bardzo przystępne, więc zachęcam do opróbowania, zwłaszcza rowerów towarowych, bo to jest fajna opcja, żeby spróbować, czy na przykład zakupy takim rowerem towarowym będą dla nas czymś, jakąś fajną alternatywą do jechania samochodem gdzieś do centrum handlowego, ale również na wycieczki. Rower cargo się super sprawdzi, pakujemy rzeczy na biwak i jedziemy po prostu do parku. No i to jest super zabawa.
14: I takimi pojazdami można pojechać też poza Wrocław?
10: Owszem, pojazdami, rowerami miejskimi możemy jeździć poza Wrocław, co więcej możemy je tam parkować, ponieważ mamy podpisane do naszego systemu wrocławskiego roweru miejskiego, który już teraz jest rowerem aglomeracyjnym, bo przystąpiło do niego również 5 gmin ościennych, czyli Kobierzyce, Wisznia Mała, Kąty Wrocławskie, Czernica i Siechnice. Także możemy tam zaparkować. Również w aplikacji pojawiają się informacje, gdzie można oddać rower za darmo, bo pamiętajmy, że poza stacjami, gdy oddajemy rower poza stacjami, również we Wrocławiu, naliczana jest dodatkowa opłata. A gdy zaparkujemy przy stacji, to takiej opłaty nie musimy uiszczać. Warto również zaznaczyć, że w jedną stronę zawsze, jeżeli chcielibyśmy się przejechać na przykład do Kątów Wrocławskich i tam pozwiedzać rowerowo, to możemy w jedną stronę pojechać rowerem, zaparkować rower przy stacji kolejowej, bo zazwyczaj właśnie w okolicach stacji kolejowych są te stacje roweru miejskiego usytuowane i na przykład w powrotną podróż już się udać pociągiem, jeżeli na przykład już nie będziemy chcieli korzystać z roweru. Także opcji jest dużo, zachęcam do takiego właśnie sprawdzania i takich podróży multimodalnych, czyli z wykorzystaniem różnych środków transportu, bo to się może okazać naprawdę fajna alternatywa do tych podróży samochodem, gdzie tkwimy w korku i uważamy, że tak po prostu już musi być.
14: Według badań przeprowadzonych na zlecenie firmy Nextbike najczęściej wrocławskie rowery miejskie wypożyczamy właśnie na wycieczki. Do pracy dojeżdża na nich niecałe 35% badanych, a niemal 30% używa ich do szybkiego przemieszczania się po centrum Wrocławia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
18: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, jak nas widzą, czyli o najnowszym badaniu wizerunkowym, a to badanie pokazuje, że Wrocław jest jednym z najwyżej ocenianych dużych miast w Polsce pod względem jakości życia, rozwoju zawodowego, akademickości i nowoczesności. A o tym, co jeszcze mówi nam to badanie, rozmawiam z Radosławem Michalskim, dyrektorem Departamentu Marki Miasta we Wrocławiu.
12: Nasz Wrocław.
0: Rzeczywiście badania przygotowywane przez IBIMS przy współpracy socjologów Uniwersytetu Warszawskiego na reprezentatywnej próbie ponad 1000 ankietowanych respondentów i chyba jedyne badanie, które zlecamy w ogóle jako departament. Robimy je raz w roku, żeby zobaczyć, na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o postrzeganie miasta poza miastem. To znaczy, rzeczywiście w tym jedynym badaniu mieszkańcy Wrocławia są wykluczeni z odpowiedzi, ponieważ chcemy zobaczyć, jak działają to wszystko, co się dzieje w Wrocławiu, jak działa poza jego granicami. No i rzeczywiście w tym badaniu tegorocznym, bo robimy je rzeczywiście co roku, wychodzi nam, że wciąż utrzymujemy pozycję lidera, jeżeli chodzi o rozpoznawalność Wrocławia jako miasto dobrego do życia. Mówimy tutaj o osobach, które albo rozważają przeprowadzkę, to tam mówimy o pułapie blisko 30% respondentów i ponad 30%, jeżeli mówimy o tych, którzy deklarują, że w ciągu dwóch najbliższych lat rozważają przeprowadzkę ze swojego miejsca zamieszkania. Wrocław najsilniej rezonuje na województwa ościenne, ale też jeżeli chodzi o wschodnią ścianę. Co jest ciekawe i właściwie pokrywa się z tym, o czym wiemy, tylko analizujemy to za każdym razem, żeby wiedzieć, gdzie należy rozłożyć akcenty komunikacyjne w naszych komunikatach wysyłanych poza Wrocław, to nie przekonujemy jedną konkretną rzeczą, a całością. Wrocław jest skonstruowany synergicznie, to znaczy mamy tutaj bardzo dobrze rozbudowane środowisko akademickie i ono nam mówi o tym, że warto tu przyjechać, bo jest z czego wybierać i tak samo pokazują to ci, którzy rozważają znalezienie swojego miasta do studiowania, ale gdybyśmy walczyli samą akademickością, no tutaj mamy poważną konkurencję, bo tak naprawdę Kraków wypada w bezpośrednich rankingach lepiej, Warszawa również jest w czołówce, no ale jeżeli dodamy sobie do tego na przykład ofertę kulturalną miasta, dołożymy do tego możliwości komunikacyjne Wrocławia, zwłaszcza przy rozbudowie portu lotniczego, to znaczy, że łatwo stąd wyskoczyć chociażby na City Break gdzieś na weekend. Jeżeli spojrzymy na zakłady pracy i inwestycje międzynarodowe, czyli student jest w stanie znaleźć sobie zajęcie jeszcze w trakcie studiowania, a natychmiast po studiach właściwie jest rozchwytywany, jeżeli tylko chce się zaangażować i pracować we Wrocławiu. Jak do tego dołożymy bezrobocie, które oscyluje w przedziale 1,6-2%, czyli właściwie go nie ma w mieście, czyli każdy, kto tu przyjedzie, znajdzie pracę, może nie od razu pracę marzeń, ale ma punkt zaczepienia, od którego może zacząć, to rzeczywiście te wszystkie elementy składają się na poczucie tego, że Wrocław jest dobrym miejscem do życia dla tych, którzy chcą się rozwijać i planują swoją karierę zawodową czy akademicką.
20: Troszeczkę to spróbujmy rozłożyć na czynniki pierwsze. Co mieszkańców innych miast przyciąga do Wrocławia? Co się we Wrocławiu podoba?
0: Mamy to rozpisane w kilkunastu punktach. Zachęcam też do tego, żeby zapoznać się z raportem. On jest publicznie dostępny. Można sobie zobaczyć tam każdy z tych elementów, bo one są podzielone także na grupy wiekowe, na płeć. Ale patrząc na to, co jest interesujące we Wrocławiu, to nasi respondenci zwracali uwagę na łatwość w znalezieniu pracy, dobrej pracy, ofertę kulturalną, poczucie bezpieczeństwa i zdolności komunikacyjne miasta. To znaczy to kim on jest połączony, bo mówiliśmy o porcie lotniczym, który rzeczywiście w tej chwili poszerza swoją ofertę, ale chociażby i Wrocławski Dworzec Główny, choć w tej chwili można powiedzieć, że koleje polskie muszą pracować nad jego większą wydolnością, ale to właśnie ze względu na to, że jest bardzo popularną destynacją. Dość powiedzieć, że co nam wyszło w badaniach turystycznych akurat i nie w tych, o których dzisiaj mówimy, że turyści z Czech, dla których Baltic Express miał być okazją do podróży nad morze, w znakomitej większości zdarza im się wysiadać właśnie we Wrocławiu i tutaj zostawać, zwiedzając Wrocław, który zdaje się powinien bardzo przypominać im Pragę pod wieloma względami, a jednak bardzo jakoś zapadł im w serce. Myślę, że może przez swój piwny klimat, być może właśnie ze względu na to podobieństwo, wszystkie związane z Czechami, czeską duszą. Kiedy mamy tutaj jarmark bożonarodzeniowy, to szczególnie wielu Czechów widać na nim, ale i bez jarmarku jest to jeden z ciekawszych krajów, jeżeli chodzi o zainteresowanie naszym miastem.
20: Coraz więcej osób docenia ofertę gastronomiczną Wrocławia. To przez lata była taka gruba dyskusja w Polsce, że trochę właśnie i Kraków nas wyprzedza, i Warszawa nas wyprzedza. To się powoli zaczyna zmieniać.
0: Myślę, że to się zaczyna zmieniać przede wszystkim siłą gastronomów. Ten geniusz losu Wrocławia, który przyciąga do niego różnych ludzi także spoza miasta, myślę, że też dlatego, że we Wrocławiu każdy może poczuć się wrocławianinem bardzo szybko, bo wciąż jeszcze jesteśmy miastem, które zbudowało się na nowo po 1945 roku i właściwie każdy był skądś. Tam trochę zostało w pamięci. Sprawia, że przyjeżdżają tutaj też ludzie z pomysłami. Widać to po środowisku startupowym, ponieważ Wrocław jest jedną z takich dolin krzemowych startupów w Europie i na świecie. I widać to po środowisku gastronomicznym. Widać to dlatego, że Po pierwsze, gdzieś Wrocław zaangażował się mocno w markę Michelin, czyli w tę markę takiego najpopularniejszego na świecie przewodnika gastronomicznego, ale sam przewodnik nie robi roboty. Robią ją ci, którzy do tego przewodnika aspirują. Aspirują przez to, że prowadzą ciekawą kuchnię, że mają swoje marzenie, potrafią wokół tego marzenia zebrać ludzi, którzy z nim pracują. Przecież sam szef kuchni tutaj cudu nie zrobi, musi mieć dobrą ekipę wokół siebie, musi być liderem. No i tych liderów troszkę nam obrodziło, bo kiedy Wrocław w 2025 roku wchodził do przewodnika Michelin, to był najsilniejszym europejskim debiutem w historii. 22 lokale gastronomiczne się tam pojawiły, mimo że wówczas nie było gwiazdki, ale pojawiły się trzy wyróżnienia Bib Gourmand, czyli tak zwane rozsądna jakość za rozsądną cenę i do tego 19 lokali z rekomendacjami. Na rok 26 rozbił bank i właściwie uplasowaliśmy się na drugim miejscu za Warszawą. A wydawałoby się, że Warszawa i Kraków w szczególny sposób są w czołówce, bo od wielu, wielu lat były w przewodniku wymieniane. Warszawa, bo kiedyś, dawno temu przewodnik zmapował wszystkie stolice europejskie, a Kraków jako turystyczna destynacja zawsze sobie tam dobrze radził, a tymczasem Wrocław jest na drugim miejscu z dwiema gwiazdkami, w tym jedna dla pierwszej polskiej szefowej kuchni, więc myślę, że to troszeczkę pokazało silniej ten potencjał, wyeksponowało go. Zresztą w tym badaniu też o to pytaliśmy. Widzimy, że mamy troszkę do zrobienia, bo ile rozpoznawalność samego brandu gastronomicznego Wrocławia rośnie, no to powinniśmy jeszcze silniej zaangażować się w pokazywanie tych właśnie marek, które w przewodniku Michelin są. Ale nie chciałbym się skupiać wyłącznie na nich, bo kiedy spojrzymy na to, jak się Wrocław ładnie zbudował, to pamiętamy o ulicy Bogusławskiego, która kiedyś była takim zapomnianym rejonem miasta, w którym kręciło się filmy i to dekady temu. Dzisiaj jest to piękne, pubowo-knajpkowe ciąg komunikacyjny, w którym takie lokale też mają swoje miejsce i nie są nie tylko studenckie, tam teraz każdy znajdzie coś dla siebie. Później mamy ulicę Włodkowice i właściwie dzielnicę Wzajemnego Szacunku, gdzie również pojawiło się trochę lokali takiej też dobrej jakości. Rynek i okoliczne uliczki tutaj również nie narzekają na brak pomysłów i konceptów, w których można się odnaleźć. Piwnica Świnicka jest to miejsce, o którym mówimy, że jest najstarszym ciągle działającym lokalem gastronomicznym Europy, a pewnie i świata. Choć tutaj parę innych lokali próbuje z nami konkurować, ale trzymamy się swojego i właściwie na stałe była zżyta z ratuszem wrocławskim, bo pod nim się znajduje. To wszystko daje pewien klimat, ale zarazem też zbudowało się bardzo ciekawe środowisko gastronomiczne. A jakby mijamy te wszystkie zaułki, to popełniłbym duże fopa i błąd, gdyby nie powiedział o przestrzeni pomiędzy Mostem Pomorskim a Mostem Uniwersyteckim, bo tam właściwie było zagłębie przewodnika Michelin. Każdy z tamtych lokali w tym przewodniku figuruje, co też pokazuje, że czasami obecność obok siebie też motywuje nawzajem do podnoszenia jakości. Ale myślę też, że to środowisko restauracyjne, które pojawiło się przy okazji szkoleń, przy okazji spotkań integracyjnych, zbudowało się bardzo silnie. I sądzę, że większość z tych osób nawet nie walczy o to, żeby w przewodniku być, tylko walczy o to, żeby robić dobrą kuchnię, a walcząc o to, żeby robić dobrą kuchnię, siłą rzeczy sprawia, że środowisko się rozwija. No i dzięki temu, jak sądzę, mam taką nadzieję, bo tego nigdy nie wiem, ale bardzo mocno trzymam kciuki, żeby kolejne lata były jeszcze lepsze, jeśli o tę gastronomię chodzi.
20: I wzorem też takich zachodnich metropolii, zachodnich miast, coraz więcej bardzo dobrych lokali pojawia się, nie mówię, że na obrzeżach miast, ale też na osiedlach nie w ścisłym centrum. To przecież w Londynie bardzo, czy w Berlinie bardzo, bardzo częste zjawisko i tutaj we Wrocławiu też.
0: Tak, bo wymieniliśmy sobie zagłębia restauracyjno-gastronomiczne, które siłą rzeczy sprawiają, że wokół siebie powstaje kilka lokali różnych branż. Przez branżę mam na myśli kuchnie regionalne, bo tutaj mamy też bardzo silnie reprezentowaną Azję i bardzo silnie reprezentowane Włochy. Z wielką niespodzianką, bo Polacy są miłośnikami włoskiej kuchni. Ale jak spojrzymy na włocławskie osiedla, to rzeczywiście tak jest. I są takie klejnoty poukładane w różnych miejscach, do których ci, którzy są wyźbicielami specyficznego rodzaju kuchni, specjalnie dojadą, nadłożą drogi. To zresztą też jest dobre, dlatego że zagłębia restauracyjne mają to do siebie, że ściągają turystów, a wrocławianie też lubią skorzystać z dobrej oferty gastronomicznej i takie miejsca mają nie zawsze na swoim osiedle akurat to, które lubią, ale wiedzą, gdzie mogą dojechać i rzeczywiście wówczas bez natłoku turystycznego z takiego miejsca skorzystać.
20: Coraz więcej osób docenia takie zielone tereny, takie tereny rekreacyjne, że to ma coraz większe znaczenie właśnie w ocenie miasta, w tym, jak to miasto jest postrzegane. Jak to teraz jest we Wrocławiu?
0: Ten raport nie oznacza, że u nas w mieście wszystko jest perfekcyjnie, idealnie i każde podwórko jest dopieszczone i dopięte na ostatni guzik. To tylko oznacza, że rzeczywiście generalny wizerunek Wrocławia jest postrzegany w taki sposób, jako miasto szansy, jako miasto, w którym warto zainwestować, aby swoją przyszłość z nim związać. I ci, którzy patrzą z zewnątrz na Wrocław, rzeczywiście postrzegają go w dużym obrazku. Postrzegają go poprzez Odrę, która odżyła na nowo jako miejsce rekreacyjne Wrocławia. Pamiętam, bo jeszcze z dziadkiem spacerowałem sobie wzdłuż dzisiejszego bulwaru Dunikowskiego i on tak zupełnie nie wyglądał. Miało porośnięte chaszczami jakieś nabrzeże, właśnie nie było widać wody. Wzdłuż tego murku, jak się szło w kierunku Muzeum Narodowego, to jeszcze coś można było zobaczyć, a dzisiejsza Zatoka Gondoli była po prostu takim oczkiem wodnym, w którym można było spotkać lokalną faunę i florę, ale niekoniecznie jakąkolwiek aktywność turystyczną. Po rzece pływały cztery duże statki, jedna mała kaczuszka, to nazwa własna akurat tego stateczku, której można było popłynąć przez kawałek rzeki. No a dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej. Po pierwsze, bulwary Dunikowskiego odżyły, są miejscem stałych spotkań mieszkańców i spontanicznych, i tych chociażby zebranych wokół Gastromiasta albo innych eventów, które się tam odbywają. Pięknie odnowiony Ostrów Tumski, na którego panorama rozlega się właśnie z rzeczonych bulwaru Dunikowskiego, również dobrze się prezentuje, a żegluga po Odrze, powiedziałbym, że w sezonie jest nawet tłoczna. Więc rzeka odżyła i stała się jednym z magnesów Wrocławia i bardzo dobrze, bo to pokazuje, że oswoiliśmy ją na nowo. Nie kojarzy nam się już wyłącznie z rokiem 97, również ważnym w historii Wrocławia, ale dzisiaj kojarzy się z ruchem turystycznym, rekreacją i takim fajnym spędzaniem wolnego czasu. No i przestrzenie zielone we Wrocławiu. Wrocław rzeczywiście jest zielonym miastem. My dzisiaj rozmawiamy we wrocławskim rynku, patrzymy sobie na nasadzenia na placu Gołębim chociażby, których niedawno jeszcze nie było. Tu mowa o ponad 70 nowych drzewach, a to jest tylko symbol, bo te drzewa tutaj nigdy parku nie zbudują, zresztą nie taki jest ich cel. Natomiast kiedy spojrzymy na te inwestycje zielonego Wrocławia, na to wszystko, co się zadziało nie tylko na staromiejskich bulwarach ciągnących się wzdłuż dawnych murów warownych miasta, ale też na te parki, które powstały w innych miejscach, na rezerwat przyrody, na nowe tereny zielone, to jest ich naprawdę sporo. I one służą dwóm celom. Po pierwsze, pokazują zielony Wrocław w sensie ekologicznym, nawet symbolicznie, ale też bardzo praktycznie, bo rzeczywiście te miejsca mają znaczenie ekologiczne, a po wtóre są miejscem przyjemnego spędzania wolnego czasu. Można przejść się tam na spacer, pojeździć na rowerze, pobiegać z psem. Myślę, że to jest coś, co w ogóle jest na mapie turystycznej Wrocławia dzisiaj. Po Wrocławiu podróżują turyści często szlakiem Krasnali. Tu widać szczególnie najmłodszych, którzy gdzieś z mapkami biegają i próbują zebrać je wszystkie. Ale ta zieleń wrocławska też skłania do tego, żeby sobie pospacerować. I stąd na przykład spacer z wrocławskiego rynku przez Ostrów Tumski w kierunku Hali Stulecia jest okazją do przyjemnego spędzenia czasu.
20: To na koniec powiedzmy jeszcze, jakie mamy zadanie domowe. Co nam ten raport mówi i co powinniśmy zrobić, żeby to postrzeganie miasta było jeszcze lepsze?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że możemy na nie spojrzeć z dwóch poziomów. Pierwszy poziom chyba taki najistotniejszy. Mówiliśmy o tym, że badanie pokazuje synergiczne postrzeganie miasta. Synergiczne oznacza, że nie mamy u siebie Disneylandu, który ściąga turystów tylko w to konkretne miejsce, nie mamy jednego wielkiego zakładu pracy, do którego przyjeżdżają tylko ci, którzy szukają jego konkretnie, i nie mamy jednego kierunku studiów, który przyciąga młodych ludzi. To wszystko, co się tutaj dzieje, podobnie jak turystyka, i to porównanie jest dość istotne, zasadza się na czymś, co ludzie powiedzieli, że miasto jest dobre do życia. I to generalne poczucie, że miasto jest dobre do życia, zasadza się na tym, z czym ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, się spotykają. No bo tak jak sobie powiedzieliśmy, Wrocław wymaga jeszcze wielu inwestycji w wielu obszarach. Są dzielnice, w których osiedla, w których należałoby silniej wejść, jeżeli chodzi o remonty podwórek, to się dzieje, ale oczywiście nie wszystko naraz, nie wszystko w jednym momencie zadziać się może. Ale ci, którzy przyjeżdżają do Wrocławia, mają poczucie, że wrocławianie są generalnie zadowoleni z życia w mieście. To się przejawia na różne sposoby, no bo to nie jest tak, że spotykamy kogoś na ulicy i mówi: hej, fajnie mi się tutaj żyje. Raczej widać to po tym, w jaki sposób opowiadają o Wrocławiu, także na zewnątrz, w jaki sposób mówią do swojej rodziny i przyjaciół, kiedy do Wrocławia przyjeżdżają. Jak podchodzą do ludzi, których spotykają na ulicach czy w miejscach, w których się zatrzymują, bo tutaj mówimy czy choćby o branży hotelarskiej, która też opiekuje się turystami w sposób szczególny, czy o branży gastronomicznej, którą dzisiaj omawialiśmy na każdy możliwy sposób, bo to, w jaki sposób goście czują się zaopiekowani właśnie w tej gościnności, sprawia, z jakim wrażeniem z Wrocławia później wyjadą. To wszystko rzutuje na to, że mają poczucie, że w Wrocławiu dobrze się żyje, ale za to odpowiadają w największej mierze mieszkańcy, którzy mają dobrą opinię o swoim mieście, to znaczy dobrze się w nim czują.
12: Nasz Wrocław.
20: W badaniu respondenci najwyżej ocenili to, że Wrocław jest atrakcyjny i przyjazny turystom. Takie 8 na 10.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
21: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
22: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
23: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: przy mikrofonie Joanna Strutyńska. 2 lata mijają właśnie od ostatniej powodzi, którą we Wrocławiu dobrze pamiętamy, choć na szczęście nie zrealizowały się wtedy najgorsze scenariusze. Wrocławscy ekolodzy wspólnie z tymi z Polski i z innych krajów apelują teraz o bardziej zaangażowane działania w ochronie przeciwpowodziowej.
3: Ważne dla mieszkańców Wrocławia.
4: Krzysztof Słonicki, Fundacja Ekorozwoju, Koalicja Czas na Odrę. Jeśli chodzi o to lato, nie było tak tragicznej sytuacji jak do tej pory, jak w 2024 roku. Nie było też złotej algi, ale mieliśmy katastrofę na jeziorze Pilchowickim, pomór ryb. Mieliśmy nawalne deszcze w Głuchołaza, które też zmyły kawał miejscowości. To jest coś, co jest mniej widoczne, ale to jest susza. W tym roku najbardziej dotknęła nas susza. To jest rok najgorętszy w Europie, 2,5 stopnia więcej niż średnia z wielolecia z XIX wieku. 29 lat temu mieliśmy tu powódź. W tym roku wielka susza i pomór ryb. I teraz to jest tak, że to są naczynia połączone. Susza i powódź to jest po prostu to samo. Jeśli nie mamy naturalnej retencji krajobrazowych, zrenaturyzowanych rzek, to jesteśmy zagrożeni powodzią i suszą. Co więcej, tą suszą, która jest znacznie groźniejsza niż ta, która jest widoczna, dlatego że jestem z wykształcenia hydrogeologii i doskonale to widzę. Najgorsza susza jest to ta susza, której nie widzimy. Brakuje coraz częściej wód podziemnych. Próbuje się wiercić coraz niżej, ale to nic nie da, dlatego że to są zasoby nieodnawialne. Te wody, które zczerpujemy, to są wody, które powstawały często kilkadziesiąt lat temu. Więc to rozwiązaniem jest renaturyzacja, rozwiązaniem jest ochrona mokradeł, rozwiązaniem są też ochrona retencji krajobrazowej. Czy to można robić? To jest problem, który występuje, uwaga, nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, też w Niemczech. To jest sprawa międzynarodowa, sprawa dotycząca katastrofy klimatycznej. To jest kwestia też łączenia kropek. Po prostu susza, powódź, pomór ryb to jest po prostu to, co nas w tej chwili dotyka i oby ta sytuacja nie powtórzyła się z 2024 roku, ale nie mamy żadnej gwarancji. Niż genueńskich, które te się rozwiną na Morzu Śródziemnym, dotkną nas katastrofalnymi opadami, większymi niż w 1997 roku, ale ja przypominam, że w tej chwili temperatura Morza Śródziemnego to jest w niektórych rejonach to jest powyżej 4 stopnie więcej niż średnia z wielolecia, więc nie mamy żadnej gwarancji, że powódź jeszcze w tym roku nawet nas nie dotknie, dlatego apelujemy o to, żeby zwracać na to uwagę.
5: Radosław Gablik, Stowarzyszenie Ekologiczne Ekounia, Koalicja Ratujmy Rzeki, Koalicja Czas na Odrę. Małe takie wspomnienie, bo ja tu niedaleko mieszkałem tego miejsca. Właściwie ta woda płynęła tutaj takim dosyć wartkim nurtem, tą ulicą, także ulicą Kościuszki przez Wrocław, 29 lat temu w lipcu. I wtedy mówiono, że to jest powódź tysiąclecia, prawda? Że raz na 1000 lat prawdopodobieństwo, że taka powódź się zdarzy. Minęło 27 lat i w Kotlinie Kłodzkiej, prawda, o czym w 24 roku, w Kotlinie Kłodzkiej na pograniczu polsko-czeskim, w Sudetach, powódź była wcale nie mniejsza. Dowód na to jest taki, że w Kłodzku samym, na wodowskazie, wody było o 1,5, w ogóle niewyobrażalne, o 1,5 metra więcej, prawda, nie? Stąd to hasło naprawdę, ono nie jest wymyślone. Powódź jest dziełem człowieka. Jak człowiek nieumiejętnie przeciwdziała, prawda, albo wpisuje się w tereny zalewowe, wchodzi z budownictwem w tereny zalewowe, co ma miejsce w Kotlinie Kłodzkiej, działa też, prawda, reguluje rzeki, buduje zbiorniki, które tworzą iluzję, prawda, ochrony przeciwpowodziowej, buduje wały przeciwpowodziowe, które tworzą często iluzję ochrony przeciwpowodziowej, bo przy dużych powodziach, takich, z jakimi mamy teraz do czynienia, to ludzie są bezradni właściwie. Ludzie muszą być przygotowani na ewakuację, ratowanie życia i swojego podstawowego majątku. Te działania, jak nie wiem, pogłębianie rzek w tej sytuacji suszy, pogłębianie Odry, żeby więcej wody się zmieściło w tej Odrze, powoduje inny skutek, bo na wypadek suszy powoduje drenaż właściwie. Do tej pogłębionej Odry spływają jeszcze wody sąsiednie i przesuszają jakby dodatkowo tereny. Tu trudno nie straszyć, jeśli ludzkość się nie zabierze za rozumne przeciwdziałanie temu. Rozumne, czyli nie regulacje rzek, nie budowę zbiorników, jak nastąpiła po powodzi, my jesteśmy też częścią koalicji Ratujmy Rzeki. Eksperci koalicji po 2024 roku zwrócili uwagę, że setki milionów złotych, które wydano na naprawę skutków powodzi, właściwie zaskutkują zwiększeniem zagrożenia powodziowego. Dlaczego? Jednym przykładem, żeby nie... tą Białą Lądecką i inne rzeki, prawda? Zamiast renaturyzować to, co Czesi na przykład świetnie robią, widzieliśmy, jak oni to robią i im się to sprawdza. Uformowano tak zwane trapezowe koryto, czyli brzegi sformułowano w formie trapezu i rzeka jest teraz znowu w formie trapezu, która była już przez tą powódź, jakby można powiedzieć, rozbita i zróżnicowana. Znowu ją daliśmy do kubki w formie trapezu i wyprostowaliśmy koryto. Czyli taką rynną, nawet jak ona nie jest wybetonowana, ona jest z kamienia, bo tam są zwykle kamienie, taką rynną naprawdę na kolejna powódź popłynie jeszcze szybciej i jeszcze mocniej uderzy. To jest absurd, prawda, że my kompletnie nie wyciągamy wniosków jakby z powodzi, nie idziemy w kierunku wykorzystywania jakby tej sytuacji do takiej renaturyzacji rzek, która musi łączyć retencję, prawda, oczywiście musi łączyć retencję i musi łączyć ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą, bo to jest to łączenie kropek, a idziemy jakby rozwiązaniami hydrotechnicznymi. My wówczas mówiliśmy, przyjeżdżali eksperci Banku Światowego po powodzi w tamtym roku, byłem akurat w ministerstwie, to jest już dosyć ostatni akapit, i mówili mi, niekoniecznie musimy zbudować zbiorniki, prawda? Odchodzi świat od zbiorników, już wówczas, 30 lat temu. No ale poszło jak poszło i niestety trwamy w tym cały czas, bo gospodarka wodna jest, bym powiedział, najbardziej archaiczna w naszym kraju. Mówię to ze smutkiem, ale tak trzeba powiedzieć, że czyli mimo różnych deklaracji, prawda, o potrzebie uwzględniania ochrony przyrody, potrzebie takiej działań związanych z wykorzystaniem jakby tego zasobu przyrodniczego, działania idą kompletnie z takim pomysłem, ujarzmiamy przyrodę, ujarzmiamy rzeki, my je ujarzmimy, chwycimy, prawda, i będziemy bezpieczni przed powodzią. Nie będziemy. I przed suszą. Nie będziemy.
14: Jak słyszycie u nas teraz o ochronie przed powodziami, bo akurat mijają 2 lata od ostatniej powodzi, która przechodziła również przez Wrocław. Przekonajmy się teraz, jakie działania zdaniem ekologów należy podjąć i co właściwie oznacza renaturyzacja rzek.
5: W praktyce to oznacza tyle, że rozszerzamy na przykład wały przeciwpowodziowe, zwiększamy możliwość rozlania się rzeki, zwiększamy retencję, prawda, w dolinie rzeki. Poza te wały, a czasem likwidujemy wały, likwidujemy to trapezowe, Czesi to zrobili tak, to trapezowe koryto likwidują, spłaszczają te brzegi i okazuje się, że rzeka sobie bardzo dobrze radzi, rozlewa się, prawda, wtedy ponad to, nie ma wałów, nie ma tych takich stromych brzegów i Czesi tam w tym miejscu, gdzie nam pokazywali, to od tego roku nie było właściwie powodzi. Mimo że miejscowości są niedaleko, nie ma żadnych wałów. To oczywiście to nie zawsze się zdarzy, bo przyjdzie taka powódź czasami, że ona będzie, ale zadziwiająco ta naturalna rzeka jest w stanie dużo więcej wody przyjąć. Oczywiście renaturyzacja się musi w takich górach łączyć też z tym, co się dzieje niedobrego w lasach, bo powódź się zaczyna tam w tych lasach, w Kotlinie Kłodzkiej, jak już chwilę jesteśmy. Bo tam są drogi leśne porobione, wybetonowane i tak dalej. I w razie opadów tam się woda nie zbiera, też się nie zbiera, on płynie błyskawicznie.
4: Na suszę i na powodzie potrzebujemy naturalnych dolin rzecznych, odsuniętych wałów, meandrujących rzek, retencji naturalnej krajobrazowej na obszarach leśnych i na obszarach rolniczych.
14: Tak na poziomie lokalnym, jak panowie oceniają to, co robi Wrocław? Bo słyszymy przy każdej inwestycji ogrody deszczowe, zachowywanie generalnie jakichś terenów podmokłych. Jak panowie oceniają skalę tego i wystarczalność?
5: No ja powiem tak, że niewątpliwie pozytywne jest, że Wrocław zaczął sadzić dużą, wysoką zieleń. To w kontekście zmian klimatycznych, no jak się jeździ, widać, prawda, nawet jest czasem za dużo tych drzew powsadzanych, wydaje się, gęsto, więc to jest jakby pozytywne i same te działania jakby są, można powiedzieć, idą w dobrą stronę. No musimy mieć świadomość, że ta wyspa ciepła w Upały, to ona jest tutaj we Wrocławiu. Ja mieszkam pod Wrocławiem i to jest naprawdę około 9-10 stopni. Tu jest, nie wiem, 30, a u mnie jest 20, prawda, jak ja tam zajadę. I to ma miejsce, więc my jak najmniej betonu, prawda, tu jeszcze wydaje się jest sporo do zrobienia. Bym powiedział, chwaląc jakby te drzewa, zieleń, to bym powiedział, że jeśli chodzi o planowanie przestrzenne i na przykład zezwolenia, no to widzimy tak, że pod budynkiem, prawda? Architekci zezwalają na to, że no mamy, nie wiem, 10-20% zieleni, a reszta jest jednak beton. Ja bym to odwracał, prawda? Tam powinno być 10-20% betonu, a reszta powinno być zielenią, w tym wysoką zielenią. No tak mamy szereg miejsc, gdzie możemy pokazać, że nieśmiało to trochę idzie. Myślę, że wobec tego, co się będzie działo, co się już dzieje, że mamy temperaturę podniesioną o 2,5 stopnia w Europie i w Polsce też tutaj mamy około 2-2,5 stopnia, w miastach jeszcze więcej, bo właśnie ze względu na tą wyspę ciepła, w stosunku do czasów przedindustrialnych, no to wpływ negatywny na człowieka, też na niestety zgony ludzi, prawda, w trakcie upałów, no będzie rósł. I to także śmielej, bym powiedział, na Wrocław.
4: We Wrocławiu i w innych dużych miastach widzimy w tej chwili odwrót od tej betonozy, większa retencja, próbuje się wodę zatrzymywać i to jest dobry trend. Natomiast jeśli chodzi o zapobieganie skutkom suszy i powodzi, to przede wszystkim musimy na dużą skalę działać na obszarach rolniczych i leśnych, bo tam możemy dużo wody zatrzymać. Tutaj to są zmiany kosmetyczne, one poprawią trochę komfort życia w miastach, ale one nie uratują nas przed suszą i przed powodziami, dlatego bardzo ważne są działania w rolnictwie i w resorcie leśnictwa.
14: Na Dolnym Śląsku trwa jeszcze odbudowa infrastruktury po ostatniej powodzi, mówi pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński.
7: Wody Polskie konsekwentnie realizuje zadania popowodziowe związane z przywróceniem do stanu technicznego obiektów przed powodzi, jak i skupiają się na realizacji zadań strategicznych, zadań przeciwpowodziowych dotyczące obszaru, którym zarządza RZGW we Wrocławiu. W 2024 roku zrealizowaliśmy łącznie 274 zadania popowodziowe na kwotę prawie 80 milionów złotych. W 2025 roku zrealizowano kolejne 318 zadań łącznie wartości prawie 300 milionów złotych. Dodatkowo w ramach zakończonego projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły zrealizowaliśmy zadania, te najpilniejsze zadania związane chociażby z zabezpieczeniem zbiornika Topola. Zabezpieczenie zbiornika w stronie śląskiej, to jest na decyzji nakazowej, oraz szereg zadań związanych z umocnieniem, przywróceniem ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych, udrożnieniem cieków. Łączna wartość tych zadań to jest kolejne 212 milionów złotych. W tym roku również Wody Polskie realizują z RZGW Wrocław, RZGW Gliwice zadania na kwotę prawie 120 milionów złotych, z czego 74 miliony przypada na obszar działania RZGW w Wrocławiu. W tym roku zawarliśmy prawie 80 porozumień z samorządowcami na kwotę 18 milionów złotych, co pozwala w szybkim czasie transferować środki do tych miejsc, które zdaniem samorządowców są najbardziej newralgiczne. Równolegle RZGW realizuje szereg inwestycji strategicznych. W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań finansowanych z budżetu państwa, jak i z Funduszu Spójności, to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamieniec Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów. Ten zbiornik ma bardzo duże znaczenie, jak chodzi o redukcję szczytu fali powodziowej, tak aby w bezpieczny sposób można było ją transferować w dół przez kaskadę zbiorników i chronić tym samym miejscowości zlokalizowane wzdłuż Nysy Kłodzkiej i kolejne Odry aż do Wrocławia. Prowadzone są również działania związane z odbudową zbiornika w stronie śląskiej. Zakontraktowaliśmy w tym roku projektanta, wybraliśmy już wariant odbudowy, będzie to nowoczesne rozwiązanie, urządzenie spełniające aktualne normy i przepisy. Rozpoczęcie prac będzie możliwe do końca przyszłego roku, wtedy będziemy mieli wszystkie decyzje niezbędne do realizacji. Innym elementem działań jest także opracowanie studium wykonalności programu redukcji ryzyka dla zlewni Nysy Kłodzkiej. Ono obejmuje analizę szerokich wachlarzy rozwiązań, odbudowy zbiorniku poprzez działania strukturalne, działania niestrukturalne. Wszystkie dotychczas opracowane warianty w ramach programu redukcji ryzyka są w tej chwili analizowane przez zespół ekspertów. Te rozwiązania będą poddane szerokim konsultacjom społecznym. Zakończenie prac studialnych planowane jest na koniec pierwszego kwartału przeszłego roku.
14: Jak dodaje pełniący obowiązki dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jacek Drabiński, łączna wartość inwestycji przeciwpowodziowych, które mają być realizowane na Dolnym Śląsku w ciągu najbliższych lat, przekracza kilka miliardów złotych.
6: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam Was dzisiaj na ulicę Oławską, bo tam, w samym centrum naszego miasta, między Rynkiem a Placem Dominikańskim, warto na chwilę zwolnić krok i spojrzeć na plenerową wystawę Kroniki Wrocławianek. To historie bohaterek, które żyły w różnych czasach, ale swoją pracą, odwagą, talentem i determinacją wpisały się na stałe w historię najpierw Breslau, a potem powojennego Wrocławia. Skąd pomysł na tę wystawę? No bo kiedy myślimy o historii miast, podręczniki i pomniki bardzo często podsuwają nam nazwiska polityków, generałów, architektów czy urzędników. I niestety zbyt rzadko pamiętamy, że równorzędnymi twórczyniami tego miejsca były kobiety. Na wystawie spotkamy sylwetki wybitnych naukowczyń, odważnych działaczek społecznych, pionierek architektury, niezwykłych sportsmenek i artystek, kobiety różnych epok, języków i tradycji, które łączyła jedna wspólna cecha. Odwaga, niezwykły talent i determinacja, żeby zmieniać otaczającą je rzeczywistość, wbrew ograniczeniom, które były codziennością w ich czasach. O tym, jak wyglądało przywracanie tych zapomnianych biografii, jak wybierane były bohaterki i co te dawne wojowniczki mówią współczesnym wrocławiankom, porozmawiam dzisiaj z koordynatorką i realizatorką całego przedsięwzięcia, Małgorzatą Czaicką-Moryń, prezeską Fundacji Freja.
13: Ciekawostki o Wrocławiu.
20: Pionierki, liderki, wojowniczki Wrocławia, które to miasto nam budowały, a o których nie zawsze pamiętamy i właściwie czasem nie wiemy, że miały taki wkład w kształtowanie tego miasta.
24: Na wystawie będzie można poznać biografie, takie najbardziej podstawowe, kobiet, które działały jeszcze w Breslau przedwojennym, ale również, tak jak wspomniałaś, kobiet, które budowały Wrocław, na przykład w latach 40. Zofia Gumińska, Zofia Gostomska-Zarzycka i wiele innych pań.
20: Przyjrzyjmy się im nieco bliżej. Na kogo zwracamy uwagę?
24: Zwróćmy uwagę może przede wszystkim na osoby, o których wiemy niewiele, które w ogóle tak naprawdę nie pojawiają się w przestrzeni miejskiej. Chociażby pierwsza doktorka na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z pierwszych doktorek w Niemczech, czyli w ówczesnym Breslau, Klara Haber-Immerwahr, o której tak naprawdę niemieckie uniwersytety wiedzą o wiele więcej niż my, gdzie Klara otrzymała swój doktorat, czy też zdobyła swój doktorat, bo otrzymała, nie można w tym momencie powiedzieć. A we Wrocławiu tylko jedna mała tablica mówi, i to naprawdę trzeba się natrudzić, żeby ją znaleźć, o tym, że Klara Haber-Immerwahr zdobywała tutaj swoje wykształcenie.
20: To były czasy, kiedy wcale o taki doktorat u kobiet nie było łatwo.
24: Zdecydowanie. Wiele naszych bohaterek to są pionierki, tak jak w tytule projektu, pionierki w jakiejś dziedzinie. Mamy wśród kobiet również Paulę Ohlendorf, niesamowitą społeczniczkę, działaczkę, która w naszym mieście zasłynęła i była pierwszą kobietą w Radzie Miejskiej Niemiec.
20: No, czyli taka społeczniczka, aktywistka, polityczka.
24: Zdecydowanie tak. Reprezentowała partię, niemiecką partię demokratyczną i działała na terenie całego miasta. Zresztą jej willa, w której prowadziła żłobek i przedszkole, znajduje się obecnie, no niestety już ma trochę inne zadanie, na Krzyckiej 35.
20: To kogo jeszcze zobaczymy na wystawie?
24: Zobaczymy jeszcze panią Hannę Gucwińską, która starszemu może pokoleniu kojarzy się z Kamerą wśród zwierząt i o której na pewno warto pamiętać, zwłaszcza we Wrocławiu. Dzięki niej zasłynęło nie tylko zoo, ale również Wrocław w całej Polsce. Kogo jeszcze zobaczymy? Tak naprawdę możemy poznać jeszcze panią Alice Rosenstein i tutaj idę o zakład, że niewiele osób w ogóle kojarzy nazwisko pani Alice Rosenstein, która znowu pojawia się w informacjach neurochirurgów na całym świecie, ale we Wrocławiu nie wiemy o niej nic. Pani Alice Rosenstein była prawdopodobnie pierwszą kobietą neurochirurg w Niemczech, a może i na świecie, nie wiadomo. Zdobywała swoje doświadczenie we Wrocławiu właśnie na obecnej ulicy Komandorskiej 118-120, gdzie mieści się teraz Uniwersytet Ekonomiczny, ale przed wojną znajdował się drugi co do wielkości szpital.
1: Hanna Hirschfeldowa też?
24: Zdecydowanie tak. Panią Hannę Hirschfeldową, no nie mogło jej zabraknąć na naszej wystawie, aczkolwiek powiem szczerze, że 1000 słów, w której chcieliśmy zamknąć jej biografię, to było bardzo trudne wyzwanie.
1: Trochę w cieniu, trochę zapomniana. Teraz zaczynamy przypominać jej historię, ale w ogóle chyba z historią kobiet tak jest, że nie do końca o niej pamiętam.
24: To jest właśnie temat, czy też zadanie, któremu chcemy trochę podołać. To znaczy chcielibyśmy właśnie, żeby młodzież, do której tak naprawdę skierowany jest nasz cały projekt, poznawała historię Wrocławia, ale właśnie w kontekście tych biografii kobiet. I dzięki temu również poznawała te niesamowite, niezwykłe kobiety, które może i pani Hanna Hirschfeldowa była w cieniu swojego męża, ale wydaje mi się, że to na własne życzenie odrobinę, ale mimo wszystko ich małżeństwo z opowieści osób, które ich znały, uchodzi jednak za małżeństwo partnerskie.
1: To też te kroniki wrocławianek pokazują, jak wielokulturowe jest to miasto, że było budowane przez kobiety z wielu kultur. To nie jest taka jednolita, prosta historia tego miasta.
24: Zdecydowanie tak, bo mamy tutaj kobiety Niemki, mamy Żydówki, mamy Polki i na naszej wystawie, jak i podczas całego projektu staramy się właśnie pokazać to, że kobiety z różnych kultur, różnych wyznań, o różnych sylwetkach budowały nasze miasto, czyli to, czym możemy się szczycić, czym możemy się cieszyć teraz.
1: Jak ważne jest to, żeby o tym pamiętać?
24: Ważne jest, żeby wydobywać te postaci, no w tym przypadku akurat kobiet, żeby mówić o historii nie o liczbach, nie o datach konkretnych, ale o osobach. I to jest nasze zadanie, żeby przywracać je, niektóre z nich przywracać pamięci, ale niektóre w ogóle odkrywać i dać również możliwość odkrycia innym.
1: Właśnie myślę sobie, że to dla, nie wiem, jakichś młodych aktywistek, dziewcząt, polityczek może być motywujące zobaczyć takie biogramy, zobaczyć takie sylwetki, które w takich czasach nie do końca sprzyjających, ale potrafiły robić fantastyczne rzeczy dla tego miasta.
24: Oczywiście, że tak. Tutaj mamy niesamowite przykłady, na których możemy pokazywać młodym kobietom, dziewczętom w szkołach, co można było wtedy, pomimo, tak jak powiedziałaś, tych niesprzyjających zupełnie warunków, że można było osiągnąć. Tak, jeżeli miało się samozaparcie, siłę, tą pasję w sobie, to można było bardzo dużo osiągnąć. Ale bardzo często też w tych biografiach, które poznawałam podczas przygotowania i wystawy z moimi koleżankami, czy też całego projektu, bardzo często one miały wsparcie ze strony swojej rodziny. To jest również bardzo istotne.
1: Jak mówimy o tej wartości edukacyjnej, to w projekcie jest też bardzo duży nacisk, kładziecie na to. Przygotowane są materiały edukacyjne, materiały, które nauczyciele mogą wykorzystać na lekcjach.
24: Oprócz materiałów, które będą mogli nauczyciele wykorzystać na naszej stronie,

0: bardzo ważne jest dla nas również zapraszanie nauczycieli i edukatorów, nauczycielek i edukatorek na spotkania i seminaria z nami. I takie pierwsze seminarium, drugie właściwie, bo pierwsze miało miejsce i cieszyło się bardzo dużą popularnością, drugie odbędzie się 6 października.
1: I kto może na to seminarium przyjść? W jaki sposób można się, nie wiem, zapisać na to? Jaki jest program?
0: Organizujemy to wydarzenie wraz z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Kto może wziąć udział? Tak naprawdę nauczyciele wszystkich profesji, edukatorzy, ale również osoby zainteresowane, bo często odbiorcą naszych działań nie są tylko nauczyciele i edukatorzy, ale również osoby, które po prostu czują tą samą pasję, którą my mamy.
1: Czyli nauczyciel, który, nie wiem, na historii, na języku polskim, na WOS-ie będzie chciał przybliżyć uczniom sylwetki kobiet, które budowały tożsamość Wrocławia, będą mieć co, gotowe scenariusze?
0: Tak, będą mieć gotowe scenariusze, będą mieć w ogóle przykłady, jak można samodzielnie pracować i mam nadzieję, że będą mieć również inspiracje, jak budować własne scenariusze, ale też scenariusze są po to, żeby nauczyciele w tym swoim ogromie zajęć, które mają, żeby mogli już sięgnąć po konkretny scenariusz i po prostu go przeprowadzić. Ale oprócz wymienionych nauczycieli, bardzo jeszcze zapraszamy serdecznie nauczycieli klas 1-3, bo okazuje się, że z tymi dziećmi najmłodszymi można przeprowadzać niesamowite wydarzenia, festiwale, związane z naszymi bohaterkami. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy taki 3-miesięczny, taki pilotażowy projekt w jednej ze szkół wrocławskich, gdzie dzieci poznawały najpierw z nami, pierwsze kroki stawiały z nami, jeżeli chodzi o bohaterki. Później pracowały ze swoimi paniami nauczycielkami. Po 3 miesiącach zorganizowaliśmy wydarzenie podsumowujące. Na wydarzeniu podsumowującym mieliśmy przede wszystkim pokazaną panią Hannę Hirschfeldową, pierwszą lekarkę tak naprawdę w powojennym Wrocławiu, jej piękne portrety. Ale mieliśmy wzorem Elfriede Reichelt, czyli pierwszej kobiety, która stworzyła atelier we Wrocławiu. Mieliśmy stworzone niesamowite fotografie, zdjęcia, fotografie, rysunki dzieci, ponieważ była to kobieta, która oprócz fotografowania osób, ona robiła coś niezwykłego. Ona fotografowała zwierzęta. I to nie tylko takie najpiękniejsze, więc staraliśmy się dzieciom pokazać Elfriedę jako fotografkę zwierząt. Co więcej, podczas tego wydarzenia zamykającego mieliśmy również wspaniałe plakaty. No, pani Hanna Gucwińska była pokazana jak Jane Goodall na plakatach, więc dzieci bardzo doceniły jej poświęcenie dla zwierząt, ale mieliśmy również konkurs, za który przede wszystkim dziękowali nam rodzice, ponieważ zrobiliśmy konkurs piosenki w stylu latinoamerykańskiej, a było to wszystko poprzedzone poznaniem sylwetki pani Izabeli Skrywan-Dziewiątkowskiej.
1: Powiedzmy troszeczkę właśnie o tej takiej artystycznej warstwie wystawy. Kto ją tworzył? Jak wyglądają portrety tych kobiet?
0: Wystawa stworzona została przeze mnie jako koordynatorkę, ale zaprosiłam do współpracy mojej koleżanki i zupełnie pewnie nikomu nieznaną artystkę, ponieważ na portrecie, na każdej z plansz mamy portret. My zdecydowaliśmy się na pokazanie każdej z kobiet tak, jak my ją widzimy. W tej kolorystyce, w jakiej my ją widzimy, jak my ją chcielibyśmy zapamiętać, my twórcy tej wystawy. Więc na wystawie zobaczymy portrety autorstwa pani Ireny Pluty, zobaczymy biogramy, które przygotowały historyczki, ale również zdjęcia wykonane w większości przypadków przez nas. Zdjęcia, które pokazują w jaki sposób i czy w ogóle bohaterki są upamiętniane we Wrocławiu.
1: I są?
0: W wielu przypadkach tak, ale myślę, że na przykład jak było to w przypadku pani Hanny Hirschfeldowej, zaproponowanie na obecnym Wydziale Medycyny, zaproponowanie tej wielkiej postaci, tablicy na pierwszym piętrze tego budynku, tablicy wielkości 20 cm na 10, to moim zdaniem jest za mało.
1: Potrzebujemy więcej. Potrzebujemy, żeby te kobiety były bardziej widoczne w tym mieście, bo jest coś takiego, że jak myślimy o historii, to ona jednak została zdominowana przez taki wizerunek męski.
0: Bo tak jest pokazywana w podręcznikach, bo w podręcznikach, czego uczą się nasi uczniowie, nasze dzieci, uczą się dat, bitew, ile osób zginęło, co się wydarzyło. Natomiast jeszcze raz powtórzę, historia to są ludzie i nie tylko i wyłącznie mężczyźni, chociaż jest to taki tak naprawdę najlepszy sposób podawania historii. Wielką bitwę wygrał, tak? Natomiast ktoś obowiązki mężczyzny w domu musiał przejąć, ktoś musiał zbierać i zajmować się, nie wiem, niedożywionymi dziećmi, ktoś miał pomysł i stworzył

0: Tak jak na przykład pani Hanna Hirschfeldowa, właśnie podstawy pediatrii we Wrocławiu. Tak naprawdę okazało się, że w pewnym momencie ten temat kobiecy jest dla nas bardzo istotny. W ogóle historia Wrocławia od samego początku jest dla nas bardzo istotna, historia regionalna. Więc w najbliższym czasie będziemy realizować również dwuletni projekt o kobietach, które pracowały również w naszym regionie, o kobietach, które pracowały w filiach obozu Gross Rosen.
1: Wystawę Kroniki Wrocławianek na ulicy Oławskiej można oglądać do 7 października. A ja przypominam, że nieopodal, bo na ulicy Świdnickiej, można zobaczyć kolejną wystawę, również plenerową, również o kobietach, portrety laureatek ubiegłorocznego plebiscytu Wrocławianka Roku. A jak już przy tym temacie jesteśmy, przypominam, że cały czas można zgłaszać kandydatki. O tytuł mogą ubiegać się mieszkanki Wrocławia, których ważna społecznie i nieszablonowa działalność inspiruje innych i wpływa na rozwój Wrocławia. Kandydatury można zgłaszać do 16 października.
2: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. To żadna tajemnica, że Wrocław i Dolny Śląsk pozostają miejscami, które przyciągają ekipy filmowe. I dzieje się to między innymi za sprawą dolnośląskiego i wrocławskiego konkursu filmowego. Teraz więc u nas o samym konkursie i o tym, jakie filmy powstają i będą powstawać właśnie u nas.
15: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
16: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
14: Rozmawiamy o wrocławskim i dolnośląskim konkursie filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji, czyli więcej, no i jeszcze rocznica, ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
16: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. Patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi. I też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych. Nie tylko mówię o reżyserach, scenarzystach, ale też osoby, które zajmują się lokacjami filmowymi, którzy są operatorami. W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000 i DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji. Właśnie to są małe procenty w skali całego filmu, ale właśnie dzięki dystrybucji w Polsce, czy z platform VOD, czy w momencie, kiedy film zostanie sprzedany do telewizji, to my też jako koproducent mamy z tego jakieś wpływy i te wpływy potem wrzucamy do naszej skarbonki o nazwie Fundusz Filmowy. I możemy dysponować nimi w kolejnym konkursie i w kolejnych rozdaniach tego funduszu w kolejnych latach.
14: Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, to jest te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
16: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania. Nie są głównym trzonem, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy milionów, paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach. Więc w momencie, kiedy my dysponujemy w funduszu prawie 2,5 milionem złotych, no to wiadomo, że to jest jakaś tam po prostu cząstka tylko danego filmu. A w przypadku, jeśli mówimy o dofinansowaniu 10 filmów, no to to są kwoty 600 tysięcy, 300 tysięcy, 200 tysięcy, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie w portfolio duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes. Mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych, właśnie chociażby w Cannes, piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc potem właśnie w tym momencie pojawiam się ja, która opowiadam o promocji, o potencjale regionu, mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura wiejska, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
14: Rozmawiamy o filmach nagrywanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, czy opowiadających historie związane z naszym regionem. Niedawno rozstrzygnięty został Dolnośląski i Wrocławski konkurs filmowy. Sprawdzamy więc, jakie filmy między innymi dzięki temu zobaczymy na ekranach kin.
16: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku pasażera, no ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong. To będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza i akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silberman, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej pogrążającej się w nazizmie. Więc to będzie film historyczny, czarno-biały. Trudny, ale wiemy, że Magnus von Horn potrafi z trudnej historii wydobyć piękno też wizualne na ekranie, więc nie możemy się doczekać tego filmu.
14: A te wybrane do dofinansowania dokumenty będą jakoś bezpośrednio nawiązywać do Dolnego Śląska?
16: Tak, i tutaj te dokumenty będą nawiązywały, pięknie się to ułożyło, bo jeden nawiązuje właśnie do historii dolnośląskiej, drugi był kręcony na Dolnym Śląsku, a trzeciego reżyserką jest Dolnoślązaczka i to jest jej debiut pełnometrażowy, dokumentalny. Pierwszy tytuł, Jak uprowadzić samolot. To jest też debiut Aleksandra Muńskiego i to jest film opowiadający o wydarzeniach z lat 80., kiedy z Wrocławia do Warszawy wystartował samolot, który został porwany, by ostatecznie wylądować w Berlinie Zachodnim i na pokładzie tego samolotu byli pracownicy zakładów wodociągowych z Dzierżoniowa. Ja, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam w ogóle o tej historii. Ona się wydarzyła dzięki temu, że właśnie kilka lat wcześniej produkcja zgłosiła się do nas z prośbą o pokierowanie, gdzie mogą znaleźć jakieś archiwalia, bo my też jako Dolnośląskie Centrum Filmowe świadczymy pomoc i usługi w nakierowywaniu na lokacje filmowe. Jeśli jakiś producent jest na przykład z Gdańska i totalnie nie wie, do kogo uderzyć i z kim się skontaktować, kto może być w posiadaniu jakichś archiwaliów, to też nakierowujemy. Więc to jest projekt, który poznałam wcześniej, ponieważ najpierw była taka prośba. A faktycznie ta historia spektakularna miała miejsce i to będzie film z nutą też humoru. I nie będą to tylko gadające głowy przeplatane archiwaliami, ale albo na początku tego roku, albo w zeszłym w Instytucie Grotowskiego było takie czytanie performatywne tego scenariusza, gdzie właśnie aktorzy Teatru Grotowskiego, Instytutu Grotowskiego wcielili się w rolę tych bohaterów prawdziwych i fragmenty tego czytania performatywnego też znajdą swoje miejsce w filmie, więc to się szykuje, ciekawy kolaż, bardzo ciekawa historia, opowiedziana też lekko, choć lekką nie była, no bo tutaj to były losy zostawić swoje życie we Wrocławiu i po prostu zacząć nowe życie w Berlinie. Znamy to z opowieści rodziców, dziadków, ale tak lata 80. Też wyglądały. Więc czekamy na film dokumentalny Jak uprowadzić samolot. To jest właśnie ta historia dolnośląska. Drugim filmem jest film o roboczym tytule jeszcze, być może on ulegnie zmianie, film Hotspot Dokuterapia. To jest film znanego i uznanego już dokumentalisty Macieja Bielawskiego. Film opowiada o też kilku historiach, jest tam kilku bohaterów, którzy dotykają lęku przed zmianami klimatycznymi. I prowadzona jest terapia. Każdy ma innego rodzaju lęki. Nastolatka ma inne, pracownik fizyczny lat 40 ma zupełnie inne. Część zdjęć była kręcona we wnętrzach sanatorium w Sokołowsku, ale też w innych lokacjach dolnośląskich, więc tutaj mamy ten aspekt lokacji. A trzeci film, Ubezpieczenie od meteorytów, w reżyserii Natalii Śliwowskiej. To jest jej historia, więc tutaj mamy elementy też autobiografii. Brat Natalii zginął w tajemniczym wypadku samochodowym 20 lat temu. Natalia dorastała pod ciężarem obsesji matki na punkcie właśnie tego, że nie do końca jasne są losy tego, jak zginął jej syn, a brat reżyserii. reżyserki i właśnie 20 lat później Natalia wyrusza na poszukiwanie prawdy. Więc też bardzo ciekawa i osobista historia. I tu przedstawiłam wszystkie trzy dofinansowane filmy dokumentalne, które są też bardzo bliskie memu dokumentalnemu sercu.
14: Te filmy są na różnym etapie tworzenia, jeśli chodzi o ten moment otrzymania pieniędzy, czy informacji o tym, że one będą.
16: Tak, w związku z tym też z uwagi na prośbę producentów nie możemy też mówić wszystkiego, że dany film był kręcony albo kto będzie w obsadzie i musimy to uszanować. Produkcja chce mieć kontrolę nad tym, jak ta opowieść i promocja tego filmu będzie budowana, ale zgadza się, niektóre filmy, które dofinansowaliśmy, są już po zdjęciach, niektóre zdjęcia właśnie trwają, a niektóre dopiero będą poszukiwane. Po zdjęciach jest najnowszy film Kordiana Kądzieli, znanego z LARP-a. Był taki film LARP, Miłość, trole i inne questy. Kordian Kądziela jest też znany jako współreżyser kultowego serialu 1670. I swój drugi już film fabularny nakręcił na Dolnym Śląsku. Roboczy tytuł Księga Rekordów albo Malignum. I tyle o tym projekcie mogę powiedzieć. Natomiast w Oleśnicy właśnie trwają zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Anny Jadowskiej, znanej reżyserki. Ten film nosi tytuł Marysia zawsze dziewica. Bohaterką jest tytułową właśnie 17-letnia Marysia. I Marysia, kiedy wrzuca swoje zdjęcie do sieci, zaczyna 17 lat ma, więc jest atrakcyjną osobą, bo jeszcze nie kobietą, z atrakcyjnym ciałem, ale zaczyna przyciągać uwagę obcych mężczyzn i zaczyna zastanawiać się, czy nie zrobić właśnie z tego swojego pierwszego razu transakcji. I umawia się z mężczyznami. Wydaje jej się, że może kontrolować sytuację, no ale właśnie kluczowe jest tutaj w tej historii, że jej się tylko wydaje.
14: A przed nami jeszcze choćby zdjęcia do wspomnianego już Pasażera, ale też familijnego filmu Przygody Baltazara Gąbki, czy Łakomych w reżyserii Jagody Szelc.
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
1: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
12: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w programie opowiem Wam o bardzo ciekawych badaniach. A wrocławianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości mają swój bezpośredni udział w jednym z największych i najważniejszych projektów epidemiologicznych na świecie. I to w podwójnej roli. Po pierwsze, niemal 2000 wrocławian bierze udział w potężnym projekcie badawczym i od prawie 20 lat regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Ale po drugie, wrocławscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu te globalne dane analizują. Mowa o międzynarodowym projekcie PIUR, który objął ponad 140 tysięcy dorosłych z 27 krajów, obserwowanych przez wiele lat pod kątem stylu życia i nawyków żywieniowych. A Polska istnieje w tych badaniach właśnie dzięki Wrocławiowi. Najnowsza publikacja przynosi odpowiedź w temacie, który wzbudza wiele emocji. A chodzi o zboża i o zdrowie jelit. Badacze wykazali, że problemem nie jest pieczywo czy ziarna jako takie, ale stopień ich technologicznego, fabrycznego przetworzenia. To właśnie ultra przetworzone produkty zbożowe niosą największe ryzyko rozwoju chorób zapalnych jelit. A o szczegółach tych wieloletnich badań porozmawiam z moją gościnią. W studiu jest dr Alicja Basiak-Rasała z Zakładu Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
2: Badanie mówi nam o tym, że osoby, które spożywały najwięcej przetworzonych produktów zbożowych, miały również największe ryzyko wystąpienia chorób zapalnych jelit w trakcie trwania obserwacji. I oczywiście porównywano różne poziomy spożycia. Najwyższe ryzyko, ponad 90% wyższe, miały osoby, które spożywały najwyższe ilości, powyżej 19 gram na dobę.
1: Czym są przetworzone produkty zbożowe?
2: Myślę, że warto tutaj też w ogóle powiedzieć, czym są wysoko przetworzone produkty ogółem, czy ultra przetworzone, bo oczywiście my przygotowujemy produkując żywność w domu, także poddajemy je pewnej obróbce, prawda? Przetwarzamy je w jakiś sposób, czy to termicznie, czy kiedy gotujemy, ale mówiąc o wysoko przetworzonych produktach, czy ultra przetworzonych, to są produkty, których my w domu nie przygotujemy. To są produkty, które są przygotowane technologicznie, podlegają pewnym procesom takich przemysłowym. Często wyróżnia je także to, że mamy tam sporo zastosowanych dodatków technologicznych. Są to substancje konserwujące, barwniki, emulgatory, zagęszczacze. To są po prostu produkty, których my sami nie przygotujemy, są przygotowane przemysłowo. Kiedy mówimy o produktach zbożowych przetworzonych, to są to produkty takie jak na przykład paczkowane pieczywo tostowe, czy takie gotowe bułki, nie wiem, hamburgerowe, hot dogowe również, które możemy w supermarkecie na półce gdzieś tam paczkowane znaleźć. To są oczywiście pewnego rodzaju krakersy, mogą to być te paczkowane na przykład rogale z czekoladą. Nie mówimy tutaj o takim świeżym pieczywie, czy na przykład ryżu, czy kaszach.
1: No dobra, od razu mi się taka lampka zapala w głowie. W wielu marketach teraz kupujemy takie pieczywo odpiekane, głęboko mrożone i odpiekane. Czy to też jest produkt zbożowy przetworzony?
2: Wszystko bardzo mocno zależy od jakości tego produktu. Nie każde mrożone pieczywo i później odgrzane, że tak powiem, wypieczone, jest od razu wysoko przetworzonym produktem. To wszystko bardzo mocno zależy od składu, po prostu.
1: To na co patrzeć?
2: Oczywiście najlepiej byłoby, żeby te składy były jak najkrótsze. Jeżeli chodzi o pieczywo i w ogóle też o nasze badanie, to świeże pieczywo z piekarni, wysokiej jakości, pełnoziarniste, nie wykazało zależności z zaburzeniami, czy z, właśnie z chorobami zapalnymi jajc. Wręcz wydawało się, że to działanie jest protekcyjne. W związku z tym tutaj nie boimy się świeżego pieczywa i wysokiej jakości. To bardziej chodzi właśnie o produkty, które mają bardzo długi skład, mają faktycznie bardzo dużo tych dodatków technologicznych. Długi termin przydatności do spożycia, leżą na półce bardzo długo po prostu.
1: Troszkę się rozprawmy z mitami, bo wokół pieczywa w ogóle jest bardzo dużo mitów, że one nam szkodzą, że jak chcesz schudnąć, to nie możesz jeść chleba i bułeczek. Rozumiem, że wasze badanie pokazuje, że nie każde pieczywo nam szkodzi.
2: Absolutnie nie. To właśnie też chciałabym podkreślić, żeby też nie straszyć, bo to też absolutnie nie wynika z naszych badań, żeby pieczywo wysokiej jakości, czy ryż, czy kasze korelowały w jakikolwiek sposób właśnie z chorobami zapalnymi jajc, a wcześniejsze badania z badania piór też pokazują, że również z innymi schorzeniami nie korelują tak samo jak z choroby przewlekłe różne, czy choroby sercowo-naczyniowe. Także jak najbardziej pieczywo pełnoziarniste, żytnie, kasze właśnie, czy różne zboża, jak najbardziej możemy spożywać i powinniśmy, wysokobłonnikowe. To działa dla nas też protekcyjnie. Natomiast czego powinniśmy unikać? Tutaj też bardzo ważne w produktach węglowodanowych ogółem jest ich jakość. Także unikamy tych wysoko przetworzonych właśnie paczkowanych z rafinowanej mąki, które też mają no niestety większość i błonnika, i składników mineralnych, witamin też tracimy. No a są też niektóre elementy właśnie technologiczne, które podejrzewa się, i to chcę podkreślić, że nie do końca jeszcze wiemy, które elementy dokładnie tej żywności zwiększają to ryzyko, ale no, pada pewne podejrzenie na przykład na emulgatory.
1: Powiedzmy trochę o tych jelitach. Jak to przetworzone pieczywo na nie działa?
2: Tutaj znowu, jeżeli chodzi o powstawanie chorób zapalnych jelit, to wiemy, że jest tutaj sporo komponentów zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, jak i właśnie takich behawioralnych, powiedzmy, żywieniowych. Nawet pani tytoniu ma wpływ, tak? Wiemy, że tych czynników jest bardzo dużo. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zawęzić, powiedzmy, powiedzieć dokładnie, co te choroby powoduje, ale jeżeli chodzi o żywność, czy w tym przypadku produkty zbożowe wysoko przetworzone, już kilka takich mechanistycznych badań, właśnie zwłaszcza jednak na jednak modelach zwierzęcych w tej chwili, pokazuje, że niektóre emulgatory mają taką możliwość, a przynajmniej tak się wydaje, wpływają one na dysbiozę jelit, zwiększają taką szansę też troszkę przyczepiania się bakterii właśnie do jelita, zwiększając gdzieś tam ten miejscowy stan zapalny, i to może być jeden z mechanizmów, który gdzieś łączy właśnie te przetworzone produkty zbożowe oraz choroby zapalne jelit.
1: A wiele badań już tam pokazuje, że tych takich zaburzeń jelitowych, tych chorób związanych z jelitami jest coraz więcej. Czy to ma związek z tym, że jednak no jemy inaczej niż nasi dziadkowie, pradziadkowie, że rzeczywiście tych produktów takich przetworzonych, o których dzisiaj mówimy, jest więcej i to ma bezpośredni wpływ na kondycję naszych jelit.
2: Jest takie podejrzenie, dlatego że faktycznie choroby zapalne jelit też występują częściej w krajach zachodnich, krajach, w których jednak faktycznie to uprzemysłowienie także żywności jest większe. Zawsze tak było, że w tych krajach to występowanie było większe. Obserwujemy z kolei od jakiegoś czasu, że w krajach rozwijających się także ta zapadalność powoli rośnie, troszkę nakładając się w czasie z tym, jak też w tych krajach właśnie służono na proces globalizacji, gdzieś tam ta dieta też zaczęła się zmieniać na taką bardziej przetworzoną. Na pewno jest to jeden z elementów, może nie jedyny, natomiast na pewno coś, co pewnie ma tutaj duży wpływ.
1: Jak ważne jest zwracanie uwagi na te jelita, jak ważne one są w naszym takim myśleniu o zdrowiu.
2: Są absolutnie kluczowe. Coraz więcej wiemy o wpływie właśnie i też mikrobiomu na takie, no właśnie, wydawało nam się, że to jest wyłącznie ogranicza się do samego zdrowia jelit, prawda? A teraz coraz więcej badań pokazuje, że absolutnie nie. Związek właśnie z chorobami także ogólnoustrojowymi jak najbardziej. Także w takiej profilaktyce powinniśmy dbać o zdrowie jelit, chcąc dbać o nasze ogólne zdrowie i to mówimy o różnych chorobach, więc jak najbardziej taka dieta, która też będzie bogata w, czy w ogóle zróżnicowana, bogata także w substancje, które będą działały prebiotycznie, czyli też będą odżywiały tą prawidłową florę bakteryjną, bogata właśnie w błonnik, warzywa, owoce, jak najbardziej, żeby odżywić tą naszą florę, żeby ona była jak najbardziej też różnorodna i, no i sprzyjała naszemu zdrowiu.
1: I kiszonki.
2: I kiszonki, jak najbardziej, tak.
1: To badanie było bardzo długie, to jest badanie, które objęło 27 krajów, tak, dobrze mówię?
2: Badanie PIUR, badanie kohortowe, które obejmuje zarówno populacje miejskie i wiejskie, w tej chwili już w 27 krajach na świecie i obejmuje ponad 200 tysięcy uczestników. Jest to badanie unikalne, ponieważ łączy kohorty z wielu różnych kontynentów, właściwie chyba tylko poza Australią, więc są to populacje zarówno z krajów o wysokim dochodzie, jak i niskim dochodzie, pozwala też badać pewne dynamiki, takie powiedzmy socjodemograficzne, jeżeli chodzi o występowanie czynników ryzyka różnych chorób przewlekłych, tych też chorób sercowo-naczyniowych. Jest to badanie, które trwa w tej chwili prawie 20 lat. Są to co do te same grupy osób, które od 20 lat są obserwowane. Te 20 lat temu średnia wieku wynosiła 50 lat i były to osoby mniej więcej, powiedzmy, zdrowe, tak? I przez 20 lat obserwuje się dokładnie, jak czynniki ryzyka się zmieniają, ale też właśnie u kogo rozwijają się choroby, kiedy się rozwijają, więc jesteśmy w stanie też stwierdzić, no, jaka jest ta relacja czasowa między tym czynnikiem ryzyka a wystąpieniem, a diagnozą, tak? A wystąpieniem choroby.
1: Jaki jest udział wrocławian i jaki jest udział naukowców z Wrocławia, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w tych badaniach?
2: Kohorta wrocławska, kohorta, która jest od 20 lat prowadzona na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale także są to ośrodki, nie tylko ośrodek miejski we Wrocławiu, ale także wiejskie pod Wrocławiem. To jest jedyna kohorta polska, która bierze udział w tym badaniu. Także jest to ogromny wkład też, no, też wyjątkowe badanie na skalę Polski, ale też no, bardzo ważny wkład właśnie polskiej kohorty też w te badania międzynarodowe.
1: Co możemy wziąć z tych badań do siebie, do takiego codziennego życia? Co jeść, żeby to było zdrowe, a czego absolutnie unikać?
2: Oczywiście z jednej strony trudno nam jest zupełnie uniknąć żywności wysoko przetworzonej w naszym takim codziennym świecie, bo...
1: No właśnie, czy to jest dzisiaj możliwe w ogóle, żeby jeść tak, żeby nie korzystać z produktów przetworzonych?
2: Myślę, że jest to bardzo trudne i też oczywiście... Inaczej, powinniśmy jak najbardziej je ograniczać. To, że zjemy je raz na jakiś czas, powiedzmy z takiej konieczności, ale potem wrócimy do naszych zdrowych nawyków, no, nie wpłynie na nasze ryzyko w taki sposób, jak u osoby, która bazuje większość diety właśnie na produktach wysoko przetworzonych. A wiemy, że na przykład, nie wiem, dieta w Ameryce Północnej u niektórych osób często nawet w 60-70% składa się właśnie z żywności wysoko przetworzonej. Także co powinniśmy robić? To są zalecenia, które absolutnie nie odbiegają od tego, co dietetycy mówią od lat i zasady zdrowego żywienia, tak? Wiemy też, że dieta, elementy diety śródziemnomorskiej na przykład to są sposoby żywienia, które także pod kątem na przykład chorób zapalnych jelit i innych schorzeń były przebadane. Więc dieta bogata w warzywa i owoce, oczywiście produkty zbożowe pełnoziarniste, oczywiście o niższym stopniu przetworzenia, też te wszystkie produkty Orzechy, nasiona, oliwa z oliwek, oleje roślinne, także to jest i takie, no właśnie, zróżnicowanie też produktów pochodzenia, produktów ze źródeł białka, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Natomiast co powinniśmy ograniczać? No właśnie, przemysłowe słodycze też, przekąski, chipsy, fast foody, paczkowane pieczywa, jak się okazuje, również takie tostowe niskiej jakości. Absolutnie kierować się też zasadami zdrowego stylu życia i tu mówimy nie tylko o diecie oczywiście, o której już powiedziałyśmy, natomiast także ważna jest aktywność fizyczna, także ważne jest to, żebyśmy nie palili tytoniu, nie spożywali alkoholu. To są wszystko elementy, które także wpływają na zdrowie jelit, ale ogólnie także na nasze zdrowie, także to jest coś, co absolutnie powinniśmy stosować. Nie boimy się pieczywa ogółem, czy ogólnie produktów zbożowych, wybieramy te jakościowe, te wysokobłonnikowe i jak najbardziej one będą dobrym wyborem. Unikamy dokładnie tych wysoko przetworzonych o długich składach.
1: A co pani mówi tym ludziom, którzy właśnie są przeciwnikami pieczywa?
2: W ogóle unikanie zupełnie produktów węglowodanowych czy zbożowych nie ma do końca poparcia w badaniach żywieniowych. Tutaj oczywiście znowu podkreślam, bardzo ważne jest, o jakich węglowodanach mówimy, tak? To, co zalecamy, co jest konieczne. Ograniczenie cukrów prostych, zwłaszcza cukrów dodanych. Tutaj WHO jest też bardzo, bardzo restrykcyjne w tym kontekście, poniżej 10% wydarzy energii, a najlepiej poniżej 5%. Unikamy właśnie tych produktów zbożowych, tak zwanych rafinowanych, z białej mąki, tak? Oczywiście nie musimy ich do zera, tak, ale unikać, a z kolei zwiększyć udział takich produktów jak właśnie kasze gruboziarniste, pieczywo razowe, wolnoziarniste również, czy makarony razowe. To są także źródła błonnika, to są także źródła witamin z grupy B i absolutnie powinniśmy je do diety włączać. Też badania piór, może nie to konkretne badanie, ale badania wcześniejsze, jak najbardziej wskazały na to, że też spożycie tego rodzaju produktów właśnie zbożowych, pełnoziarnistych zmniejsza ryzyko wielu chorób. Także jak najbardziej pieczywo możemy zostawić, po prostu stawiajmy na to jakościowe.
15: Zdrowy Wrocław.
1: No i pomyślcie, że te wszystkie mądre rzeczy wiemy między innymi dlatego, że wrocławianie wzięli udział w tych badaniach od ponad 20 lat. Obserwują się, notują, badają, a naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego analizują te dane i wrzucają do wspólnej bazy z 27 krajów.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
17: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
18: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
19: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Zapowiedź Wrocławskiego Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze, ale też planowane już we Wrocławiu inwestycje wypełnią nasz program. Przy mikrofonie Joanna Struteńska, a zaczynamy od przedsięwzięcia wyczekiwanego, czyli tramwaju na Jagodno. PKP PLK szuka właśnie firmy, która przygotuje dokumentację potrzebną do wyniesienia torów kolejowych nad ulicą Barcką.
15: Istotne dla Wrocławia.
20: Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu do spraw przygotowania inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe.
21: Jest to element bardzo ważny z punktu widzenia planowanego ogłoszenia postępowania przetargowego dla przebudowy wrocławskiego węzła, gdyż traktujemy to miejsce jako posterunek od gałęzi Tarnogaj, który de facto poprawi nam docelowo przepustowość na linii 285 oraz poprzez zabudowę rozjazdów oraz około 4 km torów umożliwi również w sytuacjach awaryjnych zjazd pociągu, poprowadzenie pociągów po towarowej obwodnicy Wrocławia, tak aby mogły dojechać do wrocławskiego węzła, który od strony Grabiszyna jest bardzo obciążony ruchem pociągów, szczególnie regionalnych i aglomeracyjnych. Celem naszej spółki, jak powiedziałem, to jest pierwszy etap, celem naszej spółki jeszcze w tym roku jest ogłoszenie następnego przetargu na dokumentację projektową, ale mówimy teraz już o kompleksowej przebudowie wrocławskiego węzła kolejowego, tak aby zwiększyć jego przepustowość w aspekcie tego, że ruch, szczególnie regionalny, cały czas rośnie, ruch dalekobieżny cały czas rośnie, a my musimy przygotować węzeł również na włączenie kolei dużych prędkości, które ma nastąpić do 2035 roku. Dzisiaj to jest element większej inwestycji, startujemy szybciej, ponieważ wiemy, jakie terminy miasto ma w zakresie realizacji tramwaju. Wystartowaliśmy, ogłaszając postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie decyzji administracyjnej. Zakładamy, że w pierwszym kwartale 2028 roku będziemy posiadać decyzję środowiskową, która de facto umożliwi nam ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót, tak aby podpisać umowę z wykonawcą na koniec 2028 roku. Wówczas realny jest termin zakończenia prac do końca 2028 roku, tak aby na zmianę rocznego rozkładu jazdu w grudniu pociągi już nie przejeżdżały w poziomie ulicy, tylko przejeżdżały na wiadukcie.
14: A wtedy tramwaj na Jagodno w ocenie Pauliny Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu mógłby zacząć jeździć pod koniec 2029 roku.
0: Niezwykle potrzebna dla miasta inwestycja, która pozwoli nam usprawnić ruch komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej i usunie to wyzwanie, jakim było przecięcie linii kolejowej. Marzylibyśmy o tym, aby linia kolejowa 285 wzniosła się również na dalszym fragmencie i o to zabiegamy. Jeśli chodzi o to miejsce, to jesteśmy partnerem nie tylko w kontekście współpracy technicznej, merytorycznej, ale też nasza współpraca ma konkretny wymiar finansowy, bo zadeklarowaliśmy w porozumieniu, że pokryjemy 50% kosztów dokumentacji projektowej i 50% kosztów realizacji samej inwestycji, której zakres został ujęty w porozumieniu. A w wieloletniej prognozie finansowej mamy zabezpieczoną kwotę około 20 milionów złotych właśnie na tą inwestycję. Zdajemy sobie sprawę, jak długie są to procesy inwestycyjne, niemniej jednak liczymy przy wsparciu wszystkich stron dzisiaj zaangażowanych, że ten proces inwestycyjny, projektowy uda się zrealizować tak, abyśmy mogli zadeklarować i zrealizować deklarację związaną z tramwajem na Jagodno, czyli żebyśmy mogli tą inwestycję zakończyć w 2029 roku. Dlaczego to jest dla nas tak ważne? Dlatego, że potrzebujemy kolei aglomeracyjnej z prawdziwego zdarzenia. Wszyscy doskonale wiemy, jak duża liczba samochodów wjeżdża każdego dnia do terenu aglomeracji wrocławskiej. W tych samochodach tak naprawdę podróżuje przeszło 300 tysięcy mieszkańców aglomeracji. Po samym Wrocławiu komunikacją publiczną każdego dnia wykonywanych jest ponad 500 000 podróży i byłoby ich więcej, gdybyśmy mieli również sprawny system kolei aglomeracyjnej w takim oczekiwanym, wymarzonym przez wszystkich takcie, czyli żeby ta kolej pojawiła się co 20, a może nawet częściej, tak, co 20 minut albo nawet częściej na wszystkich tych przystankach.
14: Wkrótce będzie okazja do tego, by się trochę zatrzymać i zastanowić, jak zmienia się i jak mógłby zmieniać się Wrocław i inne miasta. A tę okazję daje rozpoczynające się 30 września Miasto Mówi.
15: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
3: Kuba Żary, Wrocławska Fundacja Filmowa.
14: To jest taki moment, kiedy już wy wszyscy organizatorzy pewnie mocno siedzicie w tym, co szykujecie właśnie nam na festiwalu, ale może są jeszcze tacy, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest za wydarzenie, więc zacznijmy od tego, czym jest ten festiwal.
3: Festiwal filmów o mieście i architekturze Miasto Mówi, to jak sama nazwa wskazuje, ta dłuższa nazwa, to jest festiwal, na którym pokazujemy dzieła filmowe, które przyglądają się w szczególności miastu, architekturze, urbanistyce, temu, jak dzisiaj w metropoliach, w różnych częściach świata się mieszka i jak ich mieszkańcy, w tym roku w szczególności na to zwracamy uwagę, starają się poprawiać te swoje miejsca życia. Miasto Mówi to jest wciąż po tych wszystkich latach, bo to 14. edycja, jedyna tego typu impreza w Polsce, jedyny festiwal filmu architektonicznego. W tym roku w szczególności skupiamy się na takich proaktywnych, pozytywnych scenariuszach na rozwój miast. Naszym tematem, mottem są życzenia i chodzi o życzenia, które składamy naszym miastom, ale o spełnione życzenia, bo bohaterowie i bohaterki naszych filmów to osoby, które nie tylko zauważają wyzwania, nie tylko zauważają problemy, ale też starają się rozwiązać i o tych rozwiązaniach właśnie będziemy w tym roku rozmawiać i to je będziemy oglądać.
14: Łatwo znaleźć takie filmy, bo pewnie dużo jest filmów o problemach, o tym, co trzeba by zmienić, a takie pozytywne?
3: Nie jest łatwo nigdy budować programu Miasto Mówi, dlatego że my wychodzimy od tematu, którym chcielibyśmy się zająć w danej edycji, a dopiero później szukamy filmów, które o tym temacie mogłyby opowiadać. Dlatego też Miasto Mówi to nie jest przegląd najnowszych filmów architektonicznych, choć zaskakująco wciąż większość filmów, które pokazujemy w tym roku, niemal wszystkie, to polskie premiery. Natomiast tych filmów architektonicznych powstaje sporo w różnych częściach świata i my bardzo się cieszymy, że możemy przynajmniej część z nich pokazać w Polsce. Wiele z nich rzeczywiście wychodzi od wyzwań, wychodzi od problemów, ale zaskakująco wiele też skupia się na tym, jak tym wyzwaniom mieszkańcy, mieszkanki, architekci, architektki starają się stawić czoła.
14: Temat to życzenia. To jest określony jakiś zbiór konkretnych sugestii, życzeń właśnie?
3: Tak, w tym roku 7 filmów i 7 życzeń. Tutaj już Wanda i Banda może grać w głowie, ta słynna piosenka sprzed lat, 7 życzeń, ale właśnie wokół 7 życzeń będzie oscylował program naszego festiwalu. Każdy film to inne życzenie i tak mamy tutaj życzenia piękna, życzenia zdrowia, życzenia bezpieczeństwa, nawet mamy film, który jest życzeniem spełnienia wszystkich marzeń i każdy film będzie dotykał nieco innego tego marzenia dla miasta i będziemy się zastanawiać, jak to marzenie można spełnić.
14: O jakich krajach opowiadają te filmy?
3: Zaczynamy na antypodach, bo zaczynamy w Australii. Będziemy w Melbourne z Gusem Bergerem i jego filmem Melbourne, miasto utracone. To będzie film, którym dotykać będziemy życzenia piękna, bo jest to portret Melbourne jako miasta, które w połowie zeszłego wieku się radykalnie zmieniło z takiego wiktoriańskiego, XIX-wiecznego miasta. Mieszkańcy, mieszkanki, a właściwie włodarze i urbaniści postanowili zrobić w pełni nowoczesne, modernistyczne miasto, co sprawiło, że w ciągu dosłownie kilku lat Melbourne pozbyło się wielu swoich najbardziej ikonicznych zabytków i zmieniło całkowicie swoje oblicze. I po latach Gus Berger przygląda się temu, czy co miasto utraciło, a co zyskało. No i czy nie utraciło w poszukiwaniu jakiegoś takiego piękna nowoczesności, czy nie utraciło swojego oryginalnego piękna i klimatu. Będziemy też w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Często na Miasto Mówi pojawia się właśnie to miasto, które przez samych Amerykanów, przez samych Nowojorczyków nazywane jest najlepszym miastem na świecie. Nie wiem, czy się z tym zgadzam, natomiast bez wątpienia jest ono laboratorium, takim bardzo specyficznym laboratorium miejskości. Do życzenia zdrowia będziemy się odwoływać w Nowym Jorku z filmem Zmiana pierwszeństwa. Wszystko zaczyna się od tragedii, bo zaczyna się od śmiertelnego wypadku rowerzysty na ulicach Nowego Jorku, który staje się punktem wyjścia do walki o wydzielone ścieżki rowerowe, ale też dużo większej opowieści o tym, jak być odpornym w mieście, jak właśnie dbać o swoje zdrowie, o zdrowie nas wszystkich i o dobro nas wszystkich w przestrzeni miejskiej. Ten film nie daje wbrew pozorom oczywistych odpowiedzi. Takim filmem, który stawia wyzwanie widzom, jest też film, którym będziemy zamykać festiwal. Tym razem Dania, Tinbjerg, kopenhaski eksperyment. To jest opowieść o tytułowym osiedlu Tinbjerg, które w momencie, kiedy je poznajemy, określane jest wręcz mianem getta. No i miasto podejmuje taki eksperyment, w którym planuje przemieszać strukturę społeczną, strukturę bardzo migrancką oryginalnie, próbując tam inżynieryjnie stworzyć nową wspólnotę, wspólnotę, która będzie zdrowsza. I czy da się zaprojektować idealne miejsce do życia? Nad tym się zastanowimy, oglądając ten film.
14: A gdzie będziemy się zastanawiać i oglądać te filmy?
3: Festiwal, ta jego główna część dzieje się w kinie Nowe Horyzonty, bo to tam wszystkie festiwalowe pokazy się odbywają. Natomiast jako, że opowiadamy o mieście, to po mieście też będziemy spacerować, będziemy odwiedzać różne lokalizacje. Tutaj od wielu lat jesteśmy związani z Muzeum Architektury i także w tym roku scena artystyczna festiwalu będzie odbywać się w Muzeum Architektury.
14: Scena artystyczna, czyli koncerty w Muzeum Architektury?
3: Wystawa w Muzeum Architektury. W tym roku wystawa zatytułowana Czego chcieć więcej Magna Santi. Wystawa, która przypominać będzie taki eksperymentalny projekt. Projekt, który zrealizowany został niemal 20 lat temu w grze SimCity 3000. Wirtualne miasto, które daje możliwość testowania utopijnych rozwiązań na to, jak miasta mogłyby wyglądać, na przetestowanie swoich pomysłów na funkcjonowanie miasta. Magna Santi do dzisiaj jest otoczone taką kultową sławą wśród graczy, ale nie tylko wśród graczy SimCity, ale też osób, które przyglądają się miastu, analizują miasto, bo Magna Santi było projektem, który został stworzony przez studenta architektury z Filipin, którego podstawowym założeniem było zmaksymalizowanie populacji i utrzymywanie jej na stałym poziomie. Jednocześnie to ta idealna maszyna do mieszkania nie dawała mieszkańcom żadnego poczucia satysfakcji, żadnego bezpieczeństwa, więc w tej wystawie przyglądać się będziemy temu, jak cienka jest granica między utopią i dystopią i nawet jeżeli dostajemy do ręki narzędzia, żeby stworzyć idealne miasto, to bardzo często to idealne miasto może okazać się snem, może się okazać koszmarem. Poza sceną artystyczną mamy też scenę towarzyską i tutaj zdecydowanie bliżej będziemy właśnie doświadczeń muzycznych, ale też takich luźniejszych rozmów o mieście. W tym roku wszystkie wieczory Festiwalu Miasto Mówi spędzamy w klubie Proza, prowadzonym przez Wrocławski Dom Literatury.
14: No i dopowiedzmy, że filmom zawsze towarzyszą dyskusje oczywiście.
3: Tak, Miasto Mówi to jest festiwal, na którym żadnego filmu nie pozostawiamy bez komentarza, bo wydaje nam się to bardzo istotne, żeby te podróże po świecie, bo podróżujemy po całym świecie, na przestrzeni lat po wszystkich kontynentach, żeby te podróże po świecie sprowadzić trochę na nasze lokalne podwórko i zastanowić się, jak to, co zobaczyliśmy na ekranie, można by przetłumaczyć na polskie warunki, czasami nawet na warunki wrocławskie. Więc tak, po każdym filmie będziemy siadać do rozmowy, specjaliści, ekspertki, mieszkańcy, użytkowniczki miasta będą z nami, żeby porozmawiać, no właśnie na przykład o tym, co to znaczy w kontekście Polski życzyć sobie pięknego miasta. Jakie musielibyśmy zmiany wprowadzić w naszych miastach, żebyśmy czuli się bezpiecznie, albo żeby wspierały one nasze zdrowie. Więc tak, każdy film omówimy, ale film jest też tylko punktem wyjścia do rozmowy o tym, co wokół nas.
14: Miasto Mówi rusza 30 września i potrwa do 4 października.
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
22: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
10: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Tym razem będzie u nas smakowicie, a to za sprawą rozmowy na temat konkursu dla wrocławskich szefów kuchni. Ale wcześniej porozmawiamy o wyjazdach. Sprawdźmy, czy chętnie jesienią podróżujemy i czy do nas, do Wrocławia i na Dolny Śląsk przyjeżdżają w tym czasie turyści.
15: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
23: Jakub Fejga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.
14: Chciałam zapytać o taki trend, o którym słyszałam odnośnie września, początku października, że wydłużamy sobie trochę te wakacje, właśnie wybierając takie terminy wrześniowe czy październikowe i choć te dni już pokazały też nam na Dolnym Śląsku, że temperatury potrafią być w tym czasie u nas wysokie, to jednak wybieramy te kierunki takie no, w Europie, gdzie mamy pewność, że będzie ciepło, że będzie można popływać.
23: Znaczy, wiadomo, że nie będziemy konkurować z krajami egzotycznymi, czy nawet z południem Europy, bo to też zależy, czego ktoś poszukuje. Bo jeżeli nie możemy konkurować na obszarze właśnie wypoczynku na słońcu, to na pewno mamy wiele walorów i wiele argumentów za tym, żeby konkurować choćby w przypadku city breaków, gdzie naprawdę każdy gość, którego zapraszamy, czy to jest dziennikarz, czy biuro podróży i odwiedza Wrocław, Legnicę, Wałbrzych, czy Jelenią Górę, jest zachwycony, jest pozytywnie zaskoczony. Nasi goście z zagranicy, to jest też bardzo typowe dla całej Polski i również dla Dolnego Śląska, są bardzo pozytywnie zaskoczeni jakością swojego wyjazdu do Polski czy na Dolny Śląsk, która zdecydowanie przewyższa ich oczekiwania, które mieli przed wyjazdem. Czyli można powiedzieć, Dolny Śląsk i Polska mają dla zagranicznych gości taki efekt wow. Jest lepiej niż się spodziewali. I to jest bardzo dobre, bo to uruchamia taką całą pocztę pantoflową, dzięki której no, ten marketing taki szeptany działa bardzo szeroko. Natomiast jeżeli chodzi o gości krajowych, to również no, nie zatrzymamy tych, którzy poszukują ciepła i nie byli latem nigdzie na urlopie. No, oni wybiorą pewnie basen Morza Śródziemnego albo jeszcze dalsze kierunki, ale oferta taka turystyki aktywnej czy turystyki kulturowej jest na tyle szeroka i przede wszystkim nie kończy się właśnie na wakacjach, że naprawdę jest co robić. My w tym roku podkreślamy, że koniec wakacji na Dolnym Śląsku to nie koniec atrakcji. Dolnośląskie trasy turystyczne przygotowały specjalne programy zwiedzania dla grup, czy to grup seniorów, czy wycieczek szkolnych, ale też jest bardzo dużo warsztatów i programów zwiedzania ze scenariuszem, czy specjalnych programów w wielu atrakcjach turystycznych, bo czy to są właśnie twierdze, czy podziemia, czy zamki, czy muzea przyrodnicze, wszędzie tam poza kupnem zwykłego biletu można szerzyć coś, dodatkowy program, tak, jakiś rozbudowany. Naprawdę zachęcam do odwiedzania stron tych atrakcji, bo Twierdza w Srebrnej Górze ma bardzo bogatą ofertę w oparciu o takie zrekonstruowane maszyny z czasów wojen napoleońskich, czy Centrum Nauki Witelona w Legnicy, które oferuje bardzo taką atrakcyjną, bardzo atrakcyjny sposób na poznawanie nauki. To są atrakcje, które naprawdę zainteresują każdego. Mogę powiedzieć, że wszystkie te atrakcje zbieramy na stronie Dolny Śląsk Travel. To jest taki regionalny dolnośląski portal turystyczny o całym województwie dolnośląskim. Mamy tam naprawdę kilkaset inspiracji. Jestem pewien, że każdy coś znajdzie dla siebie.
14: Czy spodziewają się Państwo właśnie takiego, też może trochę z racji pogody, wydłużenia tego sezonu turystycznego, tego piku na właśnie wczesną jesień na przykład?
23: Na pewno spodziewamy się, że sezon turystyczny nie skończy się we wrześniu. Jestem pewien, że jeszcze w październiku będzie dużo turystów, natomiast pik turystyczny tradycyjnie od lat, i tego nie zmienimy, mamy przede wszystkim latem, no i w okolicy ferii zimowych. Ale to, co nas bardzo cieszy, ten krótki czas przerwy, czy takiego niskiego sezonu turystycznego jest naprawdę coraz krótszy. W tym momencie, jeszcze na początku listopada, wiemy, że jest dużo rezerwacji w tych najatrakcyjniejszych obiektach noclegowych. Do tego mamy długie weekendy, które też są wykorzystywane na przedłużone urlopy, takie właśnie krótkie. To jest swoją drogą też ciekawy trend, że Polacy podróżują dużo częściej. Być może na krótsze wyjazdy, ale za to często, wykorzystując właśnie długie weekendy. I na pewno to trwa do początku listopada. Tak, oczywiście każdy rok jest inny, bo to zależy od pogody, ale 11 listopada jest takim symbolicznym, ostatnim, wysokim weekendem. A potem już od Mikołajek zaczyna się ponownie wysoki sezon turystyczny, który trwa aż do końca ferii zimowych, gdzie to z kolei znowu ta frekwencja rośnie. Co nas bardzo cieszy, w tych takich najpopularniejszych terminach, jak chociażby Sylwester, naprawdę Dolny Śląsk jest wybierany przez Polaków bardzo licznie. Mamy dane zeszłoroczne z systemów rezerwacyjnych, polskich systemów rezerwacyjnych, które mówią, że Karpacz na przykład jest równie popularny jak Zakopane. Oczywiście ta baza w Zakopanem i w okolicy jest może ciut większa, stąd też w liczbach bezwzględnych jest w Zakopanem więcej turystów, natomiast procent obłożenia tej bazy, która jest w Karpaczu, jest równie wysoki co w Zakopanem, co podkreśla tą atrakcyjność karkonoszy, ale też można to samo powiedzieć o innych regionach Dolnego Śląska.
14: Piękne widoki to przyciąga turystów, ale potrafią przyciągać ich też smaki. I u nas teraz o poszukiwaniu smaków współczesnego Wrocławia.
15: Kulinarny Wrocław.
6: Małgorzata Golak, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski Wrocławia.
14: To jest tak, że od lat się mówiło o przywracaniu tej wrocławskiej, dolnośląskiej kuchni, a z drugiej strony wszyscy obserwujemy, że wrocławscy restauratorzy nie dość, że są nagradzani i ich praca jest doceniana, a to też coraz odważniej chyba eksperymentują z tą naszą tradycją niełatwą kulinarną, można powiedzieć. Jak w tym wszystkim znajduje się pomysł na kulinarne Grand Prix Wrocławia?
7: Rzeczywiście Wrocław jest takim cyklem smaków. Mamy bardzo wielokulturową kuchnię. Od kilku lat pracujemy wspólnie z wrocławską branżą gastronomiczną nad odnalezieniem takich najlepszych smaków wrocławskich. Właśnie z tej tutaj genezy wziął się konkurs kulinarny Grand Prix Wrocławia, w którym zapraszamy szefów kuchni, żeby pokazali swoją kreatywność, żeby pokazali, jak z produktów regionalnych, z produktów, które można znaleźć w okolicach Wrocławia, zaoferować coś niespotykanego. Kulinarny Grand Prix Wrocławia stworzyliśmy 3 lata temu. Główną nagrodą jest tutaj staż w restauracji z gwiazdką Michelina. Wrocław od 2 lat jest już obecny w przewodniku Michelin i to jest praca całej branży.

0: rozszerzyliśmy kategorie. Tutaj zapraszamy więcej szefów kuchni i te kategorie, w których można się zgłaszać, to jest już nie tylko kuchnia taka wyszukana, fine dining, ale też kuchnia bardziej może przystępna, czy też doceniana też bardzo przez szerokie grono odbiorców, comfort food, ale także kategoria bistro. Także tutaj zapraszamy szefów kuchni do zgłaszania się w tych kategoriach.
1: Bardzo ciekawe, ale też bardzo szerokie hasło, można powiedzieć. A jakbyśmy to tak mogły troszkę przełożyć na jedzenie, tak naszym słuchaczom, wprost na produkty, wspomniane na przykład te regionalne, czy te, którymi Wrocław, Dolny Śląsk może się pochwalić, to o czym mówimy?
0: Mówimy o produktach, które tak naprawdę można znaleźć w regionie i tutaj przytoczę z ubiegłych edycji. Tam wskazywaliśmy, że na przykład szefowie kuchni mają bazować na pstrągu, czy też na rybach mielickich, czy też na przykład na jakichś serach regionalnych. W tym roku odeszliśmy już od takiego dokładnego wskazania. Po prostu jest tutaj też postawienie na kreatywność szefów kuchni. I tutaj nie chodzi o produkty, które gdzieś są na jakichś certyfikowanych listach, ale po prostu o produkty, które na co dzień też są wykorzystywane w restauracjach.
1: Czyli w tym roku jury konkursu może być bardzo zaskoczone nawet. A czy możemy podać w takim razie przykłady dań, jakie były nagradzane w poprzednich edycjach?
0: Dania na przykład bazowały na rzeczywiście pstrągu i były to dania, które w sposób wręcz artystyczny ukazywały podanie na talerzu tego właśnie pstrąga. Powiem o ubiegłym roku. W ubiegłym roku zwyciężył pan Jasim Bugajny i on zaproponował trio z jelenia. To było danie rzeczywiście bazujące na produktach jesiennych, tutaj akurat na dziczyźnie. Był to delikatny comber grillowany na węglu drzewnym, konfitowany boczek oraz smażone serce z nutą trawy żubrowej. Czyli nawet jak Państwo widzicie, ta nazwa dania jest pewną poezją smaku i już zachęca do skosztowania. Także kompozycje tę uzupełniały oczywiście sosy kremowe, więc jest to bardzo ważne. Jury ocenia pod każdym względem, również pod względem podania, obsługi, serwowania danego dania. Jury przez 2 dni będzie oceniało zakwalifikowanych już do finału szefów kuchni. Oni będą już na żywo w restauracjach prezentować swoje dania. Jest to bardzo międzynarodowe jury, bo przewodniczącym jury jest tutaj pan Maciej Dobrzyniecki, prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce i wiceprezydent Międzynarodowej Akademii Gastronomicznej w Paryżu, ale też to jest w jury pan Rafael Muria-Franch. Jest to szef kuchni z restauracji Quatre Molins w Hiszpanii, gdzie też odbędzie się staż. Mamy też pana Adama Pawłowskiego, który jest pierwszym polskim master sommelierem i członkiem zarządu Światowego Stowarzyszenia Sommelierów. I będzie też pan Jasin Bugajny, zwycięzca 2. edycji konkursu.
1: A czy właśnie restauratorzy, szefowie kuchni chętnie biorą udział w tym konkursie, jak pokazują poprzednie 2 edycje?
0: W poprzednich 2 edycjach mieliśmy 17, za każdym razem było to 17 szefów kuchni. Tak jak obserwowaliśmy różne inne konkursy, widać było, że jest to całkiem spory odzew wśród szefów kuchni. Mamy nadzieję, że w tym roku zgłosi się więcej, dlatego też powiększyliśmy te kategorie, rozszerzyliśmy kategorie i serdecznie zapraszamy, ale wśród tych szefów kuchni jury wybiera do 6 finalistów. I wśród tych 6 finalistów jeden z nich na pewno otrzyma staż. Inni nagrody na przykład będą to najnowsze termomiksy, czy też tutaj nagrody pieniężne.
1: Szefowie kuchni będą oceniać, będą testować, a czy wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań?
0: Wrocławianie będą mieli szansę spróbować tych zwycięskich dań, jeżeli restauratorzy wprowadzą dania do swojego menu, do restauracji.
1: Nie ma takiego obowiązku?
0: Obowiązku takiego nie ma, natomiast myślę, że to jest też

0: Fajny element promocyjny dla restauracji, ponieważ tutaj miasto Wrocław jako zaangażowane w ten konkurs też promuje ten konkurs, mówi o nim. Myślę, że to jest fajny element promocji dla restauracji.
1: A kto i za co otrzyma kulinarne Grand Prix Wrocławia, mamy przekonać się 21 października. Zwycięzców poznamy podczas wielkiego finału konkursu w ratuszu.
2: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Po reklamie.

0: 及凭机上卸载 Mio 炫 FM。Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: polskie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Bocian! Bocian!
3: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy! Odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
1: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimno. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz kawki.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u kobiet. Rocznie na świecie rozpoznaje się go u 1,5 miliona kobiet. 400 tysięcy umiera.
2: Coraz częściej chorują również kobiety młode.
1: To nie jedyna groźna choroba, z którą zmagają się coraz młodsze kobiety. To jest program Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Zapraszam, a moim gościem jest dr Wojciech Krypiński, specjalista ginekologii onkologicznej.
2: Najczęstszym nowotworem występującym u kobiet rzeczywiście jest nowotwór piersi.
3: W jaki sposób panie się dowiadują o tym, że są chore?
2: Niestety najczęściej dowiadują się już w przypadku zaawansowanej choroby, gdy same wyczuwają zmianę w piersi i jest to zmiana już o wysokim stopniu zaawansowania.
3: Co mogłybyśmy zrobić, żeby ewentualnie dowiedzieć się wcześniej?
2: Najlepszym sposobem jest wykonywanie badań profilaktycznych. Taka profilaktyka już zaczyna się od samo badania piersi, które najlepiej, żeby pacjentka wykonywała sobie przynajmniej raz w miesiącu. Kolejnym badaniem profilaktycznym powinno być przynajmniej raz w roku zbadanie gruczołu piersiowego i węzłów chłonnych pachowych przez lekarza. Kolejną metodą profilaktyki jest wykonywanie badań USG, przynajmniej raz na 2 lata, a Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi aktywny screening populacyjny wczesnego wykrywania raka piersi, który polega na wykonywaniu badań mamograficznych i takie badanie jest refundowane co 2 lata od 45 roku życia aż do 75 roku życia.
3: Od 45 roku życia, a pacjentki, które trafiają do szpitala z nowotworem piersi, są w jakim wieku?
2: No coraz częściej niestety ten wiek przesuwa się i coraz częściej chorują również kobiety młode. Także jakby oprócz tego screeningu mamograficznego, te wcześniejsze rzeczy, o których mówiłem, czyli samo badanie przez lekarza i wykonywanie USG piersi powinno być wykonywane przez pacjentki już nawet od 25 roku życia.
3: Kiedy taka kobieta, nawet ta bardzo młoda, dowiaduje się, że coś jest nie tak, że w tych badaniach rzeczywiście wyszło, że tam jest jakaś zmiana, co wtedy?
2: Kolejnym etapem diagnostyki jest wykonanie badania histopatologicznego. To w zależności od rodzaju zmiany, którą widzimy w badaniach obrazowych, może być biopsja cienkoigłowa lub biopsja gruboigłowa. I na podstawie wyniku histopatologicznego dalej pacjentka jest kierowana do leczenia w ośrodkach zajmujących się leczeniem chorobami piersi.
3: Jak wygląda takie leczenie? To jest chemia?
2: To wszystko zależy jakby od momentu, w którym nowotwór jest stwierdzany. W przypadku nowotworów o niskim stopniu zaawansowania klinicznego możliwe jest leczenie oszczędzające gruczoł piersiowy i takie leczenie polega na wycięciu zmiany z piersi, pobraniu węzłów chłonnych do badania histopatologicznego tych węzłów wartowniczych i w zależności od wyników badań jest prowadzone leczenie uzupełniające radioterapią, brachyterapią. W przypadku, gdy choroba jest wyjściowo już na wysokim stopniu zaawansowania klinicznego rozpoznana, przed operacją dosyć często potrzebna jest chemioterapia taka indukcyjna w celu zmniejszenia masy guza w piersi, żeby operacja mogła być wykonana radykalnie.
3: Jakie kobieta ma szanse z tym nowotworem?
2: W tych dobrze rokujących nowotworach szanse na, można powiedzieć, pełne wyleczenie jest bardzo duże. Dalej idąc, jeżeli mamy nowotwór o negatywnych czynnikach prognostycznych, leczenie może wydłużyć znacząco jakby czas wolny od choroby. Tak jak w całej onkologii, jakby ten stopień zaawansowania klinicznego wyjściowy rzutuje później na to 5-letnie przeżycie.
3: Kiedy pacjentki pojawiają się w szpitalu, dowiadują się, są chore, muszą się leczyć, jak one są nastawione? Dla nich to jest wyrok?
2: No to zależy w dużej mierze od jakby stanu psychicznego pacjentki. No są pacjentki, które traktują od razu to jako wyrok, że nic nie da się zrobić z chorobą, no ale też jest dużo pacjentek gotowych jakby do walki i aktywnie chcą uczestniczyć w tym procesie leczenia i są pozytywnie nastawione do procedur medycznych i leczenia.
3: Z taką kobietą chyba musi pracować nie tylko onkolog, nie tylko chirurg, ale też psycholog?
2: Tak, to najlepiej, żeby pacjentka była objęta taką interdyscyplinarną opieką, w którym na pewno dużą rolę by odgrywał psycholog. I tu też nie możemy zapominać jakby o rodzinie pacjenta, bo to można powiedzieć, że choroba nowotworowa zawsze dotyka całą rodzinę i taką opieką też czasami trzeba objąć członków rodziny pacjentki.
3: Nowotwór złośliwy piersi to jest u kobiet ten najczęściej diagnozowany i też najczęściej kobiety właśnie na ten nowotwór umierają. Mówi się też, że gdzieś rak piersi ma twarz bardzo młodej kobiety.
2: Niestety jakby te rzeczy, o których gdzieś tam widzimy, albo słyszymy najmniej korzystne, to są pacjentki młode, które dowiadują się w młodym wieku, że mają raka. I niestety jakby te młode pacjentki, które chorują na raka, najczęściej są związane z mutacjami genetycznymi, które predysponują do wystąpienia nowotworów. Czyli wiemy, że jakby przebieg rozwoju tej choroby będzie z góry niekorzystny dla pacjentek, to leczenie jest bardzo jakby takie agresywne i no, obciążające dla pacjentek. Z drugiej strony też nie możemy mówić, że jakby te pacjentki nie mają żadnych szans na jakby wyleczenie. Biorąc pod uwagę dzisiejsze możliwości leczenia później podtrzymującego od takiego sparysowanego, opartego na wynik badań genetycznych, to rokowanie dla tych pacjentek no, w dzisiejszych czasach jest dużo, dużo lepsze niż jeszcze kilka lat temu.
1: Jeśli mama albo babcia chorowały, jakie jest prawdopodobieństwo, że ta córka czy wnuczka też zachoruje?
2: Jeżeli pacjentka, która ma raka piersi, ma stwierdzoną mutację predysponującą do występowania raka piersi, to powinny być zaproszone jej córki, siostry, również do poradni genetycznej, żeby takie badanie było wykonane. A z drugiej strony te pacjentki, u których w rodzinie występował rak piersi, a w szczególności występował rak piersi u kobiet w młodym wieku, no powinny zostać objęte tym screeningiem, badaniami profilaktycznymi już na wcześniejszym etapie ich życia.
3: Angelina Jolie była tym takim słynnym światowym przykładem na to, że usunęła piersi, wiedząc, że jest w bardzo dużej grupie ryzyka.
2: Tak, no wiemy o tym, jak pacjentka zrobi sobie te badania genetyczne. W naszej tej rzeczywistości polskiej to badanie jest refundowane u grupy pacjentek, które są w tej grupie ryzyka raka piersi, czyli najczęściej u pacjentek, gdzie matka, babcia miała rozpoznanego raka piersi i ma stwierdzoną tą mutację w genie BRCA1 czy BRCA2. W Polsce również jest program refundowany przez NFZ, że takie pacjentki mają refundowaną badanie profilaktycznej mastektomii, nawet z odtworzeniem jakby później gruczołu piersiowego plastycznym, ale jakby to wszystko jest dopiero wtedy, jak znamy, że ta mutacja występuje.
3: Panie doktorze, drugim takim nowotworem dominującym wśród kobiet po raku piersi będzie?
2: To jest nowotwór trzonu macicy, czyli rak endometrium. To jest na szczęście jakby rak, który dosyć szybko daje objawy, który skłania pacjentkę do zgłoszenia się na wizytę kontrolną do ginekologa, bo to jest choroba, która objawia się na wczesnym etapie nieprawidłowymi krwawieniami macicznymi. Czy u pacjentek już po menopauzie pojawia się krwawienie po zakończonym jakby już miesiączkowaniu, a u pacjentek jeszcze miesiączkujących, to miesiączki stają się krwotoczne, częstsze, przedłużające się. Jakby to jest ten objaw, który pacjentka nie przeoczy i na wczesnym etapie na szczęście zgłosi się do diagnostyki. Podejrzenie tego raka bierzemy na podstawie wywiadu, czyli tych nieprawidłowych krwawień. Dodatkowo wykonujemy badanie ultrasonograficzne przez pochwowe macicy i patrzymy na grubość endometrium. To jest jakby nowotwór, no, który można powiedzieć, że ładnie widać w badaniu ultrasonograficznym, bo widzimy jakby poszerzone endometrium z bogatym unaczynieniem w opcji kolorowego Dopplera. Taki komplet objawów i wynik ultrasonograficzny od razu jakby wskazuje lekarzowi, żeby wysłać pacjentkę na pogłębioną diagnostykę pobrania weryfikacji histopatologicznej z jamy macicy.
3: Czy tutaj jest jakaś grupa kobiet szczególnie narażonych?
2: No można powiedzieć, że jest taki fenotyp pacjentki, która ma duże ryzyko zachorowania na raka trzonu macicy. No to są kobiety z nadwagą, z otyłością, które w przyszłości miały zaburzenia miesiączkowania, które mają dodatkowe choroby metaboliczne, czyli cukrzycę, nadciśnienie tętnicze. No najczęściej chorują pacjentki w wieku okołomenopauzalnym i szczyt zachorowania w populacji polskiej to jest około 50-55 rok życia.
3: To teraz jeszcze rak szyjki macicy.
2: Rak szyjki macicy, no to jest choroba, która w Polsce i to jest około 3500 nowych rozpoznań rocznie. Też jakby szczyt zachorowania to jest tak jak w raku trzonu macicy, wiek okołomenopauzalny, 50-55 rok życia. Niestety to jest choroba, która daje objawy w późnym stopniu zaawansowania klinicznego, czy jakby podstawą jakby, żeby nie zachorować na raka szyjki macicy, jest wykonywanie badań profilaktycznych, tych badań screeningowych, czyli wykonywanie cytologii z szyjki macicy.
3: I tutaj też nie dla wszystkich pań jest to badanie bez płatne.
2: Tak, Narodowy Fundusz Zdrowia tą cytologię refunduje od 25 roku życia, co 3 lata do ukończonego 69 roku życia.
3: A jak pokazują statystyki i pewnie też to, co pan widzi na oddziale, przychodzą coraz młodsze kobiety.
2: Tak, coraz młodsze pacjentki trafiają z podejrzeniem zmian na szyjce macicy. Wiek rozpoczęcia współżycia płciowego przesuwa się na coraz młodsze kobiety, dziewczyny, a rak szyjki macicy to jest choroba ściśle związana jakby z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego, no, który jest jakby przenoszony drogą płciową, więc jakby moment inicjacji seksualnej przez pacjentkę powinien być jakby momentem rozpoczęcia wykonywania badań profilaktycznych, czyli tej cytologii z szyjki macicy.
3: Tyle, że to jest też choroba, której można trochę uciec i zapobiec, szczepiąc się przeciwko HPV.
2: Tak, istnieje szczepionka, która chroni przed tymi najgorszymi genotypami wirusa HPV. W Polsce to szczepienie jest wpisane do kalendarza szczepień jako szczepienie zalecane. Dla dziewczynek, to też trzeba podkreślić, chłopców, jest ono bezpłatne dla wieku 12-13 lat.
3: Ale zaszczepić się można nie tylko dziecko, bo dojrzała kobieta czy mężczyzna, bo to też trzeba podkreślać, też może się w każdym momencie zaszczepić.
2: Tak, coraz więcej towarzystw naukowych zajmujących się patologią szyjki macicy wskazuje, że szczepienie przeciw HPV niesie korzyści również dla pacjentek, które już na przykład rozpoczęły wzmożenie płciowe. Ten czas na wykonanie szczepienia jest tak naprawdę w każdym momencie życia.
3: No właśnie, powiedzieliśmy chłopcy, mężczyźni, bo ten wirus jest niebezpieczny także dla panów.
2: Tak, wirus, ten HPV, on nie powoduje tylko jakby raka szyjki macicy, czy raka pochwy, raka sromu. Może powodować również raka okolicy odbytu, czy w ogóle odbytnicy również tam u mężczyzn, raka krtani, raka jamy ustnej.
3: Czy w jakiś sposób możemy sprawdzić, czy jesteśmy nosicielami tego wirusa?
2: Pacjentki mogą bardzo łatwo sprawdzić. Przy rutynowym jakby wykonywaniu cytologii można również pobrać próbkę na obecność tego wirusa. Jeżeli chodzi o na przykład obecność tego wirusa w okolicy jamy ustnej, to też jest możliwość pobrania jakby wymazu z jamy ustnej, żeby zobaczyć, czy ten wirus występuje.
3: U mężczyzn też można to sprawdzić?
2: Też można. Tymi samymi metodami, czyli to jest pobieranie wymazu na badanie takie genotypowania wirusa HPV.
3: Czy pan, kiedy rozmawia z pacjentkami, mówi o tym szczepieniu? Pyta pan, czy się szczepiły? Proponuje pan? Podpowiada?
2: No ja tutaj z racji tego, że głównym miejscem mojej pracy jest poradnia ginekologii onkologicznej, no niestety jakby już spotykam pacjentki na tym ostatnim etapie diagnostyki przed rozpoczęciem leczenia, ale takie pacjentki już, które mają rozpoznane nawet chorobę szyjki macicy, stan przednotrowy szyjki macicy, też powinny wiedzieć o tym, że zaszczepienie przeciw wirusowi HPV spowoduje jakby lepszy efekt leczenia i większą szansę, że nie dojdzie jakby do ponownego pojawienia się choroby. Więc jakby tym wszystkim pacjentkom rekomenduję i zalecam, że powinny się zaszczepić przeciwko wirusowi HPV.
3: To nie jest popularne szczepienie wśród dzieci, mimo że ta grupa wiekowa 12-13 lat, czy też do 18 roku życia jedną z tych dostępnych szczepionek, rodzice niechętnie szczepią dzieci.
2: No to już jest jakby chyba szerszy temat do rozmowy, bo jakby zgłaszanie się na te szczepienia obowiązkowe, nawet to widzimy tutaj na oddziale noworodkowym, to rodzice nie chcą szczepić nawet tymi podstawowymi swoich noworodków. No później idąc dalej, jeżeli szczepienie nie jest obowiązkowe, jest zalecane, biorąc pod uwagę jeszcze mnogość ruchów antyszczepionkowych, które w Polsce mają coraz większe jakby przebicie, no to rzeczywiście pacjenci czy rodzice mocno zastanawiają się nad tą szczepionką. No trzeba powiedzieć, że szczepionka to nie jest nowa szczepionka dostępna od kilku lat, tylko jakby badania tą szczepionkę to już są lata 90. ubiegłego wieku, więc tam prawie 30 lat historii stosowania tej szczepionki już jest. No i dane z krajów na przykład, które te szczepienia dosyć szybko na masową skalę zaczęły wykonywać, na przykład z kraje skandynawskie, no wiemy, że jakby działań niepożądanych, odległych jakby skutków tych szczepień nie ma, a jest korzyść w tym, że w tych populacjach częstość wykrywania raka szyjki macicy czy stanu przednowotworowych szyjki macicy no znacząco drastycznie spadła.
3: Proszę mi powiedzieć, jak wygląda Polska w stosunku do no właśnie Europy, czy też świata, jeśli chodzi o ilość zachorowań na te kobiece nowotwory?
2: Polska już wpisuje się w taki trend krajów wysoko rozwiniętych, czyli można powiedzieć, że tutaj epidemiologicznie wyglądamy tak samo jak zachód Europy, Stany Zjednoczone. I jeżeli chodzi o nowotwory typowo żeńskich narządów płciowych, to tak samo jak w Polsce, na zachodzie Europy najczęstszym nowotworem jest rak trzony macicy, a to wynika trochę jakby z charakterystyki społeczeństwa. Polskie społeczeństwo stało się już społeczeństwem zamożnym i co za tym idzie, niestety pacjentki coraz częściej prezentują objawy też choroby metabolicznej, na które predysponuje do wystąpienia raka trzony macicy. Jakby nasze zdrowie, możliwość zachorowania na nowotwory, no wiąże się mimo wszystko ze stylem życia. No trzeba powiedzieć, że jakby ten zespół metaboliczny, czyli ta coraz częściej pojawiająca się nadwaga, otyłość, choroby związane z nadwagą, otyłością, nadciśnienie, cukrzyca, no też będzie predysponowała niestety do u kobiet do wystąpienia raka trzonu macicy, raka jajnika, u mężczyzn do raka jelita grubego. Dodatkowo jakby tytoń, alkohol predysponują do wystąpienia nowotworu złośliwego w przyszłości.
3: Mówiąc o zdrowym stylu życia, trochę wróżymy sobie lepszą przyszłość.
2: Jak najbardziej. Jakby najlepsza profilaktyka wszystkich chorób, też chorób nowotworowych, to jest zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna, zbilansowana dieta i badania profilaktyczne.
1: A naszym gościem w programie Miasto Młodości był dr Wojciech Krypińskiej, specjalista z ginekologii onkologicznej.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
4: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Rozmawiamy o problemach psychicznych młodych ludzi. Ty z nimi bardzo często masz kontakt, między innymi dlatego, że wykładasz również. Dane, które znalazłam, są szokujące. Mówię tutaj o danych zebranych przez Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk. Według tych informacji niemal połowa badanych młodych osób ma skrajnie niską samoocenę.
5: Ja myślę, że to jest dopiero początek. Niestety. Myślę, że kluczowe jest to, żebyśmy sobie wszyscy jako ludzkość zdali sprawę, z czego to wynika. Czynników jest całe mnóstwo. Możemy tu powiedzieć o tym, w jaki sposób byliśmy wychowywani, czy byliśmy wspierani, na ile byliśmy inspirowani, na ile dostawaliśmy też pozytywne informacje zwrotne. Tu się pojawia też, w jaki sposób jesteśmy oceniani w szkole. To, że dostajemy takie, a nie inne oceny, jest komentowane w taki, a nie inny sposób.
4: No same oceny już są bardzo krytyczne.
5: Dokładnie.
4: Mają taki charakter.
5: Mają taki charakter i teraz pytanie, jak jesteśmy osobowościowo skonstruowani i jak taka ocena na nas działa. To, że otrzymamy niższą ocenę, to jest motywacja do tego, żeby ją poprawiać, doskoczyć jakiś pułap wyżej, czy wręcz przeciwnie, jakby nas to demotywuje, bo skoro się nie udało teraz, tak, nie dałam rady, nie przygotowałam się, nie umiałam, nie miałam przestrzeni, być może życiowej, rodzinnej, bo to są różne sytuacje przecież, w których się znajdujemy jako ludzie, no to teraz pytanie jakby, czy się wtedy nie zapadamy i ta samoocena leci na łeb, na szyję. Natomiast w obu też tych sytuacjach, jeżeli mamy taki rys, powiedziała, gracza, taki rywalizacyjny, to być może będzie nas to dopingować, żeby podnieść wynik, zrobić więcej pracy jakiejś, bo to też chodzi o takie zawodowe sytuacje, żeby realizować jakąś swoją ambicję. Pytanie, czy to, że będziemy bardzo ambitni, a mimo wszystko z jakichś przyczyn, być może też niezależnych od nas, no bo jednak jakieś awanse zawodowe nie zawsze od nas bezpośrednio zależą, ale też od struktury w organizacji, w której pracujemy albo w której rozpoczynamy swoją karierę zawodową. No i to jest też pytanie o to, czy nas to nie demotywuje. Na pewno remedium pewnym jest to, żeby zdać sobie sprawę, na które rzeczy mamy wpływ sami, czy to, że potrzebujemy się czegoś dokształcić i rzeczywiście jakby będzie nas to wspierało w takim budowaniu własnej wartości, to, że słyszymy negatywną opinię, jak to na nas wpływa, czy my to rzeczywiście bardzo bierzemy do siebie, tak mówiąc po ludzku, i traktujemy to jak taki kolejny kamyczek, który nam będzie ciążył jednak życiowo, czy to będzie jakaś inspiracja do zmiany. Ale tu się kłania też cała forma komunikacji, która za tym idzie, i czy my to będziemy traktowali jako wsparcie i taką informację zwrotną na zasadzie okej, to jest jeszcze do ogarnięcia, spróbuj, sprawdź, czyli w taki inspirujący sposób, czy to będzie coś, co będzie nam podcinało skrzydła, więc tu forma tej komunikacji robi ogromną różnicę i to robi nam różnicę w budowaniu poczucia własnej wartości tak naprawdę od momentu, kiedy się urodziliśmy, bo środowisko robi różnicę, czyli środowisko, w którym wzrastamy, później idziemy do szkoły, w którym wzrastamy też jako nastolatkowie, budujemy różne więzi społeczne, później budujemy te więzi już bardziej takie dorosłe, bardziej młodzieżowe, potem już zawodowe, no to robi nam różnicę, czy to środowisko jakby jest nas wspierające, czy też nie. Nie zawsze do końca wybór należy do nas. Rodziny nie jesteśmy sobie w stanie wybrać. Jeżeli nas to środowisko rodzinne nie do końca umie adekwatnie wesprzeć, być może to rówieśnicze nas nieco podbuduje. W kontekście w ogóle budowania kultury społecznej jest takie niebezpieczne zjawisko cancel culture, czyli kultura wykluczania. Myślę, że do tego zapraszają nas i social media, i anonimowość w sieci.
4: Nie zawsze czujemy się samotni, nie mając wokół siebie ludzi. Możemy się czuć samotnie, mając właśnie
5: całe stado wokół siebie.
4: Mając całe stado, a mimo wszystko czuć się źle. Jak to działa?
5: Jeżeli funkcjonujemy w środowisku, w którym mamy spójność wartości, czyli mamy wspólny wektor, wiemy, że się lubimy, wiemy, że się szanujemy, oczywiście tutaj też sarkazm i humor może wchodzić, tak? Ale on jest, bym powiedziała, taki adekwatny i z szacunkiem. To jest też takie środowisko, które będzie nas wspierało. Natomiast jeżeli trafiamy do środowiska albo funkcjonujemy w takim środowisku, które jednak budowanie relacji czy okazywanie szacunku rozumie w drastycznie odmienny sposób od nas, jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć to w miarę szybko, jakby wyjść z takiego środowiska, to być może jeszcze nie utkniemy i nie będzie tutaj uszczerbku na naszym, powiedziała też, zdrowiu psychicznym w konsekwencji.
4: Czyli ta czujność, to ona jest tutaj istotna i obserwowanie tego, jak my się czujemy i z jakiego powodu.
5: Tak, to jest też pytanie, z jakiego powodu budujemy akurat więzi z takimi, a nie innymi ludźmi, z takim, a nie innym środowiskiem. I tu samoświadomość na pewno się mocno przydaje, żeby wiedzieć, z jakiego powodu gdzieś utknęliśmy, albo czy to jest środowisko, które nas rzeczywiście wspiera. Wiecie, no może być też tak, że środowisko, które wydawało się nam mocno wspierające, jak mamy 15 lat, będzie zupełnie inaczej wyglądało, jak będziemy mieli 20, czy 25 lat, czy 30. Tak, bo my się też wszyscy zmieniamy i jakby te wartości, one też ewoluują jakby razem z nami. Jest czasami tak, że mówimy, że ktoś stanął w miejscu, że już jesteśmy daleko od siebie. To jest pytanie o to też, w jaki sposób dajemy ludziom informację zwrotną o tym, którą stronę idą, albo jakie my mamy oczekiwania. No i to też buduje pewną sprawczość, bo za poczuciem własnej wartości też jest mnóstwo sprawczości. Nie chodzi o też taką rozumianą przez biznes efektywność. Sprawczość to jest też możliwość decydowania i na przykład też bycia ważnym w danym środowisku, a to robi różnicę, czy nasze poczucie własnej wartości będzie pikowało w górę, czy ono będzie leciało w dół.
4: Dorastanie też jest o tyle specyficzne, że bardzo często zmieniamy właśnie te środowiska, no bo są w tym etapie dorastania takie fragmenty istotne życia, czyli kończymy tę podstawówkę, mamy taki trach, koniec etapu. Kolejny etap to jest to liceum, matura, trach. Idziemy wyżej, to są te studia, trach, kolejny etap. No i też często z początkiem kolejnego etapu pojawia się rozczarowanie i obniżenie tej samooceny, bo nagle nie jestem najlepsza, a byłam wcześniej. Nie mogę się odnaleźć w tym środowisku, a wcześniej mogłam.
5: Jak o tym mówiłaś przed chwilą, to sobie pomyślałam, że jest taki syndrom piątkowej uczennicy. I w momencie, kiedy szła nam nauka bardzo dobrze i później powiedziała, z takiego komfortowego funkcjonowania w edukacji idziemy budować naszą ścieżkę kariery i później się okazuje, że to wcale nie jest takie proste i że tam już nie będziemy piątkową uczennicą czy piątkowym uczniem i że czymś innym jest uczenie się o czymś, a czymś innym jest wdrażanie tego w życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Też możemy zauważyć, że osoby na przykład, które miały niższe oceny, na przykład w środowiskach później takich zawodowych, na przykład radzą sobie lepiej. Być może, to jest oczywiście też uproszczenie i domniemanie, funkcjonowały sobie na zasadzie jakby niwelowania pewnych źródeł stresu, reagowania w sytuacji kryzysu. To, że teraz przeszły do środowiska zawodowego, właściwie jakby te kompetencje, które nabyły wcześniej, jakby bardzo im się przydają, więc no nic się nie zmienia, nie? Oczywiście mówię to żartobliwie. Natomiast tak, jest to duże zderzenie, to są takie tąpnięcia w życiu i one albo będą nas rzeczywiście podbudowywały, też w zależności od tego, jak jesteśmy psychicznie skonstruowani, albo będzie nas to paraliżowało. Ale to, czy my będziemy też odważni w testowaniu nowych środowisk, nowych rozwiązań, wdrażania tego, czego się nauczyliśmy, no to na pewno jest to też kwestia tego, na ile w sposób, teraz też duże uproszczenie, lękowy byliśmy wychowywani. Czy nas tam ktoś trochę kopnął w ten przysłowiowy tyłek i mówił, idź rób, sprawdź, czy mówił, a lepiej nie dotykaj, bo się sparzysz. Więc to też robi różnicę, na ile my będziemy się później w pewnych rzeczach zapadać, nie? I budować jakąś negatywną narrację.
4: Coraz więcej młodych osób też przyznaje, że czuje się uzależnionymi od nowych technologii. Jak one wpływają na niską samoocenę?
5: Wiesz co, no, w kontekście nowych technologii, no to ta kultura wykluczania i anonimowości na pewno tam, gdzie dajemy sobie jednak hejterską informację zwrotną, gdzie chowamy się i rzeczywiście trudno walczyć z kimś, kogo nie widzimy i kogo nie znamy. Natomiast myślę, że tutaj kluczową też sytuacją, kluczowym takim triggerem do tego, że nam samoocena spada, to jest porównywanie się do pięknych kawałków właśnie social mediów, gdzie przedstawiane jest to życie w sposób idealny. Tam nikt nie pokazuje rzeczywiście takiego dnia powszedniego danego człowieka, też pewnych trudów, pewnych wyzwań i też nie widać 8-godzinnego dnia pracy, co się dzieje, że to nie jest zawsze coś bardzo kreatywnego, coś bardzo atrakcyjnego, często jest to też żmudna praca. I teraz to zderzenie z tą rzeczywistością buduje dużo frustracji, że przecież miało być tak pięknie, albo moja kariera miała pójść tak szybko do przodu, albo kariera influencerska przecież jest w zasięgu ręki, każdy może to robić, a to jednak nie jest dla każdego. Nie jesteśmy w stanie być specjalistami w każdej dziedzinie, ale też trzeba zwrócić uwagę, że za każdym sukcesem jest pewna droga edukacyjna. Tu nie chodzi koniecznie o kształcenie się na studiach wyższych. Każdy człowiek musi się czegoś nauczyć, przetestować pewne rozwiązania, żeby być specjalistą w danej dziedzinie, żeby poruszać się dosyć płynnie. Nas ten technologiczny świat zaprasza do bardzo skrótowego myślenia i przez to zaczynamy oczekiwać od siebie, że mając, nie wiem, 20 lat, to my będziemy zarabiać miliony, zajmować stanowiska menadżerskie, bo przecież możemy. No tak, możemy. Oczywiście, że możemy.
4: Bo widzimy, że ktoś inny na Instagramie jak najbardziej to robi.
5: Tak, natomiast to jest promil społeczeństwa, czyli średnio statystycznie musimy wykonać jakąś drogę do tego naszego awansu zawodowego czy spełnienia naszych marzeń, ambicji. Metoda małych kroków. Sprawdźmy, co jest możliwe na tu i teraz, żeby nam to poczucie własnej wartości nie spadało, tylko bądźmy bardziej tu i teraz. Skoro wiem, że moim marzeniem jest zarządzanie na przykład jakimś działem w dużej organizacji, korporacji zagranicznej, to jest pytanie, co trzeba po drodze zrobić.
4: Jakie małe kroczki.
5: Tak, jakie małe kroczki, co jest możliwe na tu i teraz, bo być może nie tylko angielski, ale jeszcze inny język, żeby się bardziej w to wdrożyć, zaangażować w daną dziedzinę. A poza tym, wiecie, myślę, że to jest też takie społeczne oczekiwanie, że my jako dzieciaki zadecydujemy, jak będzie wyglądała nasza kariera, a to wcale tak nie wygląda. I ja też testowałam wiele kierunków, zanim znalazłam się w miejscu, w którym jestem. Były to moje trzecie studia, ten zawód jakby, w którym jestem obecnie. I też poszukiwałam drogi i mnóstwo czasu spędziłam na myśleniu o tym, czy ten czas, który poświęciłam wcześniej edukacji, był czasem zmarnowanym, czy jednak się czegoś nauczyłam i tak to wykorzystuję w obecnym swoim, powiedziała, życiu osobistym i zawodowym. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że niezależnie od tego, czy my znaleźliśmy nasze marzenie zawodowe czy osobiste, jakby mając 15 lat, czy 30, albo nawet 40, każdy moment jest dobry, żeby powiedzieć sobie, okej, o to mi chodziło i nie biczować się wcześniej, że tak jak inni na przykład, nie wiedzieliśmy od samego początku, w którą stronę iść, o czym zadecydować. Najgorzej niestety jest porównywać się do innych, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że trawa jest zawsze bardziej zielona u kogoś i to jest pytanie, czy na pewno wszyscy są ci, którzy deklarują, że są tacy zadowoleni, są rzeczywiście tacy zadowoleni.
4: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim.
5: Dziękuję bardzo.
4: A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8.